na nie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

0: Przestań jak worek z farsą. Drążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: noc, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
0: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Sebastian Stelmach, dzień dobry, witajcie o poranku we wtorek 19 maja. To dzień, który przyniesie nam nawet 19 stopni na termometrach. Do tego sporo pogodnego nieba, choć o poranku, gdzie niegdzie tych chmur może być jeszcze nieco więcej. Nadszedł ocieplenie czas, drodzy słuchacze. I to ocieplenie będzie z nami zarówno dziś, jak i jutro. W środę w regionie przekroczymy 20, na niebie będzie trochę słońca, trochę chmur. Generalnie piękna wiosna pojawi się w regionie.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. 5 osób nie żyje. To postrzelaninie w największym meczecie w San Diego w USA. Wśród ofiar jest m.in. ochroniarz meczetu oraz dwaj domniemani napastnicy. Policja przekazała, że sprawcy mieli 17 i 19 lat. Ich ciała znaleziono w aucie kilka ulic dalej. Śledczy podejrzewają samobójstwo. Funkcjonariusze badają, czy był to atak na tle nienawiści. Sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce do wyjaśnienia. Między innymi o tym w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje, a według nieoficjalnych informacji może być częścią planu ograniczenia obecności wojsk USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia najważniejszych amerykańskich wojskowych.
10: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
9: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić MON.
11: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
9: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
8: Jak co roku w maju na naszych samochodach i parapetach pojawia się charakterystyczny żółty nalot. Zjawisko to, choć coroczne, często wywołuje spekulacje na temat jego pochodzenia.
12: I jak zwykle takich teorii spiskowych mnóstwo się pojawia. Niektórzy twierdzą, że to pył kosmiczny, inni mówią, że to pył znad Sahary. Tak naprawdę ten żółty pył, który w dużych ilościach zawsze w maju się pojawia, to jest pyłek naszych drzew iglastych.
8: Tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia sosny i innych drzew iglastych przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
8: Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czekają mecz z Termaliką. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0, 6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze dwa spotkania.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Prawie 3 minuty po 6:00, to jest wtorek.
15: To jest.
14: To jest wtorek.
15: Jest afera, wyobraźcie
14: już
15: sobie.
14: Już od razu samego rana.
15: Od samego rana jest afera. Spotkałem...
14: Nie zjadłeś nic.
15: Naszego kolegę... Nie. Jestem po dwóch śniadaniach już. Spotkałem naszego kolegę Pawła w kuchni.
14: I nie zjadł nic.
15: Ktoś mu mleko zajumał.
14: O, to nie ja.
15: No nie. Jakaś krowa musiała wejść i po prostu od sobie. No.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
14: Ale krowa daje, nie zabiera.
15: A kto daje i nie zabiera, to nie wiecie, gdzie się nie biera.

0: wspomnienie jeszcze z maja i to 19 maja. Tych majów było bardzo dużo, a dzisiaj tego 19 maja wspominamy właśnie.
1: Nie, bo czasami się... Zakręciłeś mnie teraz.
0: Nie rozumiesz?
1: Nie? Dlaczego wspominamy, jak to dopiero przed nami?
0: Co? No, bo zawsze się wspomina. No tak jak się wspomina, na przykład dzisiaj się wspomina Iwonę, Iwa i Urbana, bo mają imieniny, tak? To ich się wspomina. Tak samo wspomina się dzisiaj 19 maja.
1: Mimo, że ten maj jeszcze przed nami.
0: Maj przed nami. Jak go spotkacie na swojej drodze tego maja, no to uważajcie, bo to jest dziwna zachodnia kultura z oceanu.
1: Tak, budowali piramidy i to takie, wiecie, strome.
0: No, takie ze schodkami, nie, że takie płaskie.
1: Ciężko było się tam dostać i to bez windy było. Więc dobrze, posłuchajcie.
0: Witaj maj, 19 maj, dla Polaków błogi raj. Tak będzie też dzisiaj z Wajdą Jarząbkiem, miejmy nadzieję. Dzisiaj chcielibyśmy się was zapytać, bo zawsze o coś z rana pytamy, więc podajemy numer telefonu 726-826-826 i chcieliśmy się zapytać, czy coś u was pojawiło się dobrego.
1: A to jest dobra okazja ku temu, bo dzisiaj też, nie wiem, chodzi o nasz dzień dobrych uczynków,
0: na
1: prawda?
0: Przykład.
1: Więc może ktoś wam dobry uczynek zrobił. Albo na przykład...
0: A może komuś czynsz spadł.
1: Wszystkim rośnie, wam poleciała
0: wszystkim
1: dół,
0: rośnie, a wam spadło może, no. I chcecie się pochwalić i to jest dobre.
1: Buty sobie nowe kupiliście.
0: Może podwyżkę ktoś dostał.
1: Albo na przykład, nie wiem, ktoś komuś zafundował podróż w kosmos, nie?
0: Albo wczoraj przyszliście do domu, a tam błysk. Zawsze jest syf, a wczoraj był błysk.
1: Oj, marzę o tym. To nie ja.
0: I chcecie się pochwalić, bo to dobre jest.
1: No, dlatego ja nie zadzwonię, ale czekam na telefon. No od was 726 826 826 albo Messenger. Co dobrego u was?

0: Uśmiechniesz się, bo znów będzie dobrze. Tak jak każdego dnia. Oczywiście, że tak. Dzisiaj tylko same dobre rzeczy na antenie Radia SK2. Przynajmniej od nas, bo tak wypada. 17 minut po godzinie 6. Co dobrego u was, moi drodzy. 7268 26 826. Telefony są do waszej dyspozycji, messengery są do waszej dyspozycji. Chwalcie się, bo chcemy temu radość z bycia dobrym i z tych dobroci, które na was spływają ze wszechświata. Chcemy nieść dalej w świat.
1: Czekam na telefony. Dzielić się z innymi. Jest. Z nami Jacek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jacku, co dobrego u ciebie?
2: No, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ są urodziny mojego syna Mikołaja, 15, a że 15 to szczególne, więc życzę mu wszystkiego najlepszego i to jest naprawdę cudowna chwila.
1: No dobra, dlaczego 15 takie szczególne? Zazwyczaj 18 jest szczególna, albo okrągłe urodziny, 10, 20, 30.
2: Bo pamiętam swoje 15, to były bardzo ostre.
1: Ostre, powiadasz. A pod jakim kątem, powiedz, ostre?
2: Pod kątem takim, że wróciłem pierwszy raz za późno do domu.
1: Okej, a ty teraz synowi pozwolisz na to, żeby wrócił późno? Do domu?
2: Tak? Jestem wyrozumiały.
1: Dobrze, postępowy ojciec, to się liczy. Jacku, dziękujemy ślicznie, serdecznie pozdrawiamy. 100 lat, niechaj żyje nam.
0: Niech żyje nam.
1: Twój syn, hej!
0: No.
1: Dziękujemy.
0: Tak. I zobacz, ile dobroci jest już.
1: Jest.
0: W pierwszym telefonie już. Ile dobroci,
1: już,
0: prawda?
1: Już.
0: Ojciec taki dobry, że pozwala synowi szlajać się do 22. A może i 22.15?
1: A może i później. Ale ojciec z 15-latkiem jest... To, że ojciec ma jakby tylko problem z 15-latkiem. Jak masz 15-latkę, to musisz pilnować całego osiedla.
0: Tak, jest, tak.

0: Każdy ciała ruch, każdy łyk wypitej kawy, każdy krok do toalety. To jest właśnie poranek w pigułce. 26 minut po 6:00. Grupa Perfekt w Radiu SK2. My przeglądamy gazety, dużo się dzieje. Przenosimy się do pięknego, malowniczego Radomia.
1: Tak, uwaga, że uważajcie na ruchy ciała, bo jeden zły ruch może zniszczyć wam misterny plan. Paluszek się omsknie i ups. Agnieszka Stolarczyk z PSL-u, radna z Radomia, poprosiła ostatnio marszałka województwa Mazowsza Adama Struzika, żeby wziął pod uwagę jej męża, mechanika samochodowego, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, pisze dzisiejszy Super Express. I wyobraźcie sobie, pani radna z PSL-u napisała do pana marszałka list. No, panie marszałku, niech pan weźmie mojego męża.
2: Chciała załatwić chłopu posadę,
1: niech,
2: tak?
1: Niech on wejdzie do tej rady. I kurczę pieczone, miała mu tą wiadomość wysłać prywatnie, omsknął jej się paluszek i opublikowała ją publicznie na swojej ścianie na tam Facebooku czy na czymś tam. I wszyscy zobaczyli, jak się załatwia posadki. No, proszę bardzo.
2: Nie,
1: no,
2: ale to jest PSL.
1: No PSL.
2: PSL, no bo PSL to by się zgadzał. PSL to przecież jest skrót.
1: No, Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: Nie, tak. Nie. Posady swoim ludziom.

0: reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
4: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
12: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Ale właśnie się uśmiechnąłem. Zajrzałem do kalendarium. Dziś 19 dzień maja, imieniny Iwony, Iwo i Urbana, a także m.in. dzień mycia samochodów. No piękną pogodę będziemy mieć do tego. Nareszcie dużo słońca w regionie i nawet 20 stopni. Deszczu nie należy się spodziewać, choć od czasu do czasu chmury na niebie będą nam się pojawiać, ale absolutnie żadne opady deszczu nam dziś nie groszą. A skoro samochody macie brudne, to może zostawcie je pod domem, a do pracy i szkoły jedźcie na rowerze.
14: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
16: Minęła 6.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Nowe informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Reuters podaje, że były minister sprawiedliwości dostał wizę do USA dzięki decyzji wiceszefa amerykańskiej dyplomacji Christophera Lenda. Dokument miał być wydany jeszcze przed zmianą rządu na Węgrzech. Więcej o tym już za pół godziny w newsach Eski 2. Donald Trump poinformował, że wstrzymał planowany atak na Iran. Prezydent USA przekazał, że ostrzał miał rozpocząć się dzisiaj. Jak dodał, zmiana decyzji wynika z prośby przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Trump podkreślił jednak, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem, Stany Zjednoczone są gotowe do ataku. Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowania rękopisów. Będą zajmować się odczytywaniem i katalogowaniem historycznych manuskryptów, z którymi nie radzi sobie AI. Potrzebni są ochotnicy znający różne języki.
17: Na platformie były umieszczone teksty po polsku, po łacinie, po niemiecku, po francusku, starofrancusku.
16: Mówi Agnieszka Fabiańska z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Jak to gdzie jest nasz La La Land?
1: No gdzie jest?
0: Dla szczęśliwców jeszcze w łóżku o tej porze najprawdopodobniej. 6.39, nie, 6.40 w tym momencie, o tak.
2: 726-826-826 to jest numer telefonu do nas, z którego korzystacie i właśnie chcieliśmy powiedzieć, że mamy telefon spod kołdry. Halo, halo.
3: Chciałam powiedzieć, że słucham od bardzo długo wasze radio i uwielbiam je, cały czas je słucham. Aha. Wasz humor, poczucie humoru i tak dalej jest bardzo fajne, przy tym też można poprawić właśnie dzień. Więc no co, życzę miłego dnia, wszystkiego najlepszego dla właśnie osób, które mają dzisiaj godziny i tak dalej. Więc do widzenia.
4: Do widzenia. Do widzenia. Dobranoc raczej.
5: Jeszcze te 5 minut snu.
4: Tak. SK2.
0: Ale swoją drogą nie mówiłeś, że twoja mama ma taki młody głos. Dzięki, mamo, jarząbka.
2: Myśli, że ona śpi do tej pory? Nie, leż na nogach. 7268268.
0: Taka wazelinka delikatna, to musiała być twoja mama, no.
2: Messenger też do waszej dyspozycji. Co dobrego wam się przydarzyło? Pochwalcie się, tak. Bo to dobry dzień jest.
0: No, tutaj dobre słowa dla nas, miłe, ładne, dobra? Takie na jak spod kołdry jeszcze.
2: Cicho.
0: Spod kołdry.
2: Cicho.
0: Ale tak, że spod kołdry?
2: Cicho. Bo obudzisz.
0: Dobrze, ale tutaj 6.41.

0: No, ciekawy wyrok sądu w Niemczech. Takie rzeczy, no, może to zacznie być coraz bardziej popularne, znaczy, i ludzie będą się o to sądzić.
1: Powiem ci szczerze, no, z wakacje im się zwróciły. O, w ten sposób.
0: No, nie do końca, ale, nie, ale w dużej części. Zwróciły, tak. W dużej części. Niemieccy, już wam mówimy, o co chodzi.
1: Niemieccy turyści otrzymali prawie 1000 euro odszkodowania od sądu w Hanowerze po tym, jak nie mogli zająć leżaków przy basenie hotelowym na jednej z greckich wysp, dokładnie na Kosie, z powodu ich tak zwanej, wiecie, tak w cudzysłowie, rezerwacji przez innych gości. Bo zawsze jest w tych hotelach tak, że inni goście idą z samego rana albo jeszcze wieczorem, kładą sobie ręczniki na tych, mm-hmm, na tych leżakach, prawda? I że niby zarezerwowane.
0: Że rezerwacja moje, i teraz za to wyroki moje sądu są.
1: I Niemcy pojechali, aha, wychodzą rano, chcą się poopalać przy basenie, a tu wszędzie ręczniki porozwalane i wszystkie fotele zarezerwowane. To poszli do sądu i ugrali, proszę bardzo.
0: Jak to się przyjmie na całym świecie, to strach pomyśleć, co będzie u nas. Bo co to taki ręcznik jest metr na pół metra, nie?
1: No.
0: Gdyby przyjechał nad polskie morze i poszedł na plażę o 6 rano, to dopiero by się przekonał, co to znaczy prawdziwa rezerwacja. Esk-

0: Dzień gorącego lata, big day. 3 minuty zostały do 7:00. Za chwilę najświeższa porcja newsów w Radiu SK 2.
1: Będzie o ministrze Ziobrze, dzisiaj piszą o tym gazety. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, 56 lat. Podejrzewa, że Adam Bielan, 52 lata. I Jacek Kurski, 60 lat. Mają coś wspólnego z wjazdem Zbigniewa Ziordy, 56 lat.
0: Ewidentnie brzmi jak kolejny odcinek telenoweli.

0: własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
6: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
5: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
6: To nawet lepszy początek.
7: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
8: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
11: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Piękny i słoneczny poranek mamy dziś na Dolnym Śląsku. To bardzo dobrze, bo dzięki temu temperatury wystrzelą nam do góry. Przed godziną mówiłem wam, że do 20 się nie zbliżymy. Proszę bardzo, wcisnąłem F5 i w prognozach pogody już 21 stopni na horyzoncie. Niestety, pod koniec dnia nieco więcej chmur może nam się pojawić na niebie i z tych chmur będzie mogło pokropić. Ale bez szaleństw. Na drogach korki, na wlotach Opolska, Karkonoska, Buforowa, tam teraz zwalniacie.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Minęła siódma, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na początek szczegóły w sprawie pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Informacje podaje agencja Reutera. Według jej ustaleń decyzję miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Lenda. Źródła agencji twierdzą, że uznał on, iż Ziobro jest niesprawiedliwie ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości. Jednocześnie rozmówcy Reutersa podkreślają, że nie ma informacji o zaangażowaniu prezydenta Donalda Trumpa ani sekretarza stanu Marka Rubio. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Według Reutersa to wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau polecił, aby ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara, powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Landau nie skomentował sprawy, a Departament Stanu powołał się na poufność procedur wizowych. Polski rząd ma niedługo zdecydować, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego ministra sprawiedliwości.
13: A śledczy chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów. Są wstępne wyniki sekcji zwłok po strzelaninie w Lubinie. Zginęło dwóch mężczyzn w wieku 30 i 31 lat. Przyczyną śmierci były rany postrzałowe. Śledczy sprawdzają teraz m.in., czy ofiary były trzeźwe w momencie zdarzenia, a do strzelaniny doszło w nocy z 12 na 13 maja.
15: Bezpośrednią przyczyną zgonu były rany postrzałowe u jednego sprawcy w klatkę piersiową, drugiego w głowę. Zostały pobrane materiał do badań toksykologicznych, aby ustalić, czy byli trzeźwi, czy lub pod wpływem środków odurzających.
13: Mówi nam Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. W strzelaninie w Lubinie ranny został także 34-latek. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca został odnaleziony w zeszły piątek w Wielkopolsce koło Gostynia, gdzie odebrał sobie życie na widok policyjnego radiowozu. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Polska kupiła od USA ponad 360 takich maszyn. Dzięki centrum czołgi nie będą miesiącami czekały na serwis, podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Daj
11: daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
13: A inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych, ma być gotowa za 2 lata.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: SK2 Sport.
13: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Dziś odpowiedź Manchester City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają odbyć się w niedzielę.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: 4,5 minuty po 7. Witamy sąsiadka. Was bardzo serdecznie. Co sąsiadka?
18: Moja sąsiadka.
17: Twoja.
18: Tak, wystawiła ostatnio torbę z pieniędzmi przed drzwi.
17: Jak z pieniędzmi?
18: No, butelki. Wystawiła. Tak się zastanawiałem, czy
17: co,
18: nie schylić.
17: Co?
18: No.
17: I co?
18: No nic, nie wziąłem. No, nie będę się schylał pod drobne.
17: No, ale słuchajcie, bo to jest system kaucyjny. No, wiem. Wiecie, co jest najlepsze w systemie kaucyjnym?
18: Co
17: ty masz
18: sztukę
17: dzieci, powinieneś
18: tak
17: wiedzieć.
18: Jest.
17: Dzieciom można teraz wypłacać kieszonkowe w butelkach.
16: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: Kieszonkowe w butelkach, to ja chętnie przejmę.
17: No. A ty chętnie przejmiesz.
18: A ja dlaczego?
17: Ale
18: nie?
17: Ja mówiłem w pustych PET.
18: A.
17: W pustych PET. W pustych butelkach PET.
18: Nie, to PETów nie chcę.
17: PETów nie chcesz. Nie. PETy dla dzieci. To nasze hasło. Dobre, nie?
18: Ładne. PETy dla dzieci.
17: Tak. Witamy bardzo serdecznie dorosłych i dzieci. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Wajda i Jarząbek. To my i oni my.
18: Bardzo proszę rządu, żeby tego nie spalił pomysłu oczywiście.
17: 5 po 7.

0: Bam Bam, to jest moc najlepszych polskich hitów, że są baba babam z tej, babam z tamtej i tutaj przygra jakieś pianinko, tu gitarka, rimpu pimpum i jeszcze rozumiesz, co śpiewają.
1: Vito Bambino i Zalia Decyzje, to już za nami. Kolega Wajda mówi, że pewnie nie ma, pewnie ich nie ma, a ja mówię, że jest, że są, że byli i że będą. Są na 12 miejscu naszej polskiej gorącej dwudziestki.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Vito Bambino i Zalia, jeżeli wam się podobał ten kawałeczek, to zapraszamy na sk2.pl, można zagłosować, dlatego że dzisiaj jest wtorek, więc coraz mniej czasu na to jest. W piątek kolejne notowanie.
0: Nie, to jeszcze troszkę.
1: No ale coraz mniej. Przecież nie powiedziałem, że mało, tylko że coraz mniej.
0: Że coraz mniej.
1: No to jest, słuchaj, wiesz,
0: powiedziałeś prawdę.
1: Tym. No powiedział oczywiście,
0: że tak. Prawdę. Zdarza ci się czasem. SK2.pl, zakładka. Gorąca polska dwudziestka.
1: A ja zrobię teraz taki myk, nie robię tego za często. Zagłosuję sobie na propozycję, ale nie powiem, którą. Proszę bardzo. O, ta propozycja dostaje ode mnie plusik.
0: Zerknijcie sobie, bo tam pojawiają się takie nówki sztuki, zazwyczaj w propozycjach.
1: Nieśmigane, no.
0: No, bo żeby się osłuchały, ludzie może jeszcze nie znają, dlatego są w propozycjach. My też czasami gdzieś tam podczas listy gramy wam te propozycje, więc zapraszamy już teraz na piątek na 18. Kto nawet nie chce zagłosować, może się skusi, żeby posłuchać tych najlepszych, gorących polskich utworów w piątek po 18. Tyle mam do powiedzenia, taki apel do wszystkich.
1: To gramy teraz najlepsze polskie hity, jak powiedziałeś, bo tylko takie wam serwujemy.
0: Teraz coś sprzed lat.
2: SK2.
3: To ja, typ niepokorny.
0: I jeszcze Wajda i Jarząbek. Do tego macie w zestawie. 13 po 7.

0: wszystkie Heleny niech czują się pozdrowione w tym momencie, bo taki tytuł właśnie tego utworu od Igo. 19 minut po 7. Sezon letni się powoli rozkręca i w Krakowie na przykład już trwają przygotowania, bo 1 czerwca w Krakowie rusza tramwaj wodny. Są to rejsy po Wiśle obsługiwane przez jednostki pływające, które mogą pomieścić do 12 pasażerów. Nawet rower sobie można tym przewieźć.
1: No i jak ktoś chce się dostać na taką tratwę, to jednak będzie musiał sięgnąć do kieszeni, bo uwaga, trasa Kraków-Tyniec, bilet w jedną stronę 140 zł. No powiem szczerze, popłynęli z tymi cenami w Krakowie.
0: Słuchajcie, tramwaj wodny wbrew nazwie nie jest na prąd.
1: A na co?
0: Na benzynkę, tak? Czy tam na inną ropę. I jego też obejmuje strefa czystego transportu. Po prostu. 140 zł. Płacisz za to, żeby móc bezkarnie pokopcić dieselkiem wzdłuż Wisły w Krakowie.
2: SK2. SK2.

0: Znowu musimy to zaśpiewać. Tora, niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam. Hej, Juri, Juri, niech żyje nam. Juri kończy 30 lat. Juri to jest najstarszy mrówkojad na świecie. On znajduje się w ogrodzie zoologicznym w Warszawie i no, będzie miał urodziny.
1: Proszę bardzo.
0: 30 lat dla mrówkojada.
1: I to jest właśnie dobra koncepcja, moi drodzy. Taki mrówkojad wiele nie potrzebuje. On nie potrzebuje prezentów, on nie potrzebuje konsoli do gier, on nie potrzebuje komputera. Jemu wystarczy, jak on widzi, jak ci pracownicy zoo, przygotowując dla niego imprezę urodzinową, uwijają się jak mróweczki.
0: I przy tym się oblizuje. SK2

0: Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Poranne szczyty na wrocławskich ulicach widać obecnie na wlotówkach. Bliżej centrum nogi z gazu ściągacie na Krzywoustego, na Bałtyckiej i Żmigerockiej, także w okolicy Grabiszyńskiej z przyległymi ulicami. Na termometrach teraz 7 stopni, dziś nawet do 21. Dużo słońca w pierwszej części dnia, późniejszym popołudniem większe szanse na to, że pojawią się chmury i z tych chmur będzie mogło przelotnie popadać, ale to będzie dosłownie takie pokropienie.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Silne porywy wiatru, burze i lokalne opady gradu. IMGW wydało ostrzeżenia dla 9 województw. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej Polsce. Synoptycy zapowiadają do 30 mm deszczu i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia prokuraturę. Chodzi o zdjęcia arkusza, które trafiły do internetu w trakcie egzaminu. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu matury. Sprawa jest teraz wyjaśniana. Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali ostatni domowy mecz z Brugbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka wpadła w doliczonym czasie, mówi trener Arki Dariusz Banasik.
14: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
13: A podobny scenariusz może czekać także Lechię Gdańsk. Biało-zieloni nadal są w strefie spadkowej, a przed nimi spotkanie właśnie z Termaliką.

0: Bądźcie jak ster, jak biały żołnierz i noście spodnie. To przesłanie na siódmą, 38. Tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity.
1: A przepraszam, czy można spodenki również? Czy to muszą być spodnie?
0: Białe spodenki, niech będzie, zezwalam.
1: Dobrze, okej. Okay. No to w takim razie, tylko pamiętajcie, żeby lodów nie jeść czekoladowych wcześniej.
0: O 7.39.
1: W białych spodenkach.
0: Tak.
1: Tak czy inaczej, moi drodzy, dzieje się coś niedobrego. Ci oszuści, hakierzy i tak dalej mają kolejny powód, żeby nas obrobić.
0: Patrzą na nasze selfie.
1: No, naprawdę.
0: Robimy sobie selfie, dajmy na to, jesteśmy gdziekolwiek. Robimy i wrzucamy w internet to selfie. Na selfie czasami pokazujemy palcem V, palcami, tak, wskazującym środkowym, tak, pokazujemy V.
1: Kiedyś na Solidarność robiła Wiktorię taką,
0: czyli
1: prawda?
0: Pokój.
1: No, pokój.
0: Pokój czy tam Wiktoria,
1: tak.
0: Pokazujemy V i oni, ci hakierzy, przybliżają sobie te zdjęcia naszych palców, żeby odczytać linie papilarne. Później skanują i potrafią cuda zrobić tymi liniami papilarnymi.
1: No mają
0: naszymi.
1: Wasze odciski palców po prostu z waszego selfiaka, no tak więc...
0: To do banku dostęp, a to do tego, a to do tamtego. Uwaga na znak PiS, jak pokazujecie, czy tam Wiktorii, znak pokoju Wiktorii. Robisz sobie selfie z takim V, nie? Z takim znakiem pokoju, to nim wrócisz do domu, pokój właśnie masz obrobiony.
1: Tak, tak. Ja na wszelki wypadek, ja już opatentowałem w pewien sposób, bo ja na przykład na wszelki wypadek będę teraz hakerom pokazywał tylko jeden palec, ten bliżej środka i odwrócony tyłem. SK2

0: mamy nie.
1: Nie, mamy trochę tego i nie możemy tego sprzedać, wyobraź sobie.
0: No, możemy tylko... A, o czym mówisz?
1: O kartoflach.
0: A, dobra, bo myślałem, że...
1: Czyli ziemniakach.
0: Zmierzasz do naszych polskich utworów, które rozdajemy totalnie za darmo.
1: Nie,
0: i cały
1: zmierzam,
0: czas.
1: Zmierzam do naszych polskich ziemniaków.
0: Ale ty
1: ziemniaków.
0: Masz dużo ziemniaków?
1: Nie, posłuchajcie, ogólnie w Polsce jest za dużo ziemniaków. Ostatnio Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu, żeby zachęcić Polaków do kupowania rodzimych naszych ziemniaczków. Okazuje się, że za dużo zebraliśmy, prawda, a ludzie po prostu mają...
0: W sensie, żeby się nie zmarnowało nic.
1: No właśnie o to chodzi.
0: Jak typowy ojciec Polak dojada po wszystko. Coś w tym stylu,
1: coś
0: tak?
1: w tym stylu. No po prostu mamy 7 milionów ton ziemniaków, prawda? Podczas gdy roczne spożycie wynosi maksymalnie 6 milionów ton. Czyli milion ton się gdzieś tam leży. No.
0: Czyli trzeba jeść polskie ziemniaki, bo się zepsują.
1: I będzie po frytkach, no. SK2.

0: też wam bardzo dużo dobrego życzymy.
1: I szukamy mądrych ludzi.
0: Najmądrzejszych z najmądrzejszych.
1: A wy wszyscy jesteście mądrzejsi, tylko że są tylko dwa miejsca w naszej zabawie.
0: Więc niestety. Wszyscy mądrzy dzisiaj się zgłaszają i którzy chcą się sprawdzić w naszej kultowej zabawie Państwa Miasta. SMS-owo 726-826-826 na Messengerze też można się zgłosić, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To proszę teraz odpowiedzieć na pytanie, ile to jest 2 plus 2 razy 2?
2: SK2.
0: Oczywiście przyjmujemy same niemądre.
1: Oczywiście,
0: odpowiedzi.
1: Że tak. No to nie.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar. Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
6: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat LEGO Smart Play!
7: This is a game?
6: Niech moc zabawy będzie z wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
12: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Ósma na zegarkach, ósemki na termometrach. Dziś maksymalnie zobaczymy na nich nawet 21 stopni. To pogodowe plany na ten słoneczny wtorek, który do końca słonecznym nie będzie, bo po południu należy spodziewać się chmur, przelotnych deszczy, a nawet burz. Na wrocławskich ulicach, korki na blotach i na Alei Wielkiej Wyspy. Nogi z gazu zdejmiecie też na zjeździe z mostu milenijnego przed Popowicką i na Legnickiej, na Bałtyckiej, Obornickiej i Pomorskiej. Tradycyjnie o tej porze utkniecie na Pułaskiego, Piłsudskiego, także na Chubskiej.
14: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
16: Jest ósma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dwie osoby nie żyją, to po zderzeniu osobówki z ciężarówką na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. Do zdarzenia doszło w Chrząstowie, w powiecie człuchowskim. Droga krajowa jest tam zablokowana w obu kierunkach.
17: Służby stwierdziły zgon dwóch osób podróżujących samochodem osobowym. Był to mężczyzna i kobieta w wieku około 40 kilku lat. Prawdopodobnie samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
16: Mówi nam Dariusz Dwulit, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej z Człuchowa. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Czterech mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka nad jeziorem w gminie Barciany. Oni usłyszeli zarzuty. Chodzi o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych doszło do awantury między dwiema grupami osób. W jej trakcie chłopiec miał zostać uderzony w głowę. Teraz trwają wyjaśnienia tej sprawy.
18: Usłyszeli zarzuty, zostali przesłuchani i skierujemy wnioski o tymczasowe aresztowanie.
16: Mówi Jolanta Rzepko, prokurator rejonowa w Kętrzynie. Nie wiadomo, czy mężczyźni przyznali się do zarzutów. Dziś mają pojawić się kolejne informacje w tej sprawie, a podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Na jednej ze szkół podstawowych w Bełchatowie pojawi się wielkoformatowy mural z bohaterkami Powstania Warszawskiego. Autorką projektu jest uczennica Zuzia Ćmielewska.
7: Bardzo lubię malować właśnie portrety.
16: Mural pojawi się już w czerwcu na ścianie szkoły jedynki.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: SK2 Sport.
16: Legia Warszawa zaczęła wzmocnienia przed kolejnym sezonem. Na razie postawiła na wzmocnienie bramki. Z klubem związał się Iwan Brkić. Doświadczony Chorwat ostatnie dwa sezony spędził w Motorze Lubin i zyskał opinię jednego z najlepszych bramkarzy ekstraklasy. Zastal o krok od półfinału. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali we własnej hali z Kingiem Szczecin 84-70 i w serii play-off prowadzą 2-1. Czwarty mecz już jutro. Z kolei Arka dalej w grze. Zespół z Gdyni wygrał ze Śląskiem, który prowadzi 2-1.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: 8:30.
21: To jest ten dzień. To już dzisiaj, moi drodzy. To już dzisiaj. Gołębie świętują.
22: Ale jakie one mają święto? To jest najważniejsze święto w roku dla gołębi.
21: To jest tak, jakbyście połączyli Wielkanoc i Boże Narodzenie w jedno.
22: To jest ogromne wydarzenie dla nich.
21: To jest dzień mycia samochodów dzisiaj.
19: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
22: I w to święto to nie gołębie dostają prezenty, tylko one je roznoszą.
21: Dostają prezenty, tak. Przygotujcie się na paczuszkę na samochodzie dzisiaj.

0: 9 minut po godzinie 8 w Radiu SK 2 też to, co się dzieje, to, co jest na trendzie, to, co jest na bieżąco. Papież jest na bieżąco.
1: O, papież jest zawsze na bieżąco, oczywiście, że tak. I on teraz wszedł w nowy trend. Okazuje się, że papież Leon XIV
0: wykonał trend z TikToka.
1: Z TikToka.
0: Poczekajcie, posłuchajcie. Dzieci poprosiły i się udało. Poczekajcie, jeszcze raz, może mi się uda z tego całego wyciąć samo to, co papież mówi. Słychać. 6-7. Powtórzył.
1: Dzieci poprosiły, żeby zrobił ten gest taki, ten 6-7. No i papież powiedział okej, okay, nie ma sprawy.
0: I to się tak rękami jeszcze macha i na tym filmiku jest, jak papież tymi rękami też macha.
1: 6-7.
0: No tylko, że my też już jesteśmy trochę starzy, papież pewnie trochę był zdziwiony, ale powtórzył po dzieciach, bo ja nie wiem na przykład, co to jest to 6-7 i czemu papież to pokazał.
1: Ja myślę, że papież trochę nie dosłyszał. To jest 6-7. Mu się wydawało, że oni mówią, papieżu, powiedz nam Sky Heaven.
2: SK2.
1: Coś takiego.
0: Po polsku niebo dla niewtajemniczonych. No, to niebo i rękami dotykasz nieba, nie? No to by się zgadzało. 10 po 8, teraz już dżem, żeby było słodko na śniadanko, a za chwilę zagramy w Państwa Miasta.

0: Hanna albo Hania Kuzimowicz. Hania, bo jeszcze młoda, zdolna, utalentowana. Jeszcze na Hannę przyjdzie czas, prawda?
1: Ale młodzi, zdolni, utalentowani również za chwilę się pojawią na naszej antenie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Żeby nie było, nie pytaliśmy o wiek, po prostu wiemy.
0: Po głosie stwierdzamy, oczywiście, że młode, tak, zdolne, utalentowane dziewczyny dzisiaj w Państwach miasta.
1: I panowie.
0: Znaczy, miałem na myśli młodzi, zdolni, utalentowani. Iza młoda i Oktawian młody, dzień dobry.
5: Cześć.
6: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Z czego ty się śmiesz i ryżysz?
1: Z ciebie.
0: No, proszę nie rżeć, tylko proszę się skupić, bo tłumaczę zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, kręcimy, znaczy już mówiłem, losujemy literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba wtedy ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
6: Tak, wszystko jasne.
0: Iza?
5: Tak, jak najbardziej.
0: Dobra, zaczynasz. Dlatego też tak cię podpytałem, bo nie usłyszałem, czy jasne, czy niejasne.
1: Jak on ci zakręcić, w prawość czy w lewość?
5: A jak wolisz?
1: A jak wolę, dobra, to ja wolę tak.
0: On woli w prawość,
1: bo jest bliżej.
0: Tak sobie wmawiaj. Druga litera alfabetu.
1: Druga litera, czyli to będzie A.
0: A to jest pierwsza.
1: I B.
0: Druga, czyli B. Druga litera alfabetu, litera B. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Belgia.
1: Miasto. Jak?
5: Bełchatów.
1: Znana postać.
5: Barbara Mostowiak.
1: Roślina.
5: Bławatek.
1: Kolor.
5: Błękitny.
1: Zawód.
5: Blacharz.
1: Samochód.
5: BMW.
1: Imię.
5: Barbara.
0: No to imię tak to po czasie.
1: Chyba już po czasie.
0: No tak. Na pewno, a nie chyba. Po czasie to imię. Blacharz zaliczamy jako zawód?
1: Tak.
0: No dobra.
1: Blacharz czy blachara? Blacharz.
0: Zostaw blachary w spokoju. Chociaż może jakieś panie też naprawiałem samochody pod kątem jakby blacharstwa. No, dobra, roślina jest, nie? Ten bławatek, bo ja to
1: bławatek,
0: zawsze mam
1: tak.
0: Z tą rośliną mam problem. Tą Baśkę ci zaliczamy, Mostowiak. Nie, bo to w sumie jest znana postać. Fikcyjna, ale znana. Miasto było, państwo było.
1: Wszystko było.
0: No to 7
1: punktów.
0: 7, Iza.
5: Super, dzięki.
0: No, a miasto dlatego kazaliśmy ci powtórzyć, bo przerwało. Coś tak z zasięgiem. No, 7 punktów dla ciebie. Teraz tak, Oktawian, w prawo, w lewo?
6: Też w prawo.
0: Też w prawo, proszę bardzo. Dobrze to koło teraz chodzi.
1: Nie wiem, że naprawiłeś, dobrze, że się tak zamachnął, że ja po prostu ziewam. No.
0: Naprawiłeś i działa. I, litera I. I z kropeczką. I litera I. 20 sekund. Uwaga, Oktawianie. Państwo.
6: Indie.
0: Miasto.
6: Iława.
0: Tytuł filmu.
6: I kto to mówi?
0: Imię.
6: Iwona.
0: Roślina.
6: Roślina. Irys.
0: Potrawa.
6: Potrawa. Indyk pieczony.
0: Zawód.
6: Informatyk.
0: Samochód. No i...
1: No Iweko na przykład ja bym powiedział.
0: A no i dobrze byś powiedział. Ale Oktawian nie powiedział. Tytuł filmu był...
1: I kto to mówi,
0: to jest
1: bardzo
0: film?
1: Bardzo,
0: tak.
1: Bardzo lubiłem oglądać. 89 rok w ogóle. Świetny film o tym, jak tam dziecko chyba mówi o ludzkim głosem, a później pies.
0: No dobrze, no to liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7!
1: Miałem przeczucie, że to się tak dzisiaj skończy.
0: Tak? Że będzie dogryweczka?
1: Tak.
0: No dobrze. No to Iza, gotowa na dogrywkę?
5: Oczywiście.
0: Oktawianie, gotowy na dogrywkę?
6: Tak.
0: Dobrze. Dogrywka polega na tym, że zakręcimy już teraz kołem. Wybierzemy literę. Po wylosowaniu litery Jarząbek powie kategorię. I kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. W 3 sekundy odpowie dobrze, zgarnia prezent marzeń. Odpowie źle, prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Wszystko jasne?
6: Tak.
0: Dobrze. Litera wylosowała się N, a kategoria to N jak nana. Jeszcze powiem, nie M jak mama, tylko kolejna litera alfabetu, czyli litera N. Mhm. Ny. I teraz kategoria to...
1: Uwaga. Kategoria to... Ale dzisiaj polecę. Religia.
0: Religia.
5: Iza
0: słuchamy.
1: Iza pierwsza.
5: Ten naklęcznik. Jeden.
1: jeden,
0: naklęcznik,
1: dwa,
0: powiedziała naklęcznik, Iza. Naklęcznik, naklęcznik. Jest klęcznik, a naklęcznik...
1: No. Iza, gdzie idą dobre osoby?
0: No, na przykład do, nie,
1: nie,
0: nie,
5: nie,
0: nie, nie, na przykład, nieba. Na przykład, ale naklęcznik Oktawian. Yeah. Oktawian, błędem Izy zgarniasz prezent ważnej wartości 500.
6: Iza, dziękuję za grę.
0: A Iza, dziękujesz Oktawianowi też za grę?
5: Czy, oczywiście.
0: Czy życzysz mu wszystkiego dobrego?
5: Dam się dobrze.
0: Dobrze, Izunia, do ciebie.
6: Miłego dnia, Izunio.
0: Wzajemnie. Dzień wszystkiego wzajemnie. Dobrego, piękne uprzejmości. Do Izy Nagrody Pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Albo się trochę przypiecze jeszcze i takie brązowiutkie się robi o grillu. Teraz będziemy mówić na 25 po 8, bo jest taki sondaż, kogo Polacy zaprosiliby na swojego grilla.
1: Kogo?
0: I okazuje się, że 21% respondentów zaprosiłoby Karola Nawrockiego, 16% respondentów zaprosiłoby Donalda Tuska, a aż 34% ankietowanych zadeklarowało, że żadnego polityka by nie zaprosiło.
1: O, i to widzisz, to są właśnie te osoby, których stać na swoją kiełbasę. Zwyczajną, podwawelską, jałowcową, a nie, że muszą liczyć na to, że ktoś im wyborczą przyniesie.

0: Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: Chłopaki nie płaczą.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja. Idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania. Różne wzory. 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels. Skala 1 do 64. Tylko 24,99. Biedronce. Bronka.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Tego nie możesz przegapić. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars. 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat LEGO Smart Play.
19: This is a game.
18: Niech moc zabawy będzie z wami. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
22: Cały czas spory ruch na wlotach do miasta. Śródmiejska obwodnica i Aleja Wielkiej Wyspy również przytkane. Bliżej centrum nogi z gazu zdejmujecie na Płaskiego, Piłsudskiego, placu Jana Pawła, także w okolicy Pomorskiej. 8 stopni, teraz dużo słońca za oknami. W ciągu dnia na niebie pojawią się chmury. Z tych chmur będzie mogło przelotnie popadać. Synoptycy ostrzegają nas też przed burzami. Oby były one bardzo krótkie, typowo wiosenne, bo jednak stęsknieni jesteśmy za słońcem.
20: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Minęła 8.30. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Co najmniej dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne. To po nocnej strzelaninie na południu Hiszpanii. Policja zatrzymała podejrzanego. Według ustaleń ofiary miały być spokrewnione ze sprawcą. Moda na lokalną żywność w Polsce. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej wybierają warzywa i owoce z krajowych upraw.
23: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie? Żeby polskie. Tak. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
24: Staram się polskie. No myślę, że są pewnie zdrowsze. Tu mam większe zaufanie.
5: a najczęściej sięgamy po polskie pomidory, ogórki i jabłka. Obraz Jacksona Pollocka sprzedany za rekordową kwotę na aukcji w Christie's w Nowym Jorku. Dzieło osiągnęło cenę ponad 181 milionów dolarów. To jedna z najwyższych kwot w historii rynku sztuki. Poprzednie najdroższe dzieło tego malarza sprzedano w 2021 roku za nieco ponad 61 milionów dolarów.

0: To jest czas na cofanie czasu. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem?
1: Tak.
0: No, słyszycie, to starsi znają ten dźwięk. Starsi znają, młodsi nie znają.
2: Tylko jak cofacie na przykład zegarki takie, wiecie, takie nieelektroniczne, takie z mechanizmem, to jak się cofa, to podobno się psują. Trzeba do przodu dawać.
0: Kącik odkurzający. Czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale nie tego roku. 19 maja 2017 roku pisała Wirtualna Polska o tym, co teraz czytam. Uwaga! Rządowi politycy mają do dyspozycji 500 samochodów służbowych. Nie ma właściwie miesiąca, by nie doszło do wypadku z udziałem rządowej limuzyny. Okazuje się, że politycy w rządzie Beaty Szydło mają do dyspozycji aż 505 samochodów służbowych.
2: Tak, to specjalne działanie, bo moim zdaniem, tak patrząc z perspektywy czasu, rząd Beaty Szydło szykował się wtedy na jakąś, nie wiem, majówkę, może na jakiś większy biwak, a jak się ma 500 samochodów, to się nie zastanawiasz, gdzie na taki biwak pojechać, prawda? Możesz się rozbić tam, gdzie chcesz.
0: Ciekawe, czy ktoś jeszcze jeździ z Seicentami. Czy one jeszcze jeżdżą, czy już wszystkie porozbijali?
2: No, na biwakach.

0: Hon King East.
1: Hon nie, dziękuję.
0: King East.
1: Już dzisiaj jadłem.
2: Honking, nie, to żadna potrawa to jest. To jest nazwa największego dworca świata. O tym teraz czytamy, 12 minut do 9. Gigantyczna stacja kolejowa w Honking East, dobrze powiedziałem. Rok temu została otwarta w Chinach. Jest największym dworcem świata. Zajmuje powierzchnię 1 220 000 metrów kwadratowych. To odpowiada 150 boiskom piłkarskim, albo, tutaj specjaliści wyliczają, powierzchni dwóch Watykanów.
1: No proszę bardzo, taki nowoczesny dworzec, wszystko elektroniczne, z tego co tutaj widzę na tych zdjęciach. Watykany dwa się w dworcu zmieszczą, a proszę bardzo, nawet jednego biletu na papierze nie uświadczysz. Fleska 2.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: mi się wydaje, że dobrze. Ja jestem innego troszeczkę zdania. Ładny utwór, ale czy wszystko źle?
1: Nie,
0: czy wszystko
1: dobrze.
0: Jedno?
1: Oczywiście, że nie.
0: Nie, jest okej. Okay. Jest okej okay i będzie okej. Okay. 5 minut do 9, masa dobrej polskiej muzyki. Po 9 Kasia Grodzka przyjmuje stery radia. Telefonik jeszcze na koniec, proszę bardzo.
2: Robert z Warszawy. Chciałbym trochę pożartować z chłopakami.
0: Chciałby z nami pożartować.
1: Proszę, tak?
0: To na pewno jutro zapraszamy, bo tak. Dzisiaj już koniec warty.
1: No ale to jeżeli chcesz dzisiaj pożartować, to proszę bardzo, wychodzimy ci naprzeciw. Drogi Robercie, co robią lekarze w kuchni?
0: Ja wiem.
1: No.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste, kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
8: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
9: This is a game?
8: Niech moc zabawy będzie z wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks! Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Skumaj to! Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: Kilka dni temu narzekaliśmy na niskie temperatury, mieliśmy zimnych ogrodników, zimną Zośkę, za to dziś przekroczymy po raz pierwszy, chyba od majówki, 20 na dolnośląskich termometrach. Pomoże w tym duża dawka słońca, które do południa ma nam towarzyszyć i dodawać energii do pracy lub nauki. A kierowcom tkwiącym w porannych korkach dużo energii dadzą kolejne najlepsze polskie hity w radiu SK2 Wrocław. Zaraz po newsach zadba o Was Dawid Podsiadło.
17: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
19: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Wiceszefowie MON, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski polecieli do USA. Mają zaplanowane rozmowy w Pentagonie. Przekażą na nich, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Przypomnijmy, Reuters podał, że Pentagon wstrzymał rotację 4000 żołnierzy do Polski. CNN informuje o szerszych planach redukcji sił USA w Europie. Donald Tusk podkreśla, że nie ma alternatywy dla współpracy z USA.
20: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
19: Polscy wiceszefowie MON są w USA, a z kolei jutro do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk generał Dan Kane. Stan Polki Rannej w Modenie nieco się poprawił, ale rokowania nadal są ostrożne. 53-latka pozostaje w szpitalu. Przypomnijmy, jest jedną z poszkodowanych w sobotnim zdarzeniu we Włoszech. 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Konferencji medyków wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co więcej wiadomo o stanie poszkodowanych?
0: W przypadku małżeństwa 55-latków lekarze mówią o niewielkiej poprawie, choć kobieta nadal jest w stanie krytycznym. Pozostałe dwie kobiety, w tym mieszkająca we Włoszech Polka, przebywają w tym samym szpitalu w Bolonii. Jedna z pań została odłączona od respiratora, jej stan się poprawił. Druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze obrażenia i odzyskał przytomność, tak wspomina moment wypadku. Szedłem z pracy, samochód jechał szybko, nagle znalazłem się na ziemi, potem ludzie rzucili się nam na pomoc, jestem im za to bardzo wdzięczny, mówił Emmanuel Muccini. Według włoskich władz sobotnie zdarzenie na ulicach Modeny nie było aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
19: Tropią narkotyki, papierosy i banknoty. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych Warmińsko-Mazurskiej Służby Celno-Skarbowej. Do formacji dołączyła Maja, to owczarek holenderski. Jest już 17. psim funkcjonariuszem w regionie.
9: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne. Potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty albo narkotyków i waluty.
19: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.
21: SK2 News, Wrocław.
18: Sebastian Stelmach są zatrzymani. Dziś będą przesłuchani. Śledczy badają sprawę zgonu 47-letniego Ukraińca w Świebodzicach. Do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie.
22: Obrażenia wielonarządowe, m.in. głowy, obrażenia tułowia.
18: Informuje prokurator Łukasz Cimała. Dzisiaj przesłuchani w tej sprawie będą trzej zatrzymani Ukraińcy. Ruszyły prace na Piotra Skargi. Wczoraj wieczorem drogowcy pojawili się na trasie od Podwala do Oławskiej i między Teatralną a Podwalem. Prace polegające na wymianie asfaltu prowadzone będą nocami przez najbliższe 2 tygodnie.
23: 9.03 na zegarach, dziś w kalendarzu Dzień Dobrych Uczynków, ale jeden dzień no to przecież jest za mało, dlatego my przez cały tydzień rozdajemy wam podwójne karnety na Kortowiadę w Olsztynie. Jeśli chcecie się tam wybrać, to po godzinie 11.00 uważnie słuchajcie Radia SK2 i oczywiście najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, Dzień Dobry, gramy.
24: No to gramy.

0: tam znać.
1: O tym, co było i minęło, Sanach w Radiu SK 2. A co przed nami? Świetlana i deszczowa przyszłość, słuchajcie. Ale to dobrze, bo z deszczem na naszej planecie ostatnio jest krucho, jak wiadomo. I żeby walczyć z suszą na swoich uprawach, Kazachstan oficjalnie ruszył z pierwszym w Azji Centralnej programem sztucznego wywoływania deszczu. Ja w ogóle przypomnę, że w Kazachstanie to powołali Ministerstwo Sztucznej Inteligencji. Ona zajmuje się tym tematem. Deszcz wywołują po prostu siejąc chmury deszczowe na niebie. Naukowcy na całym świecie troszkę się krzywią na takie majsterkowanie pogodą, no bo nie wiadomo, czy nie będzie to źle wpływało na cały ekosystem. No a z drugiej strony, jak komuś w Kazachstanie ucieknie autobus, no bo poślizgnął się w tym deszczu, to przynajmniej jest na kogo kląć pod nosem. Wszystko wina Ministerstwa Sztucznej Inteligencji. SK2.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Rockowe. Najlepsze polskie hity tylko w Radiu SK2. To zespół Golden Life, a jeśli doceniacie takie spokojniejsze rytmy, to oprócz kiwania głową, oczywiście w takt muzyki, możecie też je docenić swoim głosem w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Patrzę na tę listę na sk2.pl i widzę na przykład w tych spokojniejszych utworów Metznera i jego Gotham, który bardzo powoli pnie się w górę zestawienia. Póki co miejsce 15, ale wiadomo, do piątku jeszcze wszystko może się zmienić. Gorąca polska dwudziestka zawsze w piątki po 18 w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
3: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
8: Pitlane. Elektryczne go-karty.
9: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
8: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
9: Sprawdź nas. www.gokartywroclaw.pl.
10: Tego nie możesz przegapić. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars. 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat LEGO Smart Play.
11: This is a game?
10: Niech moc zabawy będzie z wami. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
12: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
13: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Dżem. Wystąpią również Sobie, Amuzą i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
16: I po reklamie.

0: Takich trzech, jak ich dwóch, to nie ma ani jednego, chciałoby się powiedzieć. Choć w Radiu SK dwa różne konfiguracje rodzinne wam gramy. Na przykład rodziny Markowskich, proszę bardzo, albo braci Cugowskich. Bracia Sikorscy, czyli Jeremi i Artur w Radiu SK dwa i ich młodość wam gramy. Zbliża się godzina 10:00. Przed nami najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
3: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Tego nie możesz przegapić. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars. 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat LEGO Smart Play.
12: This is a game?
11: Niech moc zabawy będzie z wami. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: I po reklamie.
18: Pięknie i słonecznie jest za naszymi oknami, ale synoptycy ostrzegają nas przed zachmurzeniem i burzami, które dziś od 12 do 23 swoim zasięgiem obejmą praktycznie całe województwo. Bez ostrzeżeń jest jedynie pas od powiatu górowskiego przez Trzebiński-Mielicki po Leśnicki. Chmury, deszcze i burze mogą nam grozić dopiero po południu, zatem póki co cieszmy się ładną aurą za naszymi oknami. 21 stopni, tyle dziś maksymalnie w regionie. Jest ciepło, jutro też będzie i jutro również będzie słonecznie.
19: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juxty koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało tam czterech mężczyzn w wieku 18-19 lat. Trzem udało się dopłynąć do brzegu, czwartego nadal szukają strażacy.
20: Cztery osoby w wodzie, w tym trzy już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze czwartej osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukiwała poszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
19: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Mężczyźni pochodzą z Mazowsza, wypoczywali na Mazurach. Uwaga kierowcy, utrudnienia na krajowej S12 na Lubelszczyźnie. To po tragicznym wypadku na wysokości miejscowości Kajetanów. Niedaleko Puław zderzyły się dostawczak i ciężarówka. Zginęła jedna osoba.
1: Wstępne ustalenia wskazują na to, że jadącemu w kierunku Puław od strony Radomia pojazdowi ciężarowemu marki Renault wystrzeliła opona, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z pojazdem typu bus.
19: Relacjonuje Ewa Rein, Kozak z puławskiej policji. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Radomia. Wprowadzono ruch wahadłowy. Na miejscu pracują służby. Ruszają piernikalia. Studenci w Toruniu przejmują klucze do miasta. Świętowanie potrwa do soboty.
12: Koncertowo ogólnie, no to uważam, że w tamtym roku był taki lepszy line-up.
17: Mnie interesują te wszystkie imprezy studenckie, gra terenowa, będą filmy grane, także może pójdę.
21: Fajne jest o tyle to, że każdy z każdym może porozmawiać i się po prostu pobawić, tak, i nie ma jakichś takich barier między sobą.
19: Samorząd UMK zaplanował dla studentów nie tylko koncerty, ale również kino plenerowe czy wspólne śniadanie na trawie i mecz w błocie.
3: SK2 News, Wrocław.
18: Sebastian Stelmach, cena wyższa niż się spodziewano. To w przetargu na budowę toru saneczkowego w Karpaczu. Oferta jest jedna na kwotę 21 milionów złotych, choć Karpacz miał na ten cel 3 miliony mniej. Tej różnicy miasto będzie szukać w Ministerstwie Sportu. Sprawdzę, w jaki sposób kolor wpływa na człowieka. Uniwersytet Wrocławski uruchomił Centrum Badań nad Kolorem.
22: Każdy z nas widzi kolor albo barwę inaczej. Kwestią taką zasadniczą jest pokazania koloru z różnych perspektyw.
18: Mówi profesor Justyna Bajda.
0: Bardzo ciekawa nazwa, piernikalia. Brzmi jak impreza dla wszystkich seniorów 30+, do których zresztą ja również się zaliczam i naprawdę bardzo chętnie bym poszła. A my gramy wam polskie hity na każdy etap życia. Na początek Ryszard Rynkowski, a w tej godzinie też Roxy i Fausty. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po godzinie 10.
23: Bez reklam. Jeden po drugim.
3: Teraz gra.

0: Dumka, czyli taka mała duma, którą się czuje przy słuchaniu takich zdolnych wykonawców. Mówię to z przymrużeniem oka oczywiście. Edyta Górniak i Mietek Szcześniak w Radiu SK2, a przed nami równie dumny z polskiej muzyki Michał Hanczak i jego 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Tu Michał Hanczak, witam Was ponownie. W ramach tego cyklu w tym tygodniu w Radiu SK2 gram Wam hity artystów, którzy wystąpią na tegorocznej Kortowiadzie w Olsztynie. To są juwenalia, które w ostatnich latach stały się prawdziwym muzycznym festiwalem pełnym świetnych artystów, których znacie też z naszej anteny. W tym roku nad Jeziorem Kortowskim m.in. zagrają zespół Enej, Kizo, bracia Kacperczyk, Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz, no i Warius Manks z Kasią Stankiewicz. A jak Warius Manks z Kasią Stankiewicz, to jaki hit przychodzi Wam na myśl?
3: Orła cień.
2: To jest ta legendarna pierwsza piosenka, w której usłyszeliśmy Kasię Stankiewicz jako nową wokalistkę Warius Manks. Wtedy wszyscy drżeli po odejściu Anity Lipnickiej o przyszłość grupy Warius Manks, która była po dwóch płytach na absolutnym topie. No ale okazało się, że Kasia przyszła, zaśpiewała, no i udowodniła, że Warius Manks wcale się nie skończyło. Muzykę skomponował oczywiście Robert Jansson, a tekst napisała sama młodziutka Kasia Stankiewicz i jak mi przyznała, powstał on bardzo szybko, a był pierwszym tekstem, jaki w życiu napisała.
3: No to była ta właśnie piosenka, tak. To właśnie ta, którą wszyscy teraz przez 30 lat ze mną śpiewają. To był pierwszy tekst do piosenki, jaki w życiu napisałam, do Orła Cień.
2: Jaki strzał od razu.
3: Prawda?
2: Ale pamiętasz, czy to przyszło ci bardzo łatwo, czy to jednak była trochę droga przez mękę, to pisanie tej piosenki akurat?
3: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
2: Masz już czasami dość tej piosenki, czy jednak ona sprawia ci cały czas przyjemność, zwłaszcza, że gdzieś tam po drodze była ta przerwa?
3: Nie, wiesz co, ja już się z nią ułożyłam. Polubiłyśmy się już, ja i ona. Mam szacunek przede wszystkim do tego, że mam taki przebój kolosalny.
2: Nie trzeba być orłem z muzyki popularnej, żeby nie mieć co do tego wątpliwości. To jeden z najbardziej znanych i kultowych polskich hitów. W tym roku kończy okrągłe 30 lat, tak samo jak album Ego, z którego pochodzi. No i nikt chyba nie wyobraża sobie koncertu Warius Manks bez tej piosenki. Na Kortowiadzie na pewno też wybrzmi. Ta grupa z Kasią Stankiewicz na czele występuje nad Jeziorem Kortowskim 29 maja, ale dni festiwalowych jest więcej, na wszystkie mamy dla Was bilety. Także bądźcie czujni, słuchajcie nas uważnie, żeby je zdobyć.

0: się sympatycznie zrobiło. Andrzej Zaucha, C'est la vie, pocztówka w Radiu SK2. Za to pocztówki z ciepłych krajów do swoich bliskich nie wyślę. Dwójka podróżnych, pan i pani, którzy na lotnisku w Warszawie zażartowali sobie, że mają bomby w bagażach. Służby zareagowały no tak, jak musiały, czyli kontrola, mandaty i zakaz wejścia na pokład samolotu. Morał z tego taki, że jeśli chcecie już rozbawić obsługę przy odprawie, to następnym razem opowiedzcie po prostu dobrego suchara, bo dobre suchary nigdy nie mają bombowej puenty.
1: SK2. Reklama.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
6: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
11: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
12: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz!
17: Teraz waga cię, promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Najlepsze.

0: Kasia Kowalska. Dla wszystkich graczy RPG-ów Antidotum w Radiu SK 2 wam gramy, no bo zwykle jak się grało właśnie w takie gry osadzone w świecie fantazy, to były różne eliksiry, Antidotum, Healing Potion, w sensie na uzdrowienie. U nas każdy polski hit działa uzdrawiająco, a kolejna dawka zdrowej polskiej muzyki po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Bolesławie, w Brico-Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
3: Masz to Brico!
4: Urodzinowe hot ceny w Brico-Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico-Marché, nasze ceny rządzą.
5: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
6: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
7: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
13: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
19: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
20: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
21: A właśnie, że pasuje.
22: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
23: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Castorama.
26: Teoria
25: i praktyka.
26: W teorii miała być jedna doniczka,
25: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
0: kalendarzu mamy 19 dzień maja, 19 na termometrach dziś z pewnością przekroczymy, a w kalendarzu m.in. dzień mycia samochodów, no póki co ładną pogodę ku temu mieliśmy, a po południu samochody będzie mógł nam umyć deszcz, bo przed nami popołudniowe burze, ostrzegają nas przed nimi synoptycy, mimo to na termometrach dziś nawet 21 stopni, piękny, ciepły i wiosenny dzień, niech ta aura dobra bez deszczu trwa jak najdłużej.
1: Jest 11. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa posiedzenie aresztowe po śmierci 13-latka. Jeszcze dziś sąd zadecyduje o tymczasowym areszcie dla 4 zatrzymanych mężczyzn. Według śledczych tragedię poprzedziła szarpanina dorosłych z chłopcem. Podejrzani odpowiedzą m.in. za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
2: Każdy z panów podejrzanych miał przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Każdy z nich, składając wyjaśnienia, potwierdził udział w innym charakterze. Tak, czyli do jednego czynu padło słowo przyznaje się, natomiast do pozostałych dwóch nie, więc 4 panów przesłuchanych, no każdy przyznał się do innego swojego zachowania.
1: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie, a podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. 2 osoby zginęły, a 12 zostało rannych. To po rosyjskich ostrzałach w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Wśród rannych jest dziecko. Ukraińskie władze informują, że Rosja użyła w nocy ponad 200 dronów. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość z nich. Trwa montaż odcinkowych pomiarów prędkości na łódzkim odcinku A1. Do końca czerwca ruszą w 4 lokalizacjach.
3: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
4: Jak to mówią, 10 km mniej ratuje życie, tak?
5: I na takim odcinku trzeba zwolnić albo mandat.
4: Trzeba zwolnić albo mandat.
6: Autostrada to jest droga, na której się poruszać dość szybko, płynnie, a to będzie spowalniać ruch.
1: A z kierowcami rozmawiał Rafał Rożycki.
27: SK2 News, Wrocław.
0: Sebastian Stelmach, koszykarski Śląsk, przegrywa w 3. ćwierćfinale. Arka Gdynia wygrała wczoraj z ekipą z Dolnego Śląska 86-75. Kolejne starcie koszykarzy w środę o 18:00. Ponad 1 600 000 na odnowę dolnośląskiej wsi to środki, które Urząd Marszałkowski przekazał na wsparcie lokalnych inicjatyw.
28: Padł absolutny rekord. Zostało zgłoszonych 235 ofert. Pełne kreatywnych, ambitnych, a przede wszystkim bardzo potrzebnych inicjatyw.
0: Mówi Natalia Gołąb z Zarządu Województwa.
29: Tu Radio SK 2, 2 minuty po godzinie 11:00. No to chyba bardzo dobry czas, żeby kogoś z Was wysłać na tegoroczną kortowiadę w Olsztynie. Uczynią to zaraz, więc warto zrobić głośniej. Tym bardziej, że przed nami najlepsze polskie hity. Grzeszczak, Podsiadło, Doda. Ich usłyszymy za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Urkę też najprawdopodobniej wybrzmi w przyszłym tygodniu na olsztyńskich juwenaliach. Zespół Wilki zasilił tegoroczny skład Kortowiady, a ja mam dla Was podwójny karnet na ten, no jakby nie było, piękny muzyczny festiwal, a zgarnie go pierwsza osoba, która wśród wykonawców Kortowiady wskaże mi po pierwsze najmłodszego z nazwy, a po drugie najstarszego ze scenicznego doświadczenia. Czekam na te dwa nazwiska albo też i ksywki, tu podpowiedź na Messengerze Radia SK2. Możecie też zostawiać mi głosówki na 726 826 826. Podwójne karnety na Kortowiadę czekają.

0: Ignacy czeka na znak w Radiu SK 2. Ja za to czekać zbyt długo nie musiałam i podwójny karnet na kortowiadę poleciał do Michała, naszego słuchacza. Jeśli chcieliście taki karnecik zdobyć, no a nie zdążyliście po prostu, to koniecznie wejdźcie na naszego Instagrama. Tutaj patrzę na dział socjalowy, kiwa głową jak najbardziej. Tam też taki karnet jest do zdobycia i to przez cały tydzień.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
7: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
7: AI? Ajajaj.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
14: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
13: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
14: To nawet lepszy początek.
15: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
16: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam. Michał Koterski.
17: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
18: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
17: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
18: Kiedy to?
17: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
18: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
17: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
19: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
22: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
23: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
24: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Kat Vaz.
1: Mess Liber, Rastatolik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

0: Wielu śpiewało ten utwór. Stanisław Sojka na poważnie, Maciej Szturna trochę mniej poważnie, ale jednak oryginał jest jeden. Grażyna Łobaszewska, Czas nas uczy pogody, czyli piosenka, którą bardzo chętnie dedykujemy wszystkim synoptykom. Tutaj Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
4: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Jam. Wystąpią również Sobie Amuzom i Sound Clash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. To będzie ostatnia reklama.
15: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
17: I po reklamie.
18: W pogodzie, jak w piosence i w życiu, nic nie może wiecznie trwać. Zatem wkrótce nad Dolny Śląsk zaczną wkraczać chmury. One przyniosą nam deszcz i popołudniowe burze, przed czym ostrzegają nas synoptycy. Padać nie będzie jedynie w pasie od powiatu górowskiego przez Wołoski, Trzebnicki, Milicki i Oleśnicki. A pozostałe powiaty regionu, także Wrocław, muszą liczyć się z tym, że pogoda nam się zmieni. Mimo to będzie dziś ciepło, nawet 21 stopni. Jutro też takie wskazania na termometrach.
1: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Fatalne wieści z dróg. Kierowca osobówki nie żyje. Droga wciąż jest zablokowana. To po tragicznym wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej we wsi Rybojecko w Wielkopolsce.
19: W wyniku czołowego zderzenia Forda i busa marki MAN, 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu. Natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
1: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana w obu kierunkach. Zostajemy przy wiadomościach z dróg. Na Pomorzu droga krajowa nr 22 w Chrząstowie, gdzie rano doszło do śmiertelnego wypadku, została odblokowana, informują drogowcy. Zginęły tam dwie osoby, a jedna została ranna. Duże utrudnienia natomiast w Świętokrzyskiem na nowej obwodnicy Wąchocka. Ciężarówka jadąca w stronę Skarżyska Kamiennej wpadła do rowu, częściowo blokując trasę. Nikomu nic się nie stało, ale tworzą się korki. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Prokuratura chce obserwacji psychiatrycznej. Chodzi o byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Jest podejrzany o zabójstwo 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa czworga członków swojej rodziny. Śledczy chcą, by mężczyzna trafił na 4-tygodniową obserwację. Wniosek trafił już do sądu. Internauci mogą pomóc naukowcom w identyfikacji uchwyconych gatunków. Chodzi o tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego, Delty Odry i norweskiego regionu Indre Østfold, przekazanych przez naukowców z projektu Wild Intel. Zdjęć jest coraz więcej, bo kamery są aktywowane ruchem i automatycznie wykonują zdjęcia zwierząt pojawiających się w ich zasięgu.
20: SK2 News, Wrocław.
18: Sebastian Stelmach, wiceprezydenci odwołani. Wczoraj Jacek Sutryk odwołał ze stanowiska swoich zastępców Renatę Granowską i Michała Muńczaka, bo jak przyznał w oświadczeniu, stracili oni rekomendacje ze strony Koalicji Obywatelskiej. Mają ich zastąpić Mateusz Żak i Grzegorz Roman. Dolnośląskie wsie będą się odnawiać, to dzięki środkom z programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Na ich odnowienie zaplanowano ponad 1 600 000 na różnorodne projekty.
21: Stworzymy taki park w centrum, zakupimy nasadzenia,
18: mówi Marta Pranowicka z ogrodnicy.
0: 2 minuty po godzinie 12. Najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. W tej godzinie mam dla was Darię Zawiałow, klasyk od zespołu Lombard. Dla każdego coś miłego, muzycznego. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: etc. i różne takie melodie ma dla nas Sanach. Tu Radio SK2. Melodie wkrętki zagra nam za to teraz Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Czy ja się dodzwoniłam do pani Małgorzaty z wylotu na 20, momencik już pani sprawdzam, 25 na Alicante?
3: Tak.
2: Chciał odpraw lotniczych, odpowiedzona Iwona, proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj jeszcze dokupiony bagaż. To jest tak. Istotne dla państwa, bo mamy tutaj, proszę pani, podmiankę, dlatego też bym chciała z panią to omówić.
3: To znaczy jaką podmiankę?
2: To jest tak, samolot leci, proszę pani, najpierw do Alicante, później do Barcelony, ale zapakowany jest najpierw Barcelona, później Alicante.
3: Ale czyli nie rozumiem do końca, o co chodzi.
2: Barcelona, proszę pani, jedzie do Alicante po swoje, proszę pani, walizki, a Alicante do Barcelony jest przekierowane.
3: No ale to co mi pani radzi, bo ja mówię, ja pierwszy raz lecę, ja nie wiem, nie mam pojęcia,
2: no,
3: o czym
2: tak, pani leci do Alicante, więc poprosiłabym podjechać do Barcelony, proszę pani, po bagaż i wtedy jest po sprawie.
3: Tylko, że tak, no ja będę sama jechała, będę szukała transportu do Barcelony, nie rozumiem.
2: I dlatego, jeżeli pani zna kogoś w Barcelonie, kto odbierze pani bagaż z Alicante, to może pani się z nim omówić, żebyście sobie wzajemnie przekazali.
3: Nie znam nikogo, proszę pani, moja lecę na wakacje, nigdy nie.
2: No to musi pani sobie podjechać po ten bagaż. No przepraszam, inaczej zapakowali, inaczej pakują bagaże, inaczej ludzi.
3: A to mój kolega, co leci tym samym lotem, ma taki sam problem?
2: Wszyscy, proszę pani, wszyscy, którzy lecą do Alicante, mają,
3: ale
2: proszę
3: pani... Ale to jest kawał drogi, my nie mamy auta, proszę panią. Mówię, ja muszę się dogadać, mówię, no wie pani, no z czym problem, no zamówiłam...
2: A możecie kuriera zamówić już na przykład na teraz, na tego 25?
3: Proszę?
2: Może kurier by wam, proszę pani, odebrał i wysłał do Alicante?
3: No wie pani co, no ale mogę zadzwonić i do pani za minutkę odzwonić do kolegi? Mówię, no bo muszę się jakoś, czy załatwimy jakiś transport po te bagaże, ja muszę z kimś to uzgodnić.
2: Do Tomasza pani chce dzwonić?
3: Tak.
2: A nie, to Tomasz jest teraz z nami na linii.
4: Małgorzatka, zostałaś wkręcona.
3: Mało zawału nie dostałam, bo ja pierwszy raz lecę i nie wiedziałam, o co chodzi. To kto mnie wkręcił, ale ja mu się oddzięczę.
1: Nosel wkręca.

0: SK2 Wrocław.
1: Mogłaś, mogłem, mogliśmy lepiej się poznać.

0: To Marek Grechuta w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Takie muzyczne skarby też jak najbardziej wam gramy. No właśnie, okazuje się, że Polacy też mają pochowane skarby. Narodowy Bank Polski sprawdził nasze portfele. No i wyszło na jaw, że ponad 6% Polaków posiada kryptowaluty. To wynik spory, przyznam, tym bardziej, że przecież takim bitcoinem to się nie da zapłacić w sklepie, jak się kupuje bułki czy jajka. No, ale przecież nie do tego służą kryptowaluty, tak? I główny cel to możliwość pochwalenia się znajomym przy kawie, jak bardzo bogaci będziemy za parę lat.
1: SK2. Reklama.
2: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu Marek Premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste, kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
6: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach. Powstańców Śląskich, Grabiszeńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
9: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
8: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
9: To nawet lepszy początek.
10: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
11: I po reklamie.

0: to już wiosenna propozycja od aktora Macieja Musiałowskiego, czyli Flora w Radiu SK2. A jeśli Maciej wyda singiel pod tytułem Żar, to będzie wiadomo, że to już lato, więc jak najbardziej czekamy na ten moment. Na newsy długo za to czekać nie musimy, te punktualnie o godzinie 13.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
5: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
20: I po reklamie.
21: Po chmurnym poniedziałku przyszedł słoneczny wtorek. Dziś we Wrocławiu przyjemne 20 stopni maksymalnie, teraz mamy około 16. Podobnie mają wyglądać kolejne dni, chociaż niewykluczone będą słabe, przelotne opady deszczu w tym tygodniu. Temperatura cały czas ma być jednak powyżej 20 stopni. Najbardziej zatłoczona teraz Opolska w stronę centrum, ale zwolnijcie też na Drobnera. Życzę Wam cierpliwości. Poza tym na drogach spokojnie, ale jedźcie ostrożnie, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy na trasie.
0: Jest 13. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przekazał, że to prawdopodobnie ukraiński dron, który leciał w stronę Rosji. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii otrzymali komunikat alarmowy o zagrożeniu z powietrza. Kluczowe są przesłuchania i badania. Śledczy z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Po południu zaplanowano sekcję zwłok 19-latki, która zginęła potrącona przez samochód. Młoda kobieta była wcześniej w tym aucie, a gdy wysiadła, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem. A wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
1: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany, i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
0: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Ceny paliw idą w górę. W środę na stacjach litry benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, benzyny 98 7 zł i 7 groszy, a oleju napędowego 7 zł. Oznacza to wzrost względem dzisiejszych cen. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
22: Koło tych domów chodził, co jest po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
23: 2 tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł. Doszedł do połowy góry na samym szczycie.
24: Tam gdzieś między tymi domami.
23: Siedział sobie tam na miedzy, posiedział chwilę.
0: Mówią mieszkańcy Niebieszczan. Gmina złożyła wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników, które budzą strach. Do tematu będziemy jeszcze wracać.
25: SK2 News, Wrocław.
21: Tu Kacper Michalak. Ruszyły prace na ulicy Piotra Skargi we Wrocławiu. Wczoraj wieczorem drogowcy pojawili się na trasie wiodącej od Podwala do Oławskiej oraz między Teatralną a Podwalem. Miasto wymieni nawierzchnię na tych odcinkach. Prace realizowane są nocami i potrwają około 2 tygodnie. A w Trzebnicy trwa spotkanie pod nazwą Dolnośląscy Liderzy Biznesu. Ponad 100 przedsiębiorców odwiedziło miasto, by sprawdzić, w jaki sposób mogą rozwinąć swoje firmy. Samorządowcy mówią, że to odpowiedź na potrzeby rynku. Kolejne spotkania liderów biznesu odbędą się jeszcze m.in. w Lubinie i Jaworze.
26: Sami słyszeliście, że niedźwiedzie lubią sobie posiedzieć na miedzy, a teraz dwie po pierwszej to pewnie wy w pracy siedzicie, co? Gdybyście chcieli przyciąć sobie komara, zrobić taką krótką przerwę, to ja zagram piosenkę na otwarcie tej dziesiątki, która z samego tytułu, mam nadzieję, będzie sprzyjać. Eryta Bartosiewicz, Sen, ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: No nie mówcie, że nie było ładnie. Tak gram Anam. Bez ciebie umieram. W Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę Jeremi Sikorski. Będzie Heavy Set, będzie Roxy, będzie też Tadeusz Woźniak. A teraz uwaga, bo naukowcy ogłosili wyniki swoich nowych badań. Okazuje się, że 90% ludzi na świecie częściej używa prawej ręki. To już jest fakt znany od dawna, ale oni zbadali dlaczego. No i okazuje się, że ta praworęczność mogła rozwinąć się dzięki dwóm kluczowym zmianom w ewolucji człowieka. Wyprostowanej postawie oraz powiększeniu mózgu. Czy to coś zmieniło teraz w waszym życiu? Ja się pytam. No pewnie, że nie, no bo 20 po pierwszej to nam w pracy może być wiele rzeczy nie na rękę. A czy na prawą, czy na lewą, to już zostawmy.
1: SK2.
2: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Ależ to jest dobre, ale wiadomo, Kasia Sienkiewicz, to inaczej być nie może. Były momenty na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Kasia przyznaje, że teraz uczy się takiego występowania i grania solo. Będzie się nam pokazywać w tym sezonie eventowo-koncertowym na pewno na wielu wydarzeniach, wielu festiwalach, więc z Kasią będziecie mogli się spotkać i być może były momenty, no być może na pewno, usłyszycie też na żywo. Za 23 minuty będzie godzina 14, za chwileczkę usłyszycie u nas Zatańczę z aniołami. To oczywiście hit od Dody.
1: Autopromocja.
2: Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2. Dla mnie
3: liczy się to. U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy programem.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
12: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
20: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
21: Play.
22: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
23: Castorama.
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii miała być jedna doniczka.
23: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.

0: To jest Radio SK2, u nas najlepsze polskie hity. Krzysztof Kawczyk, chciałem być na finał tej godziny. No, finał, bo już za chwilę będzie 14. Punktualnie o 14 najświeższe newsy, więc znowu sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym podwórku. Potem zagramy kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, najlepszych polskich, wiadomo. No i będzie też Skąd to się wzięło, w którym dzisiaj opowiem wam, skąd się ten słynny spalony w piłce nożnej w ogóle wziął.
1: Reklama.
2: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
3: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: I to tu?
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
7: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: 20 stopni dzisiaj we Wrocławiu i do końca dnia powinno być słonecznie. Ciśnienie trochę podwyższone, 1018 hektopaskali i w kolejnych dniach będzie rosnąć. Podobnie mają wyglądać środa, czwartek oraz weekendy. Spodziewamy się 22, a może i więcej kresek na termometrach we Wrocławiu. Być może pojawią się też przelotne opady deszczu, ale nie jest to w 100% pewne. Zwolnijcie teraz na A4 za kątami w stronę Pietrzykowic. Zaczęło się tam coś przytykać w tym momencie. Poza tym bez tragedii.
8: Jest 14. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych. Dwoma kolejnymi zajmuje się jeszcze sąd. Wszyscy mają zarzuty po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciane.
2: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mamy przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Czyn, który jest najwyżej zagrożony, to jest zagrożony karą od 5 lat do 20 lat pozbawienia wolności.
8: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Według policji najmłodszy z nich miał blisko promil alkoholu w organizmie, pozostali byli trzeźwi. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA. Zapewnia premier Donald Tusk, chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
5: Rząd stara się uzyskać nie tylko informacje, ale także wpływać na decyzje naszych amerykańskich sojuszników. Polska jest odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego.
8: zaznacza szef rządu i stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli szefa sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. Średnio 31 lat ma kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. Wynika z analiz Głównego Urzędu Statystycznego. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu. Mimo to Polki dalej są jednymi z najmłodszych matek w Europie, a według danych GUS najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki.
10: SK2 News, Wrocław.
19: Tu Kacper Michalak. Rekordowe wsparcie dla dolnośląskich wsi. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozdał promesy w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Sfinansowane zostaną lokalne i oddolne pomysły mieszkańców za łącznie ponad 1 600 000 zł. Wartość jednej promesy to około 12 000 zł, a finansowy zastrzyk trafił do blisko 150 inicjatyw z całego województwa. Już 17 czerwca warto będzie wybrać się do Obornickiego Ośrodka Kultury. Wystąpi tam kabaret Hrabi wraz z Wojtkiem Kamińskim w programie Być Facetem. Bilety i szczegóły w sieci.
18: A zajrzałem sobie ostatnio na social Eweliny Flinty, jak ona tam tańcuje, jak ona tam wywija, potrafi dziewczyna. Żałuję, tak nazywa się numer, który od Eweliny, który właśnie otworzy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A skąd to się wzięło? Dzisiaj wyjaśnię, skąd się wziął spalony w piłce nożnej. Wokół czego tyle dyskusji? Rafał Adamczak, dzień dobry, już 3 minuty po godzinie 14:00.

0: 20 minut po godzinie 14. Na scenę to Urszula w Radiu SK Dabą. U nas najlepsze polskie hity, ale przed mundialem trzeba wiedzieć, jak to jest z tym spalonym i przede wszystkim...
1: Skąd to się wzięło?
0: A przepis o spalonym w piłce nożnej powstał po to, żeby piłkarze nie cwaniakowali i nie czaili się pod bramką przeciwnika, czekając tylko na ładne, łatwe podanie. W XIX wieku, kiedy rodziła się nowoczesna piłka nożna w Anglii, wiele szkolnych gier miało zasadę podobną do rugby. Zawodnik stojący przed piłką praktycznie nie mógł brać udziału w akcji. Kiedy w 1863 roku powstała The Football Association i spisano pierwsze oficjalne przepisy w futbolu, spalony był bardzo surowy. Trzeba było mieć aż trzech rywali między sobą a bramką. To bardzo mocno ograniczało wtedy ofensywę i mecze były mało dynamiczne. Największa zmiana przyszła w 1925 roku. Zmniejszono wymóg z trzech do dwóch przeciwników i nagle padło dużo więcej goli. Futbol stał się szybszy, bardziej widowiskowy. Dzisiejsza zasada mówi, że zawodnik jest na spalonym, jeśli w momencie podania jest bliżej bramki niż piłka i przed nim znajduje się mniej niż dwóch przeciwników, ale tylko wtedy, gdy aktywnie uczestniczy w akcji. To wszystko jest strasznie skomplikowane, stąd też spalony to jeden z najbardziej kontrowersyjnych przepisów w sporcie tak w ogóle. Po wprowadzeniu systemu VAR sędziowie potrafią odgwizdać spalonego dosłownie o kilka centymetrów, na przykład przez wysunięty bark albo czubek buta. Wielu kibiców uważa, że technologia zrobiła przepisy dokładniejszymi, ale jednocześnie trochę zabrała tej spontaniczności i radości z ewentualnego gola. A że był na spalonym, kto by wnikał?
1: Skąd to się wzięło?
2: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: więc to... Nic, dwa razy to Stanach na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim w Radio SK2. Kto ma bilety na trasę Stanach na stadionach, ten się bardzo cieszy. Za nami pierwszy koncert z tej trasy, to było 1 maja w Gdańsku, ale przed nami kolejny, 29 maja Stanach zagra w Poznaniu, 26 czerwca we Wrocławiu, 10 lipca w Białymstoku, 14 sierpnia w Krakowie, a 4 września Stanach na stadionach, koncert finałowy na BG Narodowym w Warszawie. Taki jest dokładnie plan, jeżeli chodzi o tę trasę i spotkania, możliwe spotkania wasze koncertowe z Stanach właśnie. A jak się być może gdzieś tam w czasie waszych wakacyjnych podróży zdarzy jakieś spontaniczne? Bo kto wie, może na jakiejś stacji benzynowej, może gdzieś, no wiecie jak to bywa. Czasami zupełnie nieoczekiwanie. Patrzycie, a to Stanach. No to podchodźcie śmiało, proście autograf, uśmiech, serdeczność. To wszystko powinno być dobrą przepustką chyba do tego, żeby taka misja zakończyła się powodzeniem. Lady Punk i Tańcz, głupia tańcz, muzycznie już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
15: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Dżem. Wystąpią również Sobie, Amuzom i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
16: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
17: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
18: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
17: Mają tam Liceum Sztuk Plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
17: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
1: A na CosinusYoung.pl rekrutacja trwa.
17: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
18: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste, kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Stresujesz się decyzją o studiach?
21: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
20: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
21: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
22: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
23: I po reklamie.

0: Kombi, nasze rendezvous w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity i za chwilę godzina 15. I o 15 najświeższe newsy, a zaraz po nich Dawid Kwiatkowski, Desu i Igo. I to będzie tylko muzyczny początek kolejnej godziny. Jakie jeszcze inne przyjemności na nas czekają, to się przekonacie już po godzinie 15 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
11: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
15: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
1: Mamy słoneczny dzień i jak tak zerkam w prognozy, to zapowiada się, że będzie tak również w kolejnych dniach. Dziś 20 stopni, jutro możliwe 22, a w weekend niewykluczone 25 kresek na termometrach. W tym momencie zwiększa się ruch na wrocławskich ulicach, zwolnicie na Podwalu i Drobnera, na Mokronowskiej, Karkonoskiej i Opolskiej w stronę centrum Wrocławia oraz na fragmentach śródmiejskiej obwodnicy, to jest Most Milenijny, Klecińska czy Aleja Wiśniowa. Korek też na A4 za Kostomłotami do Pietrzykowic.
19: Jest 15. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskim. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego trzem kolegom udało się wydostać na brzeg.
20: Trwają cały czas poszukiwania czwartego mężczyzny. Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metrze akwen, na którym doszło do tego zdarzenia.
19: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego. Są w wieku 18-19 lat. Nowy węgierski premier już w Polsce. Peter Modziar wylądował w Krakowie. Tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
21: Dzień dobry.
19: Co zaplanowano na najbliższe godziny?
21: W stolicy Małopolski Peter Modziar zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce, między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Madziar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
19: Górnicy, hutnicy czy rolnicy ściągną do Warszawy. Jutro w samo południe na Placu Zamkowym ruszy manifestacja pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Uczestnicy będą domagali się zgody dla prezydenckiego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zielony Ład i system handlu emisjami ETS2 uderzą w każdego Polaka, zaznacza Bogusław Hutek, szef Górniczej Solidarności.
22: Przemysł energochłonny też dostanie po głowie. Dostaną rolnicy, dostaną kierowcy samochodów, górnictwo. Energetyka dostanie tak, że nie będzie się opłacała.
19: Manifestacja ma być pokojowa. Rolnicy zapewniają, że tym razem do stolicy nie wjadą ciągnikami.
23: SK2 News.
1: Kacper Michalak najpierw podpalał, potem gasił. Jest tymczasowy areszt dla strażaka ochotnika, który miał wzniecić 3 pożary lasu w leśnictwach Kozłów i Biernatów. Łącznie spłonęło ponad 120 arów lasu, a on sam brał udział w akcjach gaśniczych. 33-latek przyznał się do winy, grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Nie wiedziała, czy rzeczywiście rozmawia ze swoją córką i straciła 8,5 tysiąca złotych. Ofiarą oszustów padła 62-latka z powiatu Trzebnickiego. Kobieta przesłała oszustom dane karty oraz numer PIN po wcześniejszym kontakcie SMS-owym.
24: 2,5 minuty po godzinie 15, no to się powoli zaczyna chyba wychodzenie z pracy. No wiadomo, że różnie kończymy. Najgorzej mają ci, którzy dopiero co niedawno zaczęli tak zwaną klasyczną drugą zmianę i będą musieli do 22, ale jeżeli zdecydują się na nasze towarzystwo i podśpiewanie z najlepszymi polskimi hitami, to będzie dobrze. Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie, potem DSU, w kolejce też Igo i Ania Wyszkoni. Ja śpiewał nie będę, ale jestem tutaj i staram się też Wam towarzyszyć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tania w wyszkoni, lampa i sofa. W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity 16 po 15 i jest delikatna aferka o króla wód Szczupaka. Otóż okazało się, że Wojciech Sobierajski wraz ze swoim ojcem Piotrem Sobierajskim, czyli freak fighter i influencer znany z bicia wielu różnych rekordów, rankiem 3 maja poinformował, że i tym razem się udało i wstawił zdjęcie ze Szczupakiem, który mierzył 133 cm i złowiony został w Jeziorze Solińskim. No i tu uwaga, rekord polski Szczupaka nie został pobity. Tak podkreśla redaktor naczelny Wiadomości Wędkarskich Jacek Kolendowicz. To jego zdecydowane stanowisko w sprawie ryby, która miała zostać złowiona przez Wojciecha Sobierajskiego i jego ojca. Oficjalnie największy szczupak w Polsce został złowiony w 1970 roku przez pana Mariana Polawczyka. Ryba ważyła 20,8 kg, mierzyła 130 cm. To jeden z najstarszych rekordów w polskim wędkarstwie. Tak to dokładnie wygląda, ale każdy rekord ma to do siebie, że zawsze można go pobić. I oczywiście w taki sposób, żeby to wszystko zostało uznane i rzeczywiście, żeby ten rekord, wiecie, no wyraźnie został pobity. Daria Zawiałow i Hej Hej już teraz w Radiu SK2, a potem Lizar.

0: Ja nie wiem na co i dlaczego rozbudziłem być może grając ten numer u was ochotę, ale w takim razie na zdrowie. Zila Fajbisz już za nami, to jest SK2, najlepsze polskie hity, gramy 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Kolekcjonerskie auto padło łupem złodziei. Z otwartego garażu w Opolu dwóch mężczyzn wywiozło kilkudziesięcioletniego Mercedesa Benza. Samochód jest warty około 20 tysięcy złotych. Złodziei zarejestrowały kamery monitoringu. Opolska policja opublikowała już ich wizerunki. Służby proszą o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyzn lub ich lawetę. Nie wszystkie pary doczekują tej uroczystości. Kujawsko-pomorski wojewoda apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o przyspieszenie procedury przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymują je pary z 50-letnim stażem, jednak na zakończenie procedury trzeba dziś czekać około 14 miesięcy. Robot i lekarz, ten medyczny duet ze szpitala w Bełchatowie, przeprowadził już ponad 500 skomplikowanych operacji.
2: Rozwój chirurgii robotycznej w naszym szpitalu to przede wszystkim dostęp do nowoczesnych metod leczenia.
1: Mówi dyrektor szpitala Dagmara Bednarek. Robot Da Vinci trafił do lecznicy w 2022 roku. Najpierw pomagał w urologii, a teraz też w chirurgii ogólnej.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ależ sobie to wymyślili, co? Męskie granie orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, a numer nazywa się nareszcie i chyba chyba. Jestem pewien, że zostanie z nami przez całe wakacje, bo to dobry numer jest. Przy okazji, kiedy miał swoją premierę, cała ta ekipa nas odwiedziła. Macie z tego wspominki w naszych socialach, na naszym Instagramie. Więc jak teraz gdzieś tam śmigacie z pracy do domu, może komunikacją albo... Nie, w korku nie można. Za kierownicą, gdzie tam przeglądanie telefonu? Nie, tego nie robimy. Chyba, że jesteście pasażerem, to co innego. Wtedy można rzucić okiem chociażby na naszego Instagrama. Wierność jest nudna. Natalia Kukulska za chwilę w Radiu SK2 z takim numerem, a godzina 16, bo być może na ją czekacie. Być może to będzie godzina, która was z pracy i innych obowiązków uwolni. Będzie dokładnie za 17 minut.
2: Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
7: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
8: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
7: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
9: Reklama. Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
10: Nie musisz.
9: Jak to nie muszę?
10: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
9: Oto Moto Lease?
10: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystans.
9: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
10: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
9: I to gdzie?
10: To tu. Oto Moto Lease.
11: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
17: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
20: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
21: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
22: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
24: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
23: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
24: Kiedy to?
23: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
24: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
23: Cosinus Young 15+.
0: tu nauka łączy się z pasją.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: I jeszcze więcej, jeszcze więcej.
1: Zbliża się godzina 16, a ktoś wam na ucho, do ucha wyszeptał, wyśpiewał dzień dobry, kocham cię? No to jest chyba słowo dobre na każdą porę dnia, a nawet nocy. Strachy na lachy muzycznie za nami w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz będą najświeższe newsy, to punktualnie o 16, a po 16 znowu będziemy grać. No i Jarząbek wpadnie ze swoją kolejną prawdą, a dzisiaj ta prawda będzie bardzo ważna dla wszystkich.

0: kierowców.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
13: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW czynny od 6 do 22. No More Rent. Wypożyczalnia pojazdów oraz nowość Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam. Michał Koterski.
15: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
18: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
19: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
20: A właśnie, że pasuje.
21: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
22: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
23: Play.
25: I po reklamie.
26: Ciepło i przyjemnie dzisiaj we Wrocławiu. Na niebie trochę więcej chmur, ale przebija się przez nie słońce. Dziś 20 stopni w naszym regionie. Podobne wartości czekają nas w kolejnych dniach. Około 22, a może i nawet 25 kresek mają pokazać termometry jeszcze do końca tego tygodnia. W kolejnych dniach ciśnienie będzie wzrastać, także z kawą bym nie przesadzał. Jeśli chodzi o sytuację na ulicach, no to niestety Wrocław teraz zakorkowany, szczególnie most milenijny, Klecińska do Fatu, Aleja Wiśniowa w obu kierunkach. Tłoczno też na przedmieściach i w centrum.
0: Jest 16. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk. Przedstawieniem tych informacji mają zająć się minister spraw zagranicznych oraz minister sprawiedliwości. To może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji, zaznaczał szef rządu.
1: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
0: Zbigniew Ziobro jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Kijów przeprasza Tallinn po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgii Tichyi napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, żeby unikać takich incydentów. Z kolei rzeczniczka NATO poinformowała, że trwa dochodzenie w sprawie zestrzelenia drona. Zapewniła też, że sojusz pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Bolid Formuły 1 już gotowe. Adam, Łukasz i Tymoteusz z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie biorą udział w międzynarodowym STEM Racing. To starcie najtęższych umysłów i pokaz inżynieryjnego kunsztu. Na starcie staną miniatury bolidów.
2: Zajmujemy się budową auta i aerodynamiką, czyli zmniejszaniem jakichś różnych oporów, czy się kształt oraz zmniejszaniem masy do minimum.
3: Na maszynach CNC wycina się taki bolid w piance zamknięto-komórkowej, która jest bardzo lekka.
0: Tłumaczą Tymoteusz i Łukasz. Finał krajowy konkursu odbędzie się w czerwcu. 38 ekip będzie ścigać się na 20-metrowym torze w Łodzi. Najlepsi przejdą do etapu światowego.
4: SK2 News, Wrocław.
5: Tu Kacper Michalak. Koszykarski WKS przegrywa w trzecim ćwierćfinale Orlen Basket Ligi. Arka Gdynia wygrała wczoraj u siebie 86-75. Kolejne starcie koszykarzy jutro o 18 w Gdyni. Piłkarze cały czas świętują swój powrót do Ekstraklasy. Trójkolorowi utrzymują drugie miejsce w tabeli pierwszej ligi. Czas na ostatnie spotkanie. Śląsk zagra z Pogonią Grodzisk Mazowiecki na Tarczyńskiej Arenie. Spotkanie w niedzielę o 16:30. Tarczyńskiej Areny odwiedzi również reprezentacja Polski. Kadra Jana Urbana zmierzy się towarzysko z Ukrainą 31 maja.
25: 2,5 minuty po godzinie 16. To jak to bym wolni po robocie, czy jeszcze chwilę? No wiecie, trzeba tam poudawać, pościemniać. Wiadomo, jak ta ostatnia godzina w pracy wygląda. Nie ma się co oszukiwać. Rafał Adamczak, dzień dobry. Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. Tak muzycznie rozpoczynamy tę godzinę, która będzie również godziną z prawdą prosto od Jarząbka.

0: prawdę ci powie.
1: Czy jak mam strzałkę do skrętu w lewo i nie ma zakazu zawracania, to mogę zawrócić, czy nie? I tutaj akurat odpowiedź jest bardzo prosta, choć sprawa delikatnie skomplikowana. Otóż nie można zawracać na skrzyżowaniu, nawet jeżeli ma się zielone światło albo zieloną strzałkę do skrętu w lewo. Co ciekawe, jak mówią mi policjanci, to jest bardzo częsty błąd, jaki kierowcy popełniają na polskich drogach. Często kosztuje to ich nawet kilkaset złotych. Sprawa wygląda tak, że jeżeli przed skrzyżowaniem nie ma znaku B23, czyli zakazu zawracania, to nie znaczy, że ten manewr jest dozwolony, bo ta nawet zielona strzałka na to nie pozwala. Dopiero gdy na sygnalizatorze są dwie strzałki, jedna w lewo, a druga w dół, no to dopiero w takiej sytuacji na danym skrzyżowaniu możemy zawrócić. Co ciekawe, sprawa ma się trochę inaczej ze znakami poziomymi. Gdy namalowana jest na pasie strzałka kierunkowa kierująca w lewo, to można z niej zawrócić, ale uwaga, tylko kiedy jest to skrajny lewy pas ruchu i jeśli sygnalizacja świetlna lub znaki drogowe nie zabraniają takiego posunięcia. A więc gdy na takim skrzyżowaniu świateł nie ma, to można zawracać. Gdy są tylko z jedną strzałką w lewo, to już nie można. Tak wygląda ta sprawa. Za zawracanie niezgodne z przepisami grozi mandat od 200 do 400 zł, chyba że zawracamy na autostradzie albo na drodze szybkiego ruchu, wtedy kara rośnie do 2000 zł.

0: Grzegorz Kyrzyk, tap na chwilę w Radiu SK2, bo u nas co? Bo u nas najlepsze polskie hity i mam nadzieję, że wtorkowe popołudnie dzięki temu też jest najlepsze albo całkiem fajne. 29 minut, tyle pozostało do godziny 17, to jest najlepsza pora na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, pozostali mieli ułatwiać dokonanie przestępstwa. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. 10 lat więzienia grozi 37-latkowi, który sześciokrotnie podpalał lasy na terenie powiatu radzyńskiego w województwie lubelskim. W przeszłości chciał zostać strażakiem, jednak nie został przyjęty. Usłyszał już zarzut sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach. 37-latek przyznał się do winy. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Życie czarnych bocianów można podglądać dzięki transmisji online prowadzonej przez Uniwersytet Łódzki i Lasy Państwowe. Pierwsze piskle przyszło na świat 15 maja, ostatnie wykluło się dziś po południu. Specjaliści podkreślają, że odchowanie 5 piskląt to rzadkość i duży sukces lęgowy.

0: W sumie to tak jak śpiewa Oscar, to my możemy do wypłaty zaśpiewać. Szczególnie kiedy trochę nas ciśnie przed pierwszym albo przed dziesiątym, w zależności którego dnia tę wypłatę dostajecie, prawda? Oscar Sims cały czas, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. 22 minuty do 17, drodzy kierowcy. Idą zmiany, jeżeli chodzi o przeglądy samochodów. Rząd pracuje teraz nad tym, że każdy samochód, który zjawia się na przeglądzie, zjawić musi się naprawdę, bo wiadomo, że odbywają się czasami delikatne ściemy. Samochody na przeglądach się nie pojawiają, a te przeglądy jakoś tam się w dowodach rejestracyjnych odbijają. To teraz przy każdym przeglądzie rejestracyjnym diagnosta, oprócz tego, że spisze stan licznika, będzie jeszcze robił zdjęcie tego stanu licznika i zdjęcie samochodu, i to będzie dowód. No i konieczność, żeby samochód rzeczywiście w stacji przeglądów na takim przeglądzie się pojawił. Ale to są na razie plany. Rząd chce, żeby tak było. W sumie to rząd rządem, ale to logiczne chyba, co? Bo przecież na końcu tego wszystkiego chodzi o co? O bezpieczeństwo. Miasto budzi się. Jugopolis i Paweł Kukiz. Tak wam zagram już za chwilę w Radiu SK2, bo to najlepsze polskie hity.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
1: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
4: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty, nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
9: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
10: This is a game?
9: Niech moc zabawy będzie z wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
14: Jak tak, to Allegro.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
18: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
17: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
18: Kiedy to?
17: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
18: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
17: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.
21: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 17, to jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, Młodość. Tak nazywa się ten utwór, który wam zagrałem. O 17 będą najświeższe newsy, a zaraz po nich będzie z wami Kinga Baryga. Kinga zagra kolejne muzyczne przyjemności. Mogę zdradzić, podejrzewam, że Kasia Kowalska na początek, potem Carla Fernandez, no i jeszcze do tego doborowego towarzystwa muzycznie na pewno pojawi się Franek Kimono.
1: Reklama.
2: Bitlane. Elektryczne go-karty.
3: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
2: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
3: Sprawdź nas. www.gokartywroclaw.pl.
4: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka

0: Decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
1: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
2: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
4: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
5: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
7: This is a game?
6: Niech moc zabawy będzie z wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Dżem. Wystąpią również Sobie, Amuzom i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
13: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
16: I po reklamie.
17: Wrocław w tym momencie zakorkowany, cierpliwości jeszcze na moście milenijnym czy Klecińskiej do Fatu, a także na Alei Wiśniowej w obu kierunkach, czy na dojazdach w stronę centrum Wrocławia, w szczególności jadąc od południa. Tłoczno także w centrum. Miasto pozostaje pod wpływem rosnącego ciśnienia, co zwiastuje dobrą pogodę. Dziś 21 stopni, jutro spodziewamy się około 22, a w weekend ma być nawet 25. IMGW ostrzega część Dolnego Śląska w alercie pierwszego stopnia przed burzami.
18: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. O szczegółach nasza reporterka Anita Zalewska.
19: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, zadając mu ciosy w głowę. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego.
18: Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Pierwsza zagraniczna wizyta i jasna deklaracja. Chcemy wzmocnić stosunki polsko-węgierskie, mówi Peter Madziar, który przyleciał do naszego kraju. Szef węgierskiego rządu jest w Krakowie. Potem pojedzie do Warszawy, gdzie jutro spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowę na wysokim szczeblu. Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom, na którym kiedyś były. Po rozmowach w stolicy odwiedzi jeszcze Gdańsk i spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Uwaga na gwałtowne burze. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 9 województw, to głównie na północnym wschodzie Polski, a także w części województwa lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego.
7: Miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu, porywy wiatru, a lokalnie możliwe są również opady gradu.
18: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, alerty burzowe obowiązują do godziny 23. Dodajmy, zdaniem synoptyków, koniec tygodnia zaskoczy ociepleniem, zwłaszcza na zachodzie kraju, tam w weekend nawet 30 stopni.
20: SK2 News, Wrocław.
21: Tu Kacper Michalak, 3 osoby z zarzutami, jest też wniosek o tymczasowy areszt. Dziś przesłuchano mężczyzn podejrzanych o pobicie 47-latka, którego ciało znaleziono w parku w Świebodzicach. To Ukraińcy w wieku 19, 31 i 36 lat. Do sądu rejonowego w Świdnicy trafił wniosek o ich tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Od 1,5 do 2 promili alkoholu w organizmach miało natomiast 3 mężczyzn, którzy postanowili wsiąść za kółko. Zatrzymali ich trzebniccy policjanci. Nietrzeźwym kierującym grozi do 3 lat więzienia.
22: 2,5 minuty po godzinie 17. Czy ty wiesz, Kuba, jaki jest dzisiaj dzień?
18: Wtorek.
22: Tak, zgadza się. To jest 19 dzień maja i to jest, uwaga, dzień dobrych uczynków. Czym się możesz dzisiaj pochwalić? Cisza nastała.
18: Przyniosłem
22: dla
18: informację, najświeższe newsy, a tobie mogę, nie wiem, jabłuszko przynieść.
22: O, bardzo dobrze, ale takie mamy w kuchni, myślałam, że się bardziej wysilisz.
18: No to już lecę po coś innego.
22: Dobrze, moi drodzy, ja czekam na wasze wiadomości. Jakie dobre uczynki dzisiaj zrobiliście? Może akurat kogoś zainspirujecie? A my gramy i inspirujemy muzycznie. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
20: SK2.

Ewa Farnej, ewakuacja. To jest numer dla wszystkich tych, którzy chcieliby się aktualnie ewakuować z pracy, ale na przykład przyszli na drugą zmianę i jeszcze swoje trochę muszą odpracować i odsiedzieć. Spokojnie, jest Radio SK2, są najlepsze polskie hity i kolejne pytanie ode mnie. Dzisiaj Dzień Dobrych Uczynków, więc ja pytam was, jaki uczynek dzisiaj wy zrobiliście? Czym możecie się pochwalić? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radio SK2. Warto się odzywać, bo mam dla was karnety na kortowiadę, czyli wielkie juwenalia w

0: Beata i bliżej. Tak wam gramy w Radio SK2, 22 minuty przed godziną 18. Jako, że dzisiaj Dzień Dobrych Uczynków, to pytam was, jakie wy dobre uczynki dzisiaj zrobiliście. I uwaga, uwaga, odezwała się do nas Wiktoria. Wiktoria napisała na Messengerze Radio SK2 tak. Dzisiaj wracałam z Warszawy do Łodzi i na dworcu spotkałam pana, który potrzebował pomocy. Kupiłam mu jedzenie, picie i pożyczyłam miłego dnia. Rzeczywiście taki dobry uczynek zasługuje na karnet na Kortowiadę w Olsztynie, która już w ostatni weekend maja. No to co, Wiktoria, mamy dla ciebie karnet. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawiła. I oczywiście my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę do was wracam, a razem ze mną Krzysztof Krawczyk i za tobą pójdę jak na bal.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
10: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
9: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
10: To nawet lepszy początek.
11: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
12: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
13: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
14: This is a game.
13: Niech moc zabawy będzie z wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
15: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
16: Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
17: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
18: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
17: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
18: Kiedy to?
17: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
18: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
17: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
19: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: to będzie ostatnia reklama.
14: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste, kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
20: I po reklamie.

0: Razem z zespołem Mysłowic kończymy godzinę 17 po 18. Nie dość, że najnowsze informacje z kraju i ze świata, to jeszcze kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Bledka, ale będzie też Dawid Podsiadło.
1: Reklama. Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
2: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
3: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki.

0: żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Tego nie możesz przegapić. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars. 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat LEGO Smart Play.
6: This is a game.
5: Niech moc zabawy będzie z Wami. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
7: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
8: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
7: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
8: To nawet lepszy początek.
9: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Jest to 18. News ESK 2. Jakub Konieczkowicz. Tragicznie zakończyły się poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juksty. W wodzie znaleziono ciało 18-latka. Przypomnę, dziś o poranku rower wodny, którym płynęło czterech maturzystów, wywrócił się. Trzech mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania czwartego z nich. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia, przekazał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Pitem Hegsethem. Głównym tematem obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i Europie. Podczas rozmowy szef MON usłyszał, że trwa proces przegrupowania sił USA w Europie, ale nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu ich zdolności w naszym kraju. Jurand Czabański rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie. Polak pokonał rowerem, biegając i pływając ponad 4,5 tysiąca kilometrów w czasie 412 godzin, 42 minut i 27 sekund, deklasując tym samym historyczny rezultat z 1998 roku o ponad 24 godziny.
18: No przy takim wyniku to my nie mamy prawa w ogóle mówić, że nam się nie chce. Iść na siłownię, iść na rower, pobiegać. Bo nie, tutaj, jak się okazuje, nie ma rzeczy niemożliwych.
17: Ja to czasem i na autobus nawet jak pobiegnę, to nie zdążę, to gdzie tam takie rzeczy?
18: No ale Kuba, zobacz, jakie tu wyniki Polska robi. A my gramy. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dawid Podsiadło i najnowszy klip to na dobry początek.
19: SK2.

0: Messiah. Każdego dnia 14 minut po godzinie 18 w Radiu SK2. Tak wam gramy. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, jeśli myślami jesteście już przy weekendzie, no to przypomnę tym, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, że z dnia na dzień, moi drodzy, będzie robiło się coraz cieplej. W weekend nawet do 26 stopni, więc jeśli nie macie planów na ten weekend, to dobrze by było zaplanować jakąś działkę, jakieś grillowanie, no i oczywiście zakupy na polskich ryneczkach, bo jak się okazuje, co prawda polskie truskawki już na rynkach się pojawiły, ceny ich jeszcze są wysokie, ale ta pogoda wpłynie na to, że ceny będą maleć. No bo teraz za kilogram truskawek trzeba zapłacić nawet 30 zł. No ale moi drodzy, cieplejsza pogoda w tych najbliższych dniach może zwiększyć podaż na truskawki, no i też spowodować, że te ceny będą niższe. Dwa w jednym. I pogodę mamy dobrą, i będzie można dobrego szejka truskawkowego sobie przygotować.
1: SK2.
0: A my już teraz muzycznie serwujemy. Baranowski, lubię być z nią.

nadchodząca gwiazda Marisa i Odkochaj. Takie hity też możecie usłyszeć w Radiu SK 2, a już za chwilę kolejne najlepsze polskie numery. Będzie m.in. Oskar Cyms i Nie musisz się bać, ale będzie też wideo i Bella.

0: Natalia Grosiak, Bella Katia i Babie Lato. Dwa słońca. Tak wam gramy w Radiu SK2, 21 minut przed godziną 19. Do tej 19 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, a jeśli chodzi o to słońce, to tak jak już tutaj wam wspominałam, ono się pojawi. Od jutra ma być go bardzo dużo w całej Polsce. W weekend nawet mają być upały. Ma być bardzo gorąco, powyżej 26-27 stopni. Oj, można już planować weekend. No to wy planujcie weekend, myślcie już sobie o tym piątku, o tej sobocie, o tej niedzieli i zapomnijcie, że jutro trzeba wrócić do pracy. A pomogą w tym zapomnieniu najlepsze polskie hity, z którymi ja za chwilę do was wracam. Będzie m.in. Igor Herbut, ale będzie też Sun & Grace i Filip Lato.
1: SK2.
2: Autopromocja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Chłopaki nie płaczą.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie. Polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach. Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
8: Sewi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sewi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
13: I po reklamie.

0: Sylwia Wiśniewska i 12 US. Ja mam nadzieję, że dzisiaj nikt z Was płakać nie będzie, a będziecie tylko słuchać najlepszych polskich hitów, bo takie gramy dalej. Po 19 także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK2. Zostawcie koniecznie swój numer telefonu.
1: Reklama.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
4: Jak tak?

0: to Allegro.
1: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
2: This is a game?
1: Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
6: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
11: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Z tej strony Kacper Michalak. Już pod koniec maja zaczynamy SK Music Tour. Pierwszy przystanek naszej trasy koncertowej zaliczymy w Obornikach Śląskich. W tym roku wystąpią tam Miu, Bryska, Dżem czy Agnieszka Chylińska, a to tylko niektóre z gwiazd tegorocznych Dni Obornik Śląskich. Wydarzenie już 30 i 31 maja na Targowisku Miejskim w Obornikach Śląskich. Szczegóły znajdziecie na Facebooku oraz stronie Obornickiego Ośrodka Kultury.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Suszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
14: Czy są tutaj jacyś chętni na bilety, a bardziej karnety na kortowiadę w Olsztynie? O, mam coś dla Was. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Zgłaszajcie się do naszej zabawy Nie mów tak, nie mów nie. Już za chwilę wyjaśnię Wam zasady, o co tak właściwie w tej zabawie chodzi. A dodatkowo gram kolejne najlepsze polskie hity. Zaczynamy godzinę 19 razem z zespołem Kult i Gdy nie ma dzieci. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
15: SK2.

Cortez, hej wy. Tak wam gramy w Radio SK 2, 13 minut po godzinie 19, a już za chwilę wspólnie pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Przypomnę jeszcze wszystkim zasady, tym, którzy ich nie znają bądź nie pamiętają. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się poprawnie odpowiedzieć na te pytania, to zgarniacie ode mnie oczywiście podwójny karnet na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie. Zapraszam serdecznie, można się zgłaszać, a na tej Kortowiadzie pojawi się wiele ciekawych zespołów i polskich artystów. Między innymi będą Wilki. Będzie też... kto będzie, to opowiem wam za chwilę, a teraz zgłaszajcie się. Na Messengerze Radia SK2 zostawcie swój numer telefonu i piszcie, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. SK2

0: Perfekt. Raz po raz tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz wspólnie bawimy się w...
1: Nie mów tak!
2: Nie mów tak!
1: Nie mów nie!
0: Dokładnie tak, w Nie mów tak, nie mów nie, a razem ze mną jest Julcia. Cześć Julciu!
3: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Co tam u ciebie słychać? Na czym my cię przyłapaliśmy?
3: Przyłapałaś mnie aktualnie na oczekiwaniu na mojego męża, aż wyjdzie z pracy.
0: A, no czyli troszeczkę się nudzisz i możemy ci poprzeszkadzać i możesz się z nami pobawić, tak?
3: Czy zawsze.
0: Dobrze, super. To w takim razie ja przypomnę jeszcze na szybko zasady naszej zabawy. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań nie możesz odpowiadać i nie możesz używać słowa ani tak, ani nie. Ważne jest też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli uda ci się poprawnie odpowiedzieć na te pytania, zachowując te wszystkie zasady, no to oczywiście zgarniasz ode mnie podwójny karnet na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie. Czy zasady są
3: super
0: jasne?
3: Jak najbardziej.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Czy byłaś kiedyś na jakimś koncercie?
3: Owszem.
0: Z kim?
3: Z mężem.
0: Lubisz zespół Wilki?
3: Jak najbardziej.
0: Chciałabyś zaśpiewać z Marylą Rodowicz?
3: Oczywiście.
0: Czy byłaś kiedyś na Kortowiacie?
3: W żadnym wypadku.
0: Czy Olsztyn to twoje ulubione miasto?
3: Pod żadnym pozorem.
0: Ajajaj, tak już praktycznie na samym końcu, ale udało się. Julia, wielkie brawa dla ciebie. Oczywiście mam dla ciebie podwójny karnet na Kortowiadę. Powiedz, kogo zabierzesz ze sobą? Tego męża, na którego oczekujesz teraz?
3: Najprawdopodobniej tak.
0: No dobrze, to super. Mam nadzieję, że sobie odpowiednio zasłużył.
3: Wymuszę na nim, żeby się postarał.
0: Bardzo dobrze. I o to chodzi. Jeszcze trochę czasu wam zostało, bo właśnie Kortowiada w Olsztynie odbywa się w ostatni weekend maja, więc ja wam życzę udanej zabawy i bardzo ci dziękuję za udział tutaj w naszej zabawie.
3: Dziękuję również.
0: Dzięki bardzo. Trzymaj się. Pa!
3: Pa!
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my już teraz gramy dalej. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK2. No bo to są najlepsze polskie hity.

0: Maciej Skiba i Wołam, tak wam gramy w Radiu SK2. To jest nowość od tego artysty, na którą możecie głosować, bo ona pojawiła się już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. A przypominam, że najnowsze notowanie już w najbliższy piątek po godzinie 18:00. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka. A jak tam głosować, co robić, no to chyba on sam wam najlepiej o tym opowie. Posłuchajcie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
6: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
8: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
9: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: I co, zapisałeś się już na studia?
13: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
12: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
13: Brzmi jak miejsce dla mnie.
14: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
15: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
16: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
18: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
19: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
18: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
19: To nawet lepszy początek.
14: Uniwersytet DSW Idays wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idays.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idays.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
22: I po reklamie.

0: Jaki to jest dobry i sentymentalny numer. Maciej Musiałowski i Flora. Tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 19. Po 20 Ewelina Lisowska, ale także zespół Łzy. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
5: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
4: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
5: To nawet lepszy początek.
6: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
7: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
8: Sprawdź to sam, czeki dał, tkusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Szukasz stylowych mebli do domu?

0: może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
2: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
3: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
4: Z tej strony Kacper Michalak. W ten weekend we Wrocławiu czeka nas wiele atrakcji dla całych rodzin. Między innymi warto będzie wybrać się na Dni Odry. W planach pikniki, pokazy sportów wodnych oraz darmowe rejsy po Odrze wystąpi także grupa Micro Music. Wydarzenia odbędą się w dniach od 21 do 24 maja we Wrocławiu. W piątek ruszy Jarmark Świętojański. Wydarzenie będzie miejscem handlu, inspiracji oraz dobrej zabawy z okazji zbliżającego się lata. To na Świdnickiej, Oławskiej oraz przy Pręgierzu na rynku.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
5: Wybiła 20. Niezależnie od tego, czy jeszcze jesteście w pracy i odliczacie godziny, minuty, sekundy do wyjścia, czy odpoczywacie już w domu, a może czekacie na swoje dzieci, które właśnie kończą zajęcia dodatkowe, no niezależnie, co robicie. My w Radiu SK2 gramy Wam najlepsze polskie hity i tak godzinę 20 rozpoczniemy sobie razem z zespołem Łzy i Oczy Szeroko Zamknięte. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
2: SK2. SK2.

Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą Kasia Sienkiewicz będziecie mogli też usłyszeć na Kortowiadzie w Olsztynie. Także moi drodzy, przypominam, że my codziennie rozdajemy wam podwójne karnety. Jutro też będzie taka możliwość, a jeśli nie uda wam się słuchać radio akurat w tym momencie, kiedy te karnety będziemy rozdawać, to możecie zajrzeć na nasze sociale, czyli na Instagrama Radia SK2, bo tam jest taki specjalny post i tam też wam te karnety na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie, rozdajemy. Warto, bo będą tacy artyści jak Kizo, Maryla Rodowicz, będą także Wilki, Afromental i wielu, wielu innych. Więc wchodźcie, lajkujcie, komentujcie i zgarniajcie wejściówki na Kortowiadę. A my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Kombi i Ślad.

Universe, Beata Kozidrak, tyle chciałem Ci dać. Tak Wam gramy 24 minuty po godzinie 20. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a swoją drogą ja wiem, że sezon wakacyjny jeszcze się tak porządnie nie rozpoczął, nie wystartował, ale sezon na ryby już tak. Bo jak się okazuje, eksperci mówią, że od maja w wodach są już jedne z najzdrowszych ryb w całym Bałtyku. I jest jedna taka ryba, którą nie wszyscy znają, ale ona jest jedną z najzdrowszych ryb w Bałtyku. I ta ryba nazywa się belona. Okazuje się, że to jest taki prawdziwy superfood z naszego morza. Jej mięso jest chude, białe i lekkostrawne, a przy tym bogate w cenne składniki odżywcze. No bo można, jak się okazuje, znaleźć w niej sporo kwasów omega-3, no a one wspierają pracę serca, obniżają poziom złego cholesterolu i poprawiają funkcjonowanie mózgu. No i wiecie co? Ja tak sobie myślę, że okej, ta belona to jest dobra ryba, ale jak to jest z tą rybą, że ona smakuje tak samo jak gofry? Najlepiej nad polskim.

0: Zofia Laja. Kupiłam bilet. Tak wam gramy w Radio SK 2, 22 minuty przed godziną 21. Spokojnie, do tej 21 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów wam przygotowaliśmy. Będą m.in. elektryczne gitary, ale będzie też Doda i Pamiętnik, więc warto zostać z nami. Swoją drogą, jeśli chodzi o te bilety, to eksperci mówią, że jeśli zaplanujemy sobie jakąś podróż, to jesteśmy bardziej produktywni w pracy, bo już myślimy o celu. O celu podróży, który mamy gdzieś tam zaplanowany, który czeka na nas na przykład w niedalekiej przyszłości, więc warto sobie jakąś podróż zaplanować, a wtedy w pracy będziemy bardziej produktywni i będziemy bardziej oczekiwać na ten wymarzony urlop. No to co, w oczekiwaniu na urlop, w planowaniu, ja wam gram kolejne najlepsze polskie hity i wracam do was już za chwilę.
1: SK2 Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i Ostatni. Ostatni wspólny numer dzisiaj, ale najlepszy polski hit grają dalej, aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia jutro o 17. Przypominam też, że jutro na naszym profilu na TikToku Radio SK2 live po godzinie 18. Bądźcie z nami!
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Grupy Agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
3: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Z tej strony Kacper Michalak. Czas na kolejne studenckie imprezy na Dolnym Śląsku. Już w środę i czwartek, 20 i 21 maja odbędą się Juvenalia Wrocław Razem pod Tarczyński Areną. Studenci będą się bawić do hitów Happy Set, Guziora, Białasa, Kasielins, Lor czy Lemon. Pod koniec maja dwudniowe wydarzenie także w Wałbrzychu. Tam przewidziano kolorowy przemarsz studentów, grę terenową i kino pod chmurką. Wystąpi również Happy Set już 29 maja w Starej Kopalni w Wałbrzychu.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
3: Magazyn muzyczny.
6: W Radiu SK2 dzisiaj bardzo wyjątkowy gość. W jej głosie spotkacie niejedną bohaterkę z niejednego filmu, serialu i z niejednej bajki. Kobieta, której głos pokochał nawet Disney, moi drodzy. Siostra Elzy, Anna, czyli Magdalena Wasylik. Witam cię, cześć.
7: Dzień dobry, cześć.
6: Poznajecie ten głos. Bardzo się cieszę, że tak unikatowa postać światowego rynku muzycznego, związanego mocno z tym bajecznie filmowym, zgodziła się na spotkanie.
7: Wow. Jejku, jak się tego słucha, wspaniale.
6: Ukrainie lodu porozmawiamy za chwilę, Magda. Magda? Madzia? Jak lubisz,
7: Magda,
6: aby do ciebie mówić?
7: Madzia Magda. Też lubię. Nie mam problemu z tym. Słyszałam, że niektóre Magdy mają z Madzią problem.
6: No to w takim razie Magda, jeżeli się zgodzisz, poznajmy krainę, w której żyjesz ty. Magdalena Wasylik. Możemy cię poznać od środka?
7: No pewnie.
6: No to lata młodości. Moja droga, jesteś rocznikiem, który zaliczył gimnazjum, czy nie?
7: Tak.
6: Tak? Ja również.
7: I było super w gimnazjum. Ja żałuję, że na przykład moja siostra, która jest 10 lat młodsza ode mnie, już tego gimnazjum nie miała.
6: To też były jedne z najfajniejszych lat w moim życiu. Do koła teatralnego należałem.
7: O, a ja jakiegoś kulturoznawstwo.
6: Czyli nie kulturystyka.
7: Nie, zupełnie nie.
6: Ale lubisz uprawiać sport?
7: Szczerze? W szkole uwielbiałam sport. Dopiero teraz się tak rozleniwiłam. Jak człowiek tylko w studio pracuje, mięśniami oczywiście, ale głosowymi, no to później tak jakoś tak rozleniwione to ciałko jest, szczerze mówiąc, ale no mam ochotę bardzo do tego wrócić też, do biegania. Pamiętam, że miałam w podstawówce drugie miejsce w biegu na 600 metrów na całą szkołę.
6: Także wow. A jakie bajki lubiłaś w dzieciństwie? Masz jakąś jedną swoją ulubioną?
7: Jedna z takich pierwszych, jaką obejrzałam i pamiętam to dobrze, ale miałam naprawdę bardzo mało latek, nie wiem, czy 4, to była Calineczka. Ojejku, taka słodka bajka, ale jeżeli chodzi o takie już dzieciństwo świadome, to Pocahontas oczywiście i Mulan, dwie ukochane, chyba takie disneyowskie produkcje.

0: jest zła.
1: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Kogo słuchałaś w młodości? Czyje płyty zbierałaś albo jaką ściągałaś muzykę na komputer?
0: Na początku pamiętam, że w takich latach, właśnie też 5-8 lat, to byłam zafascynowana ich troje. Po prostu uwielbiałam kiedyś bardzo, bardzo. No oczywiście Baim, Beata Kozidrak, uwielbiam do tej pory. Później jak zagrałam w teatrze, do którego pewnie później dojdziemy, pokochałam muzykę taką amerykańską, spektakl Dreamgirls, Beyoncé, Jennifer Hudson.

0: Czego akurat jazz tym momentem właśnie był, ten amerykański show?
1: Tak, chyba tak. No i ogólnie jazz i muzyka rozrywkowa. No to mi wszystko zawsze w duszy grało. Ja właściwie śpiewam od 5 roku życia i wyszukiwałam sobie od najmłodszych lat piosenek, które chcę gdzieś zaśpiewać na jakimś festiwalu, na konkursie, na koncercie. No i bardzo często wybierało się właśnie Alicia Keys, Norah Jones, Whitney Houston nawet i jazzowe standardy, również Ella Fitzgerald i tak dalej. Szkołę, akademię bardzo dobrze wspominam. Utwierdziła mnie w przekonaniu, że chcę bardzo iść tą ścieżką i że się też nadaje, bo ja zawsze byłam osobą powątpiewającą w siebie. Ja muszę sobie często coś udowodnić, żeby...
0: Potrzebujesz wiatru w żagle od kogoś.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Trudno jest na takich studiach?
1: Trochę tak, bo wcześniej nie grałam na instrumencie. Grałam na skrzypcach przez 4 lata, ale porzuciłam, że tak powiem, tę pasję.
0: Ale na skrzypcach potrafisz grać.
1: Coś tam zagram. Coś, powiedzmy, że
0: ja wiem, jak skrzypiec w ręku nie miałem.
1: Wiem, jak trzymać skrzypce i wiem, jak trzymać smyczek. Może by się udało jakieś dźwięki fajne zagrać, ale
0: a twoim ulubionym instrumentem jest?
1: No właśnie skrzypce i fortepian. Taki klasyk, który bardzo mnie inspiruje zawsze do właśnie tworzenia nawet, pisania piosenek.
0: Był jazz na studiach?
1: Jazz i rozrywka. Rządzi się swoimi prawami.
0: Zdradzisz nam jakieś tajemnice? Jak bawią się studenci na Akademii Jazzowej?
1: Bardzo dobrze się bawią, zwłaszcza w akademiku, zaraz przy Akademii Muzycznej. A jeżeli chodzi o taki jazz, to bardzo wiele się nauczyłam. Nauczyłam się tam też improwizacji. To były zajęcia zawsze bardzo stresujące, bo nagle do jakichś akordów...
0: Jak wyglądają zajęcia z improwizacji?
1: Mieliśmy tam akompaniatora, który grał nam jakiś standard jazzowy. Przepięknie zresztą zwykle był to Boguś Kaczmar, który teraz gra z wieloma artystami w Polsce i na świecie. Improwizowałyśmy z koleżankami na początku trochę nieudolnie, stresując się.
0: Czyli on grał, a wy śpiewałyście to,
1: tego,
0: co wam do głowy przyszło?
1: O, dawno tego nie robiłam. Ale nieźle poszło. W każdym razie to było stresujące bardzo. Pamiętam łzy wielu koleżanek też ze względu na taki wstyd, taką niechęć do otwarcia się tego, co nam w tej głowie, tam w sercu, w duszy zagra. Zajęcie takie, które powinno być jeszcze bardziej intymne, mam wrażenie. Właśnie, bo na forum jest to takie trudne, zaraz jakieś wzroki, jeszcze same koleżanki. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że na grupę koleżanek z roku trafiłam wspaniałą. Wszystkie byłyśmy i pod kątem muzycznym różne, i pod kątem charakterologicznym zupełnie różne, ale to było w nas właśnie też siłą. Każda inna, ale każda wyjątkowa i wartościowa.

0: Gościem Radia SK2 jest Magdalena Wasylik. Jesteś również bajeczną Anną z Krainy Lodu. Jak to się stało, że Disney cię pokochał, moja droga? Tam otrzymują zaproszenie tylko wyjątkowe osoby. Zadzwonili do ciebie?
1: Szczerze? Mhm. Jak to było? Zostałam zaproszona na casting. Zostałam zaproszona na casting, do którego było castingowanych wiele osób, dziewczyn o podobnym zapewne głosie, barwie, bo musiałyśmy się też wszystkie jakoś troszeczkę zbliżyć do oryginału, więc tak trochę po warunkach te wszystkie castingi zawsze są, po warunkach, ale głosowych tego, jak śpiewamy. Ja już wcześniej dubbingowałam, właściwie od 11 roku życia użyczam głosu w bajkach, między innymi Świnka Peppa, Dora Poznaje Świat, Dora i Przyjaciele, Leniuchowo.
0: Słyszycie, moi drodzy, jeżeli macie dzieciaki, to Ania również w Śwince Pepie podkładała głos.
1: Tak się okazuje, że Ania jest też świnką troszkę.
0: Tak.
1: Dobrze. Tak śmiesznie. Zaczynało się od różnych kreskówek, potem przeszło coś tak bardziej w jakieś platformówki tak zwane, czyli seriale, które gdzieś tam, nie wiem, na Netflixie, na...
0: Mów, w jakich serialach? Uwaga, proszę Państwa, ten głos, który teraz tutaj słyszycie w Radiu SK2, Magdaleny Wasylik, usłyszycie również w takich serialach jak...
1: Ojejku, muszę teraz sobie przypomnieć...

0: Sabrina, jestem tam Rosalind. Też nagrywałam taką fajną, bardzo muzyczną bajkę Świat Karmy. Bardzo dużo piosenek, ale uwaga, tam były rapsy.
1: Proszę bardzo.
0: Rapowałam i tak próbowałam naprawdę się w to mocno wprowadzić w ten stan, że
1: tutaj
0: słuchałam
1: dopiero trzeba
0: rapsów.
1: Intymności, żeby ogarnąć
0: tak,
1: rap.
0: Słuchałam Eminema przez pewien czas i 50 Cent.
1: Leroya.
0: Czyli jednak. Tak, inspirowałam się w tym czasie jakoś tak, żeby to wszystko też miało ręce i nogi, żeby to wyszło też profesjonalnie w miarę ten rap. No, Anna z Krainy Lodu rapuje nagle, co to ma być? No więc My Little Pony, nowa generacja, tam jestem kucykiem pony oczywiście, który nazywa się Easy, niebieski kucyk.
1: Popularny. Miraculum i Biedronka?
0: Miraculum i Biedronka, tak. Mm-hmm. Biedronka i Czarny Kot, ale kinowy film, bo Miraculum ogólnie tam podkłada głos do Biedronki Marta Dobecka, a ja zaśpiewałam piosenki, bo nagle z kreskówki zrobiono musical i to z takimi piosenkami, że naprawdę to było wyzwanie, ale było warto, bo też te melodie do tej pory pamiętam i chętnie zaśpiewam.
1: Już teraz?
0: No pewnie.
1: Proszę bardzo.
0: To miał być mój prawdziwy dom.

0: Nawet może być coś tam, coś tam inne na po prostu tej bardzo głosów.
1: Chcę ukryć się i zamknąć drzwi.
0: Nie ukrywam, że można tego słuchać cały czas. Długo trwają, Magda, przygotowania do tego, aby w muzyce przekazać emocje, jak w tym, załóżmy, utworze, albo jak w kawałku Już ty wiesz co, w którym na przykład słyszymy, jak płaczesz tam w pewnym momencie.
1: Tak, to był prawdziwy płacz. To była góra emocji podczas nagrywania. Piosenka jest właściwie o śmierci. O śmierci siostry, o śmierci przyjaciela Olafa, która w sumie w końcu okazuje się, że nie nastąpiła, ale Anna tak myślała. Chyba tak było w tej fabule. No a ja miałam podobną sytuację w życiu. Wtedy odeszła moja babcia. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ta sytuacja pomogła mi w uzyskaniu tych emocji prawdziwych w studio. No i był tam prawdziwy płacz, szloch i właściwie pierwsze take'i to były takie, które bardziej były emocją niż wokalem, niż muzyką. Musiałyśmy też właśnie z kierowniczką muzyczną Agnieszką Tomicką troszeczkę popracować później nad tym, żeby oprócz tego szlochu, który jest tam bardzo ważny, była też muzyka, melodia. No i mam nadzieję, że się udało. Ja jestem z tego utworu bardzo dumna i słyszę te emocje tam.
2: Od lat za tobą szłam przez cały czas, ale dziś nie wiem, gdzie cię szukać mam. Ten ból ciągnie mnie na dno jak wielki głaz. Chociaż w duszy głos szepczę raz po raz. Błądzisz gdzieś, nie masz nic, ale wstań i idź, by móc już ty wiesz co.
0: Madziu, a jak wygląda proces tworzenia takiego utworu? Siedzisz sobie w studiu, oglądasz bajkę, śledzisz, kiedy twoja postać porusza ustami i wtedy śpiewasz?
1: Najpierw uczymy się melodii, słuchamy, potem oglądamy. Przy takich produkcjach mamy dużo czasu na to, żeby rzeczywiście wejść w tę postać, żeby usłyszeć te jej prawdziwe emocje i potem też je z siebie wydobyć. Słuchamy najpierw, potem oglądamy obrazek kilka razy, jak już się nauczymy melodii i próbujemy sobie nawet bez mikrofonu to jakoś wszystko nagrać.
0: Nie. Ty to robisz od 11 roku życia?
1: Tak.
0: Jak ty godziłaś szkołę z dubbingiem?
1: U mnie były takie etapy. Mhm. Ogólnie pochodzę z Sieradza. Tam uczyłam się śpiewać od 5 roku życia. Mój nauczyciel, instruktor od śpiewu wysyłał mnie na przeróżne festiwale, konkursy, aż w końcu zobaczył, że jest casting do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, do spektaklu Akademia Pana Kleksa. No i się wybraliśmy. Po raz pierwszy chyba byłam wtedy w stolicy.
0: Ale się stresowałam.
1: No,
0: i to jeszcze do Teatru Roma cię zabrali.
1: Tak,
0: na casting.
1: Tak, na casting. Jeszcze nie tylko wokalny, ale później musiałam jeszcze pokazać swoje umiejętności taneczne, których nie miałam w ogóle. Na następnych castingach, jak już przeszłam ten pierwszy etap, no już spaliłam, że przeszłam pierwszy etap, tylko właściwie jedynym takim warunkiem do tego, żebym była w spektaklu, co powiedział już po pierwszym przesłuchaniu moim rodzicom pan dyrektor, było to, że musimy się przeprowadzić do Warszawy. No i życie do góry nogami się wywróciło po prostu. Rodzice przystali na to.
0: Zgodzili się?
1: Zgodzili się. Tak.
0: Naprawdę
1: jest.
0: Dla ciebie?
1: Tak, no właśnie.
0: Ty musisz być ich księżniczką.
1: Jestem, no chyba trochę jestem. A oni są moimi, no moimi dobrymi,
0: cudownymi rodzicami z najpiękniejszej bajki.
1: Tak, dokładnie. Mm. Dobre duchy takie, wspierające bardzo i nigdy nie podcinające skrzydeł. To jest piękne. I właśnie.
0: Przeprowadziłaś się do Warszawy?
1: Przeprowadziłam się do Warszawy. Dostałam jedną z głównych ról w Akademii Pana Kleksa, rolę Rezedy. Od tego się właściwie dużo zaczęło dziać później, jeżeli chodzi o dubbing. Tam gra wielu aktorów.
0: A pamiętasz swoją premierę? Pierwszy raz na scenie?
1: Pamiętam. Ojejku, ja nie mogłam spać po premierze, bo miałam bardzo nieciekawą sytuację na premierze. Mm-hmm. W spektaklu była taka sytuacja, że...
0: Akademia Pana Kleksa.
1: Akademia Pana Kleksa, tak. Lataliśmy tam na szelkach podwieszeni pod sam sufit. Mm-hmm. Później obniżano nas na tą scenę, aż w końcu stanęliśmy na tej scenie. Wszystko było okej, tylko ja nie mogłam z tych szelek się w ogóle
0: nie mogłaś
1: wydostać.
0: Ich wypiąć.
1: Nie mogłam wypiąć. Jedną wypięłam, a druga się coś zakałapućkało tam po prostu wszystko. Pamiętam taką sytuację, że tam bardzo dużo tancerzy w tej scenie akurat na szczęście i jakaś tancerka zauważyła, że mam problem. Nawet robię jej ruch, bo pamiętam dokładnie, jaki to był ruch. Szkoda, że tego nie widzicie.
0: Ręką?
1: Tak, coś takiego.
0: Okay, falujące ręce.
1: Tak, falujące ręce.
0: Pionie.
1: I ona do mnie tak tańczy i Macia, co jest? Zawołać Kleksa? Tak, poproszę.
0: No
1: i biegnie tym swoim ruchem przepięknym, tanecznym, żeby nikt się nie zorientował. Mm. Przyszedł Kleks, Wojciech Paszkowski, pozdrawiam serdecznie, reżyser później właśnie Krainy Lodu, dubbingowy, dialogowy. Przybiegł, potrzepał tam te szelki i bardzo dużo siły rzeczywiście trzeba było, żeby je rozplątać. Coś tam się poplątało bardzo mocno. A ja żadnych fikołków nie robiłam. Akurat ja byłam tą ostrożną. Obok mnie Adaś Niezgódka, Wojciech Rotowski, też swoją premierę wtedy grał, wszystko pamiętam. I on był wariatem takim, że wszystko na tych szelkach robił, fikołki w jedną stronę, w drugą, jakieś wygibańce, a ja sztywno. Pamiętam w ogóle pierwszą taką próbę tego latania. Jakby zjechałam na dół sina właściwie ze stresu. Tak się bałam. A że mam tatę strażaka, to też jest bardzo śmieszne. To zabrał mnie do straży kiedyś, założył mi szelki i spuszczał mnie normalnie przy tej dziurze, jakby gdzie jest rura do zjeżdżania strażaków. Tam mnie spuszczał, żebym i mówił.
0: Przez ten otwór cię spuszczał na tej linii.
1: Tak.
0: Tata, który ratował księżniczkę ze strażackiej wieży.
1: Tak, no właśnie. Coś w tym stylu. Ale to było niesamowite i naprawdę mi pomógł. Oczywiście nie byłam w tym jakaś taka pewna, żeby właśnie robić jakieś takie różne rzeczy, żeby lampa nie oparzyła na górze, jakieś reflektory, strachy, jak nie wiem co.
0: Postawiłaś jednak na pracę dubbingową.
1: Postawiłam bardziej na pracę dubbingową. Jeżeli mam być szczera, po prostu ze względów czasowych. To jest takie moje gniazdko, ten dubbing. To jest taka strefa komfortu, można już to tak nazwać, że tam jest dobrze, jest bezpiecznie, tam nic mi się nie stanie, ale ten krok naprzód zrobiłam. W pewnym momencie mówię, a czemu by nie spróbować w ogóle czegoś tak zupełnie innego niż robię teraz?
0: Madziu, wyszło też jakoś tak, że był Must Be The Music, The Voice of Poland, Jaka to Melodia, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Tak.
0: I jak wspominasz te momenty, brałaś udział w tych programach. Czy one pomogły też jakoś odnaleźć siebie w świecie muzyki?
1: Oh, Must Be The Music, piękna przygoda, wspaniałe jury, Adam Sztaba, Ela Zapędowska.
0: Kora.
1: I Kora właśnie, taka wisienka na torcie. Dostałam przepiękne opinie właśnie od jurorów. Ela Zapędowska powiedziała, że pięknie buduje emocje, że słychać wielką wrażliwość, a Kora powiedziała coś pięknego, że kiedyś, ojejku, teraz to aż mi dreszcze przeszły, wow, bo dawno o tym nie wspominałam. Kiedyś będziesz miała swoje piosenki, będziesz sobie je pisała, a jeżeli nawet nie będziesz chciała tego robić, to przyjdą inni wielcy kompozytorzy, którzy zrobią to za ciebie. A ty będziesz po prostu pięknie śpiewać. Wow, nie spodziewałam
0: chyba
1: się takiej.
0: Chyba lepszej recenzji nikt nie dostał.
1: Kora była ostrą jurorką, potrafiła komuś tam powiedzieć szczerze, co myśli, ale też negatywnie. Ela oczywiście też, a tutaj takie, no ich się bałam najbardziej. Łozo jeszcze tam był, Wojciech Łozowski. I Wojciech Łozowski miał łzy w oczach. To tak było pokazane też w telewizji, że tak mu tam spływały łzy. Później moja siostra na wizji wyznała mu miłość i powiedziała, że będzie jej mężem kiedyś.

0: Magda, wiesz, że słowa Kory zaczynają się realizować?
1: No właśnie, dlatego przeszły
0: teraz
1: mi dreszcze.
0: Teraz stawiasz na swoją twórczość. Tak. 28 dzień lutego, 2024 rok, wydałaś swój debiutancki singiel W lustrze. Pamiętasz, jakie towarzyszyły ci emocje?
1: Ojejku, bardzo dużo stresu, połączonego oczywiście z ekscytacją, ale jednak po prostu takie rozdygotanie, co będzie, aczkolwiek też nie miałam takiego podejścia, że to musi, nie wiem, jakie zdziałać cuda ta piosenka.
0: A w którym momencie pomyślałaś, że to jest akurat ta chwila, z której muszę skorzystać i zacząć tworzyć taką muzykę, która mi w duszy gra?
1: Szczerze, jakby
0: Kiedy postanowiłaś, że nagrasz w końcu swój pierwszy debiutancki singiel?
1: Jakby 5 lat temu ktoś mi powiedział, że będę tworzyć muzykę, sama pisać w ogóle teksty i współtworzyć muzykę do tych piosenek.
0: Kora mówiła.
1: No właśnie, w sumie Kora mówiła. No nie uwierzyłabym jej. No i w sumie mogło tak być. No miałam wtedy 15 lat w tym Must Be The Music. Miałam wtedy zespół coverowy, dubbing, to jest też bardzo dużo twórczości, musimy bardzo z siebie wiele dać, ale jednak są piosenki napisane przez kogoś dla nas właśnie. A ja chciałam kiedyś spróbować coś takiego zrobić, marzyłam o tym, ale byłam bardzo zblokowana. W pewnym momencie odblokowałam się. Kiedy? Kiedy się zakochałam i kiedy ktoś się zakochał we mnie i uskrzydliła mnie ta miłość bardzo. Odblokowała te właśnie wszystkie blokady, które w sobie miałam a propos tworzenia.
0: I miłość otworzyła ci drzwi do świata muzyki.
1: Tak, otworzyła drzwi do tworzenia, ale też uskrzydliła i takiej więcej wiary w siebie uzyskałam dzięki temu.

0: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Jak wyglądał proces powstawania twojego pierwszego singla?
1: Dobra, no to teraz trochę
0: po kolei.
1: No bo współtworzę ten utwór ze swoim partnerem, który tak właśnie pięknie mnie uskrzydlił, z Marcinem Jello, który pięknie gra na pianinie.
0: Który czeka tam na ciebie.
1: Który czeka, tak, jest ze mną tu.
0: Pilnuje cię.
1: Tak.
0: Swojej królem.
1: Tak, mój książę z bajki. No i właśnie tak pięknie gra, że bardzo inspiruje mnie do tworzenia różnych melodii. Często jest taka sytuacja w domu, że ja sobie odpoczywam, a Marcin idzie pograć sobie na pianinie. I jak ja usłyszę jakieś dźwięki piękne, a zwykle tak jest po prostu od razu, że jest wow, ale świetne, to biegnę z tego salonu, gdzie odpoczywam, biegnę do studia i próbuję coś tam wymyślić do tego. Tutaj zainspirowałam się melodią, którą Marcin trochę grał w refrenie. Coś takiego grał przy akordach i mówię, wow, a to jest takie ładne ta melodia, że ja nie chcę się jej pozbywać. Sama melodia u mnie już jakieś emocje wyzwala. Po kilku razach zaśpiewania mam jakiś taki zarys, o czym może ta piosenka być. Czy to będzie o czymś pozytywnym, czy to będzie o czymś bardzo negatywnym, bardzo jakimś nieprzyjemnym na przykład.
0: To o czym opowiada utwór W lustrze?
1: No i właśnie tu jest słodko-gorzko. Opowiada ogólnie o miłości, o tym, jak potrafi ona przepięknie uskrzydlić człowieka. No właśnie o tym, no o nas tak naprawdę, o mnie i o Marcinie, o tym, jak to wszystko zmieniło moje postrzeganie, kiedy zobaczyłam, jak ktoś po prostu potrafi w ciebie też tak super wierzyć. I o tym, że czasami my sami w siebie powątpiewamy.
0: Miałaś kiedyś w swoim życiu takie momenty, że brakowało ci wiary w siebie?
1: Oczywiście, mam właściwie cały czas, ale staram się z tym walczyć.
0: Jak odnajdujesz wtedy w sobie moc?
1: No właśnie, Elza by się przydała, nie? Elza by się przydała, troszkę by mi pomogła. Jak odnajduję moc? Po prostu staram się tak nie poddawać bardzo tym swoim negatywnym o sobie myślom, temu krytykowi wewnętrznemu, bo każdy z nas go posiada i myślę, ale wielu ludzi potrafi go wyciszyć, powiedzieć, a idź pan w cholerę. A ja jestem taka, która się poddaje bardzo temu, co ten krytyk mówi. To znaczy poddaję. Słucham go i
0: jesteś
1: i mam
0: osobą bardzo wrażliwą.
1: Tak, bardzo. Tak mi się wydaje.
0: I każde słowo, które przeczytasz albo usłyszysz, bierzesz na serio do serca.
1: No, dokładnie. Więc to samo jest z tym krytykiem. Ja mam naprawdę wrażenie, że tam jest jakiś gremlin mały, który mi tam coś cały czas próbuje powiedzieć negatywnego i ja jakby go słyszę i wiem, że ma dużo racji, ale jakoś też jestem odważna. Po prostu mam takie wrażenie, nie? I próbuję się przeciwstawić temu, co on tam mówi i śpiewać, występować, pomimo tego, że powątpiewam w siebie nieraz, czuję się czasami właśnie tak niepewnie, to jednak, no, znajduję tę moc, nie wiem do końca, jak to się dzieje.
0: Będzie miłość chyba jeszcze.
1: No i o tak, no to jest, właśnie główny
0: cement tego wszystkiego.
1: To jest ta moc, właśnie, miłość, tak jak i w Krainie Lodu, prawda, się okazuje, że to miłość potrafi roztopić lód w sercu i zakończyć wszystkie spory.

0: Magda Weselik, gościem Radia SK2, w lustrze twój debiutancki singiel. Czyli rozumiem, że oprócz dubbingu chcesz również tworzyć muzykę.
1: Tak, będzie to raczej balladowy.
0: To materiał. Będzie balladowa uczta, mi się nawet wydaje. Balladowa. Bardzo bajeczna.
1: O, piękna nazwa na płytę. Balladowa uczta.
0: Na przykład.
1: Super. Będzie balladowo, będzie melodyjnie i myślę tak romantycznie cały czas. Tak to wszystko u mnie wygląda w tym serduchu, a tak się skupiłam trochę na tym, żeby robić coś, co po prostu jest ze mną zgodne. Nie narzucać sobie czegoś, co zupełnie mi nie gra w duszy, tylko po to, żeby, no nie wiem, były wyświetlenia. To nie jest jakby...
0: Priorytet.
1: Mój priorytet, tak, taka moja ambicja.
0: Domena.
1: To nie to. To jest to, żeby w końcu mieć właśnie swój materiał, swoje utwory jeszcze napisane przeze mnie. W życiu bym nie uwierzyła naprawdę kiedyś, że tak będzie.
0: Magda, śledzimy twoją karierę i osobę również na mediach społecznościowych.
1: To bardzo się cieszę.
0: Tak, masz konto.
1: Tak.
0: I tam wszystkie
1: zapraszam.
0: Informacje o tobie.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Na bieżąco. Czy możesz na koniec jeszcze raz zaśpiewać dla nas, jak Ania z Krainy Lodu, Ulepimy dziś bałwana?
1: Ojejku. To też jest taka sprawa, że Ulepimy dziś bałwana śpiewały 3 dziewczyny.
0: No to ty bądź tą trzecią.
1: Ja swoją, dobra.
0: A drugą albo pierwszą, bądź tą pierwszą.
1: Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają co i jak. Mówią odwagi i choć cię...

0: No chyba, że...
1: Ulepimy dziś bałwana, no choć zrobimy to.
2: Anka, idź w sobie.
1: Tak dawno nie widziałam cię.
2: Anka,
1: nie
2: chowaj
1: się. No nie, to Anka. Cześć.
2: Nie Anka, ale Magdalena Wasylik była gościem Radia SK2. To było naprawdę bajeczne spotkanie, za które ci dziękuję z całego serca. Mocno trzymam za ciebie kciuki i aby twoje marzenia się spełniały.
0: Bardzo, bardzo dziękuję.
3: Historia polskiej muzyki.
2: Bez wątpienia jednym z najpopularniejszych polskich zespołów grających muzykę z pogranicza popu i rocka jest Baibe. Gwiazda początku lat 80., przełomu lat 90. i początku XXI wieku. Tu swoją karierę muzyczną zaczęła jedna z najwybitniejszych wokalistek w historii polskiej muzyki, Beata Kozidrak. Baibe powstał w 1978 roku w Lublinie. Nazwę zawdzięcza pierwszym literom imion założycieli: B. Beata Kozidrak, A. Andrzej Pietras, J. Jarosław Kozidrak, M. Marek Winiarski. Na początku repertuar tworzyło rodzeństwo Kozidraków. Beata pisała teksty, muzykę komponował Jarek. Pietras natomiast śpiewał w chórkach i zajmował się sprawami menedżerskimi. Ich przygoda ze sceną zaczęła się na festiwalu studenckim w Krakowie. Pierwszy duży sukces odnieśli w 1978 roku na festiwalu w Opolu. Beata oczarowała wszystkich piechotą do lata.
4: Do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła.
2: Ta urokliwa, przyjemna piosenka w 1978 roku wydana na singlu nie miała nic wspólnego z rockiem. Raczej był to styl studencko-turystyczny, harcerski. Otwarcie na muzykę rockową nastąpiło na początku lat 80. Wtedy zmienił się również skład zespołu. Dołączyli Marek Makuch z gitarą basową oraz Bogdan Tchórzewski z perkusją. Gitarzystę Marka Winiarskiego zastąpił Henryk Mazurek, a brat Beaty Jarek odpuścił sobie śpiew w chórkach i poświęcił się graniu na keyboardzie oraz gitarze. Tak ukształtowany Baibe wylansował wiele przebojów, między innymi... Muzykę do Józka skomponował brat Beaty Jarek. Charakterystyczny gitarowy początek tego hitu... siedział mu w głowie od dłuższego czasu. Przysiadł do niego podczas próby Baibe, która odbywała się w piwnicy rodzinnego domu Kozidraków w Lublinie. Był 1982 rok. Wszyscy mieli sporo czasu na tworzenie nowych piosenek. Trwał stan wojenny. Na ulicach toczyły się walki z OMO z młodzieżą. Milicjanci z gumowymi pałkami w ręku gonili studentów i licealistów, którzy sprzeciwiali się komunie. Tak w książce piosenka musi posiadać tekst i muzykę. Wspomina ten czas Andrzej Pietras, wtedy wokalista, później menedżer zespołu. Czekaliśmy z Jarkiem na Beatę w studiu nagrań w Warszawie. Kiedy przyjechała, od razu zauważyła, że mamy strasznie zapuchnięte oczy. Zapytała, czy wczoraj ostro balowaliśmy, a to był efekt gazu rozpylonego na ulicach. Mieliśmy tego dość. Chcieliśmy się temu sprzeciwić, wyszczerzyć zęby. Ta piosenka jest tego wyrazem. Noce z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Nocy, której wprowadzono w Polsce stan wojenny. I o tym śpiewa Baibe. Tekst został napisany w taki sposób, aby nie doczepiła się do niego władza. Takie zresztą były czasy. Aby przemycić piosenkę, chowało się słowa przed cenzurą. Kim w takim razie był tytułowy Józek? Wymyślił go były mąż Beaty, Andrzej Pietras, który wychował się w Lublinie przy ulicy Lubartowskiej. Jej mieszkańcy prowadzili różny styl życia. Często byli to dranie o niewyparzonym języku. Każdy z nich był takim Józkiem. Ale to było takie przewrotne zagranie. Tekst, który napisała dalej Beata, miał zabarwienie polityczne. Jednym Józek kojarzył się z lubelskim marginesem, a inni myśleli, że chodzi o komunistycznego zbrodniarza Józefa Stalina. Tak naprawdę piosenka jest o Wojciechu Jaruzelskim, który pod osłoną nocy wprowadził stan wojenny i na oczach całej Polski romansował ze Związkiem Radzieckim. Dlatego podczas koncertu w Baibe, gdy grano ten fragment, Beata celowo robiła pauzę, aby publiczność mogła wykrzyczeć: Wojtek, nie daruje ci tej nocy. Bajm dostał przez to z ministerstwa ostrzeżenie i zakaz występowania na terenie województwa warszawskiego przez 2 lata. To jednak nie zniechęciło publiczności do zespołu, który jednego dnia potrafił zagrać w wypełnionych po brzegach halach nawet 2 koncerty.

0: Józek został nagrany w profesjonalnym studiu w Warszawie przy Myśliwieckiej. Utwór ten na początku pojawił się na kasecie, dopiero później na debiutanckiej płycie Bajm, która ukazała się w 1983 roku. Lider zespołu wideo, Wojciech Łuszczykiewicz, miał wtedy 4 lata.
1: Hi everybody, czyli witam wszystkich, to Wojtek zespołu wideo. Tak sobie myślę o Bajmie, jeżeli teraz Bajm wywołuje różne emocje, to kiedyś, na samym początku, czyli nie daruje ci tej nocy i nie ma wody na pustyni, to tak naprawdę to był absolutny świat. Genialne pod prąd piosenki z ukrytym podwójnym dnem. Każdy, kto wie, jakie sklepy były o 13 otwarte, to wie, o co chodzi. I gdyby tak się jakaś artystka teraz ubrała, jak koleżanka Beata w Józek nie daruje ci tej nocy, to była Lady Gaga. Tam to jest absolutny odjazd, kompletny. Zespół wygląda genialnie i ona w tej czarnej skórze i z zawodową fryzurą.
0: W czasach, kiedy powstał ten utwór, od godziny 13 były dopiero otwierane sklepy monopolowe, a kreację Beaty, o której wspomina Wojtek, zobaczycie na teledysku Józka. Klip powstał w studiu telewizyjnym przy ulicy Woronicza w Warszawie. To fragment recitalu Bajm na dachu. Wszyscy są ubrani w kostiumy, które miały oderwać widzów od PRL-owskiej rzeczywistości. Andrzej Pietras kiwa się z gitarą, Jarosław Kozidrak robi przysiady, a pozostali mają na nosie przyciemnione okulary. Podobne nosił Józef Wel Wojtek Jaruzelski. Kariera, jaką zrobił Józek, przeszła najśmielsze oczekiwania Bajmu. Tytułowe zawołanie przylgnęło nawet do byłego bramkarza piłkarskiej reprezentacji Polski Józefa Młynarczyka. To słynna afera na Okęciu, wspomniana w książce Piosenka musi posiadać tekst i muzykę, autorstwa Jana Skardzińskiego i Konrada Wojciechowskiego. Mianowicie, w 1980 roku, przed wylotem na mecz z Maltą, Józef Młynarczyk pojawił się w hali odlotów na Okęciu w stanie wskazującym, że wcześniej pił alkohol. Kibice zauważyli to w mgnieniu oka i skandowali. W efekcie Józek Młynarczyk przez pewien czas nie bronił polskiej bramki w reprezentacji, a trener piłkarskiej kadry Ryszard Kulesza został zwolniony z pracy. W 2007 roku wspomniany tekst piosenki Bajmu wykrzykiwali też uczestnicy poznańskiego happeningu. Chcieli zakłócić wiec pierwszomajowy SLD. Słowa Józek nie daruje ci tej nocy dotyczyły premiera Józefa Oleksego, który był oskarżony o szpiegostwo na rzecz Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, czyli KGB. Z kolei fraza tego zwrotu użył Tomasz Hajto, który komentował mecz piłkarskiej reprezentacji. Skierował go do Kamila Grosickiego, który włączając swoje słynne turbo pojawiał się nagle przy przeciwniku, odbierał mu piłkę i znikał. Nie wszyscy jednak darzyli sympatią Józka. W latach 80. piosenka Bajmu była potępiana przez Kościół. Z ambony mówiono, że rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, aby dzieci nie słuchały utworu, który ma zabarwienie erotyczne. Ale na debiutanckim albumie Bajmu z 1981 znajdziemy nie tylko przebojowego Józka. Jest też tam hit Co mi panie dasz, który podbijał listy przebojów w latach 80. Za piosenkę w całości odpowiedzialna jest Beata Kozidrak. Ona napisała słowa i muzykę. Była wtedy również idolką wielu nastolatek. Między innymi piosenkarki Magdy Fam, która wówczas miała 10 lat.
2: No, powiem wam szczerze, że zespół Bajm zawsze fascynował mnie jako zjawisko, bo kiedy spojrzę się na historię tego zespołu, to można powiedzieć, że mamy do czynienia z wybitnym zjawiskiem. Beata Kozidrak, która dysponuje naprawdę nieprawdopodobnym potencjałem wokalnym i myślę, że gdyby urodziła się w Stanach, byłaby bardzo, bardzo znaną postacią na świecie. Jedni oczywiście chwalą, inni neutralnie bardziej podchodzą do jej tekstów. Jedni mówią, że to jest trochę kiczowate, inni, ale niemniej jednak, jakkolwiek by tego nie oceniać, jest to z pewnością fabryka przebojów. I Beata Kozidrak, która świetnie interpretuje swoje własne piosenki, także myślę, że to jest pierwsza piątka zespołów z lat 80.

Utwór ten do dziś jest jednym z najpopularniejszych zespołu BAIM. W tym miejscu zakończymy dzisiaj przygodę z zespołem BAIM. Kamil Kowalski, do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Wrocław. Jesteśmy wygodni i korzystamy z gotowych rozwiązań, w efekcie czego tyjemy. Otyłość to problem dotykający dorosłych, ale i coraz częściej także najmłodszych. Już kilkuletnie dzieci zgłaszają się do specjalistów o pomoc w zrzucaniu zbędnych kilogramów. Co zrobić, by nasze nawyki żywieniowe były zdrowsze i czy zbędne kilogramy da się zrzucić bez katorżniczej diety? O tym z Agatą Szalewską-Pejsert, dietetykiem i psychologiem klinicznym, rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach.
2: W trakcie ostatnich trzebnickich dni rodziny była okazja do tego, aby się z panią spotkać podczas warsztatów dotyczących zdrowego żywienia. Warsztaty związane były z tym, że tak naprawdę rośnie nam problem otyłości, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. To była ta myśl przewodnia waszych warsztatów. No to może pomówmy, czym tak naprawdę jest ta otyłość i jak duży jest to problem współcześnie, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.
3: Otyłość sama w sobie jest chorobą przewlekłą, która charakteryzuje się nadmiernym odkładaniem tkanki tłuszczowej w organizmie. Niestety nie przechodzi samoistnie, wymaga interwencji tutaj, czy dietetyka, czy lekarza. Problem niestety narasta, ponieważ mamy najszybciej tyjące dzieci w Europie. Nasze dzieci po prostu tyją, ponieważ się za mało też ruszają i oczywiście jest związane to złym stylem naszego życia. Kiedyś mówiono się, że otyłość no, jest zdrowa, tak? Bo było takie pokłosie po wojnie, że dziecko pulchne, otyłe, tak? Jest zdrowe, bo dobrze nakarmione. Niestety tak nie jest. Sama tkanka tłuszczowa, kiedy jest w nadmiarze, niestety tworzy stan zapalny w organizmie. Wydziela różne czynniki prozapalne, które niestety sprzyjają rozwojowi cukrzycy typu drugiego, czy nadciśnienia, czy insulinooporności. Ja spotkałam się już w mojej praktyce klinicznej z dziećmi, które miały 10 lat i już miały stwierdzoną insulinooporność, która jest również pokłosiem właśnie otyłości, czyli nadmiernych kilogramów, mówiąc krótko.
2: Czy przybywa pacjentów z takim problemem? Właśnie dzieci, młodzież, te najmłodsze roczniki, które mają problemy już z zachowaniem tej prawidłowej wagi? Jeżeli tak, to co tak naprawdę ma na to wpływ?
3: Mogę powiedzieć z perspektywy moich 10 lat pracy, że ostatnie 2 lata to zapytanie jest odnośnie, czy przyjmuję na przykład dzieci już 5-6-letnie, bo rodzice zauważają problem właśnie otyłości, w szczególności otyłości brzusznej. Proszę zauważyć, że też nie mówię już o nadwadze, tylko już mówię o otyłości, gdzie otyłość możemy sami sobie zdiagnozować, bo są dostępne wskaźniki BMI, czyli tak zwane kalkulatory. Każdy z nas może otworzyć po prostu stronę internetową, wpisać kalkulator BMI i obliczyć swój stosunek wagi do wzrostu. Jeżeli on wyjdzie powyżej 30, charakteryzujemy to jako otyłość. Tak, więc ja w swojej praktyce mam coraz więcej młodzieży insulinoopornością z nadciśnieniem tętniczym, gdzie 12-13 lat to już często te młode osoby, młodzież przyjmuje leki na nadciśnienie tętnicze właśnie spowodowane stylem swoim życia. Co się do tego przyczyniło? Bym powiedziała klasyka, brak ruchu, ruszamy się coraz mniej. Ja byłam ostatnio na fajnej konferencji, gdzie było mówione o aktywności i co ciekawe, albo może przerażające, 3-latkowie nie spełniają wymogów dotyczących aktywności, czyli po prostu biegania po podwórku. Przeciętne dziecko ma problem już mieć pół godziny aktywności dziennie. Więc brak ruchu, oczywiście nie mówię, że tylko ruch, tylko oczywiście żywność wysoko przetworzona. Ja rozmawiając z dziećmi podczas wywiadu takiego dietetycznego czy medycznego, dzieci nie znają nawet domowej kuchni. I to nie chodzi już o to, o schabowego i ziemniaki, bo gdyby dzieci to jadły, wiem, że to może się wydawać dziwne, byłoby lepiej. Dzieci znają przetworzone naleśniki kupne po prostu przysłowiowego sklepu osiedlowego, tak? Czyli ta kuchnia nawet nie jest już domowa, ona jest wysoko przetworzona, czyli gotowe, zapakowane, tylko odgrzewamy i nie wiadomo, co tam jest. Zwykle żywność, którą kupujemy, jest bardzo obfita w sól i w cukier, czyli i sprzyja i cukrzycy, i nadciśnieniu tętniczemu, więc też to, co jemy. Dzieci też nie są nauczone warzyw i owoców. Jest to spowodowane, teraz powiem z perspektywy psychologa, że nie jemy razem, bo jesteśmy zabiegani, i nie szykujemy razem też posiłków, bo dziecko, żeby zacząć coś jeść, ono musi dotknąć, tak? Ja kiedyś ja się zawsze śmiałam, jak jako dziecko mogłam po prostu ze szafek wyrzucać wszystko, tak? Mąkę, nie mąkę i z mamą po prostu lepić czy pierogi i dzięki temu ćwiczyłam ręce, tą motorykę małą, a dziecko ma to coś do siebie, że jeżeli coś dotknie, oswoi się z tym, to chce coś spróbować. Więc też jest taki problem, że dzieci boją się dotknąć, nie wiem, pomidora, dlatego że konsystencja jest nie taka na dobrą sprawę, albo nie wiedzą, co to jest. Więc ważne jest, żeby też mimo wszystko spędzać wspólnie czas, żeby to jedzenie było jak najbardziej też domowe, jak najmniej przetworzone. Więc jedno i drugie ma bardzo przełożenie na to, jak dziecko będzie jadło w wieku też dorosłym. Więc ja zawsze mówię, też oswajajmy. Też opowiadałam o tym na warsztatach, że ważne są wspólne gotowanie, wspólne jedzenie posiłków i wspólna atmosfera. Bo czasami jest tak, że jak siadamy do stołu i jemy wspólnie posiłek, możemy słyszeć takie komunikaty, że warzywa, tak, albo marchewka, albo zielenina jest dla królika. I dla nas to się wydaje czasami żartobliwe, a takie małe dziecko, które ma gdzieś tam 4-5 lat czy 3, one sobie to koduje, że może to jedzenie nie jest koniecznie coś fajnego. Więc jeżeli będą rodzice mówić, że okej, jedz warzywa, a z drugiej strony będą komunikaty, jest ta zielenina dla królika, to dziecko stwierdzi, tego się chyba nie je. Więc zawsze zachęcam rodziców, że jeżeli dziecko nie je warzyw i owoców, żeby zaczęli od choćby krojenia, przygotowania wspólnych posiłków i pozytywnych komunikatów. Ja to może tak trochę bezpośrednio teraz wytłumaczę, że jeżeli będzie dziecko słyszeć codziennie nową sprawę, jesteś beznadziejny, on wyrośnie na takiego człowieka i będzie miał takie poczucie w sobie, że coś jest z nim nie tak. Jeżeli on będzie codziennie słyszał, że zielenina jest dla królika i to jest coś, czego się nie je, co jest niedobre, nie będzie chciał tego w życiu dorosłym po prostu jeść, no bo to będzie sprzeczne z tym, co po prostu słyszał w domu.
2: To, co rzuca się tak w pierwszej kolejności na myśl, to czy nie jesteśmy tak trochę sami sobie winni ze względu na nasze lenistwo i wygodę. Kupowana żywność, komfort tego, że nie musimy wychodzić z domu, żeby obejrzeć film, więc siedzimy, nie wychodzimy na spacery. Czy to lenistwo, ta wygoda nas gdzieś tam właśnie dietetycznie zabija, że tak powiem?
3: Ja bym może nie do końca nazwała to lenistwem, może gdzieś taka wygoda, a też żyjemy coraz szybciej. Powiem z perspektywy psychologa, że żyjemy coraz szybciej i pędzimy. Pędzimy nie wiadomo po co, dlaczego, bo czasami chcemy coraz więcej i nie mamy czasu na podstawowe rzeczy, nie mamy czasu zjeść wspólnego posiłku, mijamy się w drzwiach. Czasami łatwiej nam dać po prostu pieniądze na przysłowiowy obiad, drożdżówka, żeby móc zająć się po prostu pracą, po pracy nawet, tak? Żeby mieć po prostu też święty spokój. Jest oczywiście wygodniej, tak, kupić gotowe jedzenie, ale też pamiętajmy, że możemy też wybierać nawet na mieście dobrej jakości jedzenie, bo też nie problem jest pójść i nawet kupić w jakimś barze, tak, mlecznym, zupę po prostu, tak, czy jakąś zupę pomidorową, ogórkową, krupnik. To są przecież dania, które są odżywcze, bo zupy są bardzo odżywczymi składnikami, ale myślę, że to jest też ciekawy temat, ponieważ żyjemy po prostu coraz szybciej i jesteśmy po prostu zmęczeni życiem. Ja się spotykam o osoby, które mają 30 lat i siadając w gabinecie mówią, że ja czasami nie rozmawiam od razu o jedzeniu, tylko w czym jest problem. I siada ta osoba i mówi, ja już mam dosyć, jestem tak zabiegana, jestem tak zmęczona życiem, że już nie mam na nic siły, po prostu. I może być to spowodowane tak zwaną złą dietą, bo pamiętajmy, że jedzenie to jest dla nas paliwo, dla naszego organizmu. Jak się rodzimy, to chcemy po prostu dziecku dać najlepsze, co jest możliwe, tak? Marcheweczka z ogródka, tak? Jakieś tam robione przetwory, a jak dorastamy, nie pamiętamy, że to jedzenie jest dla nas po prostu paliwem, dla mózgu, po prostu daje nam energię, że ja zawsze mówię, jakbyś miał Ferrari, tak, to byś nie wlewał byle czego, tylko byś o nie dbał, że nie traktujemy swojego ciała szacunkiem, że nasze ciało daje nam po prostu energię, możliwość do działania. Tu, że ja jestem, też przyszłam dzięki mojemu ciału na własnych nogach, ale trzeba o nie dbać, żeby jak najdłużej nam służyło, czyli dobrze odżywiać, karmić dobrymi jakościami produktami. projektami, ale wiem, że współczesne czasy nie sprzyjają po prostu spędzaniu razem tych chwil i wspólnego jedzenia po prostu posiłku. Więc może nie nazwałabym to od razu lenistwem, ale na pewno może gdzieś tam wygodą, albo po prostu czasami jest tak łatwiej.
2: Co w takim razie my jako dorośli, zarówno w swoim życiu, ale też w życiu swoich dzieci powinniśmy zrobić, żeby te nawyki żywieniowe zmienić? Może troszkę uspokoić ten tryb życia, zająć się rodziną i tym choćby wspólnym gotowaniem, wspólnym jedzeniem posiłków, żeby też ta nasza kuchnia była zdrowsza, w efekcie czego i my bylibyśmy zdrowsi.
3: Po pierwsze, musimy zacząć od siebie, bo dzieci uczą się przez modelowanie. Jest taka teoria według Bandury, że dzieci uczą się po prostu przez naśladowanie. Był nawet fajny eksperyment z lalką Bobo, gdzie były na dobrą sprawę pokazane, że jeżeli w jednym pokoju dorosły bił, była taka lalka dmuchana Bobo i dzieci to obserwowały, to dzieci zastawione w pokoju same z tą właśnie lalką również zaczęły ją bić. Więc co to znaczy? Że dzieci, które widzą, że rodzice jedzą warzywa, jedzą owoce, chętniej sięgają na dobrą sprawę po te produkty żywnościowe w wieku dorosłym, więc ważne jest to, żebyśmy my pokazali, że da się jeść zdrowo, tak? Żebyśmy my chociaż przygotowali, nie wiem, ziemniaki, tak? Bo one są nieszczęście tak jakoś tak, nie wiem, spychane na margines, a przecież są bardzo zdrowe, mają dużo potasu, potas jest dobry do serca, są źródłem witaminy C, żeby ta kuchnia była jak najbardziej domowa, więc co my możemy zrobić? Pozytywne komunikaty, pozytywna atmosfera i chociaż postarać się, żeby jak najwięcej posiłków było po prostu wspólnie i niech to będzie już przykładowy, nawet ten schabowy słynny, tak? Ale można go zrobić, nie wiem, bez panierki. Niech on będzie nawet smażony, ale niech będzie po prostu bez panierki, ziemniakami i fajną domową surówką, gdzie zamiast, nie wiem, majonezu damy po prostu oliwę i to już będzie fajny krok. Może zamiast tych produktów typu napoje gazowane, tak? Słynna cola, może weźmy po prostu nawet domowy kompot. I to już będzie po prostu sukces, albo rozcieńczmy po prostu sok. I właśnie metoda małych kroków. Nie musimy zmieniać zbyt dużo. Ważne, żeby wprowadzać etapami, bo jeżeli wprowadzimy za dużo, możemy po prostu się też zniechęcić najzwyczajniej. Więc zacznijmy po prostu od warzyw, żeby na naszym talerzu przynajmniej połowa stanowiły po prostu warzywa i to już będzie duży sukces.
2: A co w sytuacji, gdy mamy dziecko, które uparcie mówi, chcę coś słodkiego, nie chcę warzyw, nie chcę owoców, chcę coś słodkiego, jakiegoś tam batonika i tak dalej. Jak te nawyki przełamywać i właśnie zmieniać u swojego dziecka?
3: To przede wszystkim nie mówimy, że nie wolno, bo to działa po prostu na każdego i podnosi gdzieś tam ciśnienie. Możemy sobie wprowadzić taką zasadę, że ogólnie, że na przykład w domu najpierw się je na przykład obiad, a później na przykład coś słodkiego, tak? Że nie na zasadzie, nie, teraz nie wolno i nie wiem, i to jest zakazane, bo zakazany owoc kusi najbardziej, tylko nową sprawę przedstawić może, że najpierw zjemy wartościowy posiłek, tak? A później zjemy sobie coś na przykład słodkiego. Fajnie by było, gdyby to było na przykład domowe ciasto, nie ukrywam, tak? Bo można tam przemycić owoce. Też bardzo popularne jest teraz przecież ciasto nawet z fasoli, tak? Brownie z fasolą, albo ciasto marchewkowe, gdzie w sumie tej marchewki nie czuć, a gdzieś tam mimo wszystko ona jest. Ciasta na bazie gdzieś tam cukinii, więc można przemycać, nawet do naleśników można przemycić sobie jabłuszko, zetrzeć, więc można w ten sposób, jeżeli dziecko nie chce jeść warzyw i owoców, po prostu też przemycać, ale nie zakazywać. A przede wszystkim, bo to muszę tutaj powiedzieć, nie robimy tak zwanego dnia słodyczowego. On zyskał bardzo popularność, że raz w tygodniu dziecko może jeść słodycze, na przykład w sobotę, tak? Jest dzień słodyczowy. Nie, to sprzyja tylko zaburzeniom odżywiania, zaburzeniom tak zwanego napadowego objadania, że dziecko wtedy wręcz rzuca się na ogromną ilość słodyczy, potrafi zjeść, nie wiem, dwie tabliczki czekolady i zagryźć całą paczką jeszcze, nie wiem, chipsów, więc lepiej dawkujmy w ciągu tygodnia. Nawet niech to umówmy się z dzieckiem. Ja w gabinecie przeważnie umawiam się z dziećmi, tak, słuchaj, to co, jedna przekąska jakaś dziennie, tak? Mówi, okej, okay. Więc takie dziecko nawet jeżeli będzie miało ochotę, jest ciepło, zjeść loda, tak, to on będzie wiedział, że on może i on nie musi czekać do soboty i zjeść ich 10, tak, najeść się na zapas, po pierwsze nie idzie się najeść na zapas, ale jest wtedy takie myślenie, bo tylko w sobotę mogę, no to dzięki temu będzie mógł sobie zjeść codziennie coś słodkiego i nie będzie miał takiego poczucia, nie wiem, krzyw, prawdy, że czegoś po prostu mu też brakuje. Więc ja bym zachęcała tutaj rodziców, żeby ustalili ze swoimi dziećmi, że mogą zjeść coś słodkiego, ale na przykład ustalili ilość, że niech to będzie, nie wiem, jeden wafelek, tak, czy jeden lód, niech to dziecko po prostu wybierze jakąś rozsądną ilość i wtedy nie będzie się też dziecko rzucało na jedzenie. Miałam przypadek w gabinecie dziewczynki, która się bała jeść po prostu w domu słodkiego, bo było tak, że był dzień po prostu jeden w tygodniu, gdzie można było jeść słodycze. A zwykle dziewczynka miała ochotę na słodkie nie w ten dzień, tylko na przykład wtedy, kiedy miała nadmierny wysiłek fizyczny, bo była w klasie sportowej i wręcz rzucała, jadła ukradkiem. Chowała się z tym, bała się jeść na przykład przy rodzicach tego na przykład przysłowiowego nawet Grześka, tak? Gdzie tego wafelka i rozwiązało to problem, kiedy po rozmowie z rodzicami ustaliliśmy, że ona może jeść właśnie jedną rzecz dziennie i te napady ustały. Ona już nie jadła ukradkiem po 5-6 na przykład cukierków, tylko wystarczył jeden zjedzony cukierek i się psychika uspokoiła, ciało też się uspokoiło, więc czasami lepiej małymi krokami niż tutaj od razu na głęboką wodę, więc nie róbmy na pewno tych dni słodyczowych, lepiej zjeść sobie nawet jednego loda dziennie niż na przykład 10 w sobotę.
2: Znaczy jakieś zdrowe, słodkie zamienniki wchodzą w grę? Jeżeli tak, to co?
3: Oczywiście. Mamy teraz masę bardzo ofert takich faktycznie batoników bez cukrów, na bazie gdzieś tam nawet orzechów, gorzkiej czekolady. Ja też tutaj polecam niezdarmowa aplikacja, mówiłam też właśnie o tym na warsztatach, Zdrowe Zakupy. Fajna aplikacja, darmowa. Dzieci ją uwielbiają po prostu. Wchodzą do sklepu i skanują wszystko. My możemy po prostu za pomocą telefonu zeskanować kod i nam się pięknie wyświetla, czy ten produkt jest świetny, czy mniej fajne, czy raczej zły i powinniśmy go odłożyć, więc może weźmy dziecko po prostu gdzieś tam do sklepu, niech właśnie ten telefon wykorzysta w fajnych celach i pobiega sobie na dziale ze słodyczami, poskanuje i wybierze te, które mają po prostu zieloną buźkę. Proszę mi uwierzyć, naprawdę dzieciaki to po prostu kochają. Po drugie, my za mało je zabieramy do sklepu, bo czas, bo tak będzie szybciej, a też dzieci się wtedy oswajają z tymi produktami i dzięki temu uczą się, jakie produkty wybierać, więc jak najbardziej fajnym zamiennikiem będzie właśnie zdrowe słodycze, choćby jak oksymoron, to faktycznie są takie i są dostępne nawet gotowe na bazie nawet miodu, czy właśnie orzechów różnych, tak, czy na nową sprawę na bazie gorzkiej czekolady z dobrym składem, czy nawet jakiś musli. Ewentualnie możemy upiec fajne domowe ciasto też, jeżeli mamy czas, gdzieś tam drożdżowe, jakiś biszkop z owocami, z galaretką. Galaretka to jest w ogóle fajny sposób na ochotę na słodkie, bo nie dość, że jest niskokaloryczna, dobra też na stawy, do tego możemy dodać owoce, więc już coś przemycamy, więc możemy stosować też takie domowe zamienniki, właśnie takie jak znaliśmy, właśnie galaretka choćby, czy biszkop, czy ciasto drożdżowe z owocami, to myślę, że nie jeden z nas ma takie wspomnienie z dzieciństwa.
2: A co z przekąskami typu McDonald's, KFC? Można sobie pozwolić, mając problem z nadwagą, z otyłością, na wizytę w takim fast foodzie? Czy lepiej unikać?
3: Ja wyznaję podejście jako psychodietetyk, że wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Czyli jak najbardziej osoba, która jest na redukcji, czyli się odchudza, może na nową sprawę sobie odwiedzić tą restaurację typu właśnie McDonald's, KFC. I niekoniecznie musi, ja zawsze się śmieję z pacjentami, być ta sałatka. Niech to nie będzie po prostu nasza codzienność, tak? Zawsze się mówi, że 80% dla zdrowia, czyli tej przysłowiowej zieleniny, a 20% dla psychiki. Czyli jeżeli raz w miesiącu ktoś sobie wejdzie do takiego fast fooda, to nie zaszkodzi to naszemu organizmowi. Więc spokojnie można, bo zawsze mówię, efekt takiego zakazanego owocu. Im bardziej będziemy sobie to zakazywać, tym częściej będziemy o tym myśleć i w pewnym momencie się zrzucimy, zamiast na jednego wrapa, zjemy go po prostu 3 przykładowo. Więc jak najbardziej te osoby mogą. Można oczywiście wybierać mniejsze zło, choć jedna pacjentka mi zażartowała, nie ma mniejszego zła. Zło jest złem. Do dzisiaj to pamiętam, ale nie wiem, wybrać na przykład zamiast zwykłej coli cola zero, to też już nam obniży kaloryczność. Teraz zamiast na przykład też frytek można do zestawu wybrać sałatkę, czyli na przykład zabrać, nie wiem, wrapa i na przykład ze sałatką do tego cola zero już możemy sobie obniżyć przynajmniej o 300 kalorii ten posiłek, więc jak najbardziej można z tego typu rzeczy skorzystać, więc ja zawsze mówię, nie zakazujmy sobie, nie myślmy zero-jedynkowo, bo czasami mamy taką tendencję, tendencję, że albo jesteśmy na diecie, albo nas nie ma. Nie ma nic pośrodku. Balans. Wszystko jest dla ludzi. To nie jest tak, że mamy tam jeść codziennie, bo każdy z nas by po prostu tam skończył z zawałem, z cukrzycą, ale jeżeli, nie wiem, pozwolimy sobie raz w miesiącu i jeszcze dodatkowo byśmy fajnie poszli, nie wiem, na jakiś spacer w tym samym dniu, choćby pół godziny, to już w ogóle by było rewelacyjnie. Więc ja jestem tego podejścia, że nie zakazujmy, wszystko jest dla ludzi i każdy z nas ma ochotę czasem na coś słodkiego i coś niezdrowego. Każdy z nas jest człowiekiem, więc podchodźmy do tego z takim zdrowym rozsądkiem.
2: A co w sytuacji, gdy faktycznie nasze dziecko ma problem? Nie mówię już z otyłością, może po prostu z nadwagą i już widzimy, że coś nie gra, coś jest nie tak. Co jak rodzice możemy zrobić, gdzie szukać pomocy? Już ten przysłowiowy talerz zieleniny nie pomógł, jednak ten problem narasta. Gdzie szukać pomocy?
3: Na pewno ja bym zaczęła ogólnie od wyników badań, czyli zbadała na przykład poziom ogólnie cukru, insuliny, zbadała tarczycę, bo jednak też niedoczynność choroby tarczycy, tak w tym niedoczynność tarczycy, sprzyja też rozwojowi otyłości, więc po pierwsze na pewno bym udała się do lekarza rodzinnego w celu poproszenia o wyniku badań i powiedzenia, że dziecko zaczyna nam teć, tak? Skoro już zwiększyliśmy ilość warzyw, więc na pewno bym wykluczyła tutaj chorobę. Jeżeli byłyby wszystko okej w wynikach badań, to zastanowiłabym się, ile moje dziecko ma po prostu ruchu w ciągu dnia. Przyjmuje się, że dziecko powinno mieć codziennie godzinę aktywności i to jest takie minimum. Czy spełniamy to zapotrzebowanie? Bo w dzisiejszych czasy są jakie są. Więcej spędzamy przed telefonem, grając w gry komputerowe, więc zobaczmy, czy dziecko ma na przykład aktywność. Może warto go zainteresować, może zapisać na jakiś, nie wiem, sport, może będzie chciało pójść do jakiegoś klubu, pograć w piłkę, może jakąś pasję rozwiniemy, może zabrać, nie wiem, na squasha, może zagrać razem po prostu z tenisa. Na pewno zachęcajmy dziecko w ten sposób, że pokazujmy. To nie jest tak, że masz rower, teraz idź pojeździć sobie. Może na pięciolatka to zadziała, bo on będzie sobie oglądał po prostu drzewa i ptaki i będzie po prostu tym zainteresowany. Już na nastolatka to nie zadziała, bo on musi już mieć cel, tak? Więc jest to też świetny sposób do spędzenia razem czasu. Trzecie, wtedy jeżeli ma dziecko ruch, wyniki badań są też dobre, bym udała się do specjalisty, do dietetyka, ewentualnie psychodietetyka, ponieważ możemy mieć czasami problem, że dziecko może nie chcieć próbować nowych rzeczy i może nie chcieć jeść po prostu tej zieleniny z tego talerza, to bardziej wtedy psychodietetyk. A jeżeli, mimo że jest ten ruch, jest ta przysłowiowa zielenina, jak tutaj żartujemy, to bym się już udała do specjalisty i skonsultowała po prostu, czy może czegoś nie brakuje w diecie dziecka. Może białka, może gdzieś tam za mało tego tłuszczu do pracy hormonów, bo jednak tłuszcz jest potrzebny do prawidłowej pracy naszych hormonów i do rozwoju ogólnie mózgu, więc może tutaj jakiś skład, może złe komponowanie ogólnie posiłków, więc bym, jeżeli byśmy wykluczyli choroby, zdecydowali, że ruch jest, to bym się udała wtedy do specjalisty, który zajmuje się typowo leczeniem otyłości.
2: Tak trochę pod prąd idąc, a czy tej pomocy można szukać w szkole? Jak wygląda edukacja, jeżeli chodzi o zdrową żywność? Czy gdzieś tam w programach nauczania i tak dalej przejawiają się aspekty zdrowej żywności, zadbania o siebie właśnie przez to, co jemy i w jaki sposób?
3: Kiedyś była taka słynna wojna o drożdżówkę, jak wchodziły te wszystkie regulacje prawne co do sklepiku, że nie było właśnie tam słodyczy. Znaczy, jakby zmiana to naszego żywienia zaczyna się w domu. To musimy tutaj zaznaczyć. Szkoła, powiedziałabym, jest otwarta na takie, ja bym powiedziała, eventy, bo coraz częściej mówi się o zdrowym odżywianiu w szkole. Sama jestem często też zapraszana do szkół i pełnię rolę edukatora. Wyświetlamy filmiki, uczymy się właśnie korzystać czy jakby z tej aplikacji, pokazuję, jak komponować zdrowe posiłki. Więc myślę, że szkoła jest miejscem, który sprzyja budowaniu dobrych nawyków żywieniowych, ale szkoła to też jest nie wszystko, bo skoro w domu nie jest się warzyw, a nawet dziecko dostanie w szkole te warzywa, to nie będzie chciało ich po prostu jeść. Ale ja mam pozytywne doświadczenia odnośnie szkół i zwykle jest tak, że mamy tą edukację, są te wykłady, są czasami warsztaty kulinarne nawet na godzinach wychowawczych, jest omawiana piramida żywieniowa czy talerz zdrowy, więc tutaj powiedziałabym, że mówi się o tym coraz więcej, tylko niestety sama edukacja nie działa, musi być też działanie kontynuowane po prostu w domu, bo ja widzę na przykład po dzieciach, kiedy prowadzę wykład, one są takie bardzo, no mam sprawę, na tak, okej, zróbmy to, przygotujmy, bo też prowadziłam warsztaty kulinarne, o fajnie, tu super sałatka, tu fajne ciasteczka owsiane, tak, a potem się przechodzi do domu i nie ma tej kontynuacji i tutaj czasami możemy się zdarzyć po prostu ze ścianą, więc ja myślę, że szkoła jak najbardziej jest miejscem, gdzie może budować dobre nawyki żywieniowe, pod warunkiem, że my to będziemy w domu kontynuować.
2: Czyli rodzicu, nie zwalaj wszystkiego na szkołę, weź się też do roboty, a w tym może pomóc taka pigułka już jako podsumowanie naszej rozmowy. Jakby mogła Pani tak kilka rad w podsumowaniu właśnie zawrzeć dla naszych słuchaczy. Co zrobić, żeby ta nasza codzienna dieta była po prostu zdrowsza i co możemy zrobić tak no, bez trudu, bez jakiegoś zbędnego kosztu, żeby to nasze żywienie poprawić?
3: Po pierwsze, picie wody, czyli zamienienie już słodkich, jakichkolwiek słodkich napojów, nawet soków, na picie wody będzie już sprzyjało na utrzymaniu prawidłowej masy ciała, czyli pierwszy punkt to pijmy wodę, najlepiej szklankę wody przed każdym posiłkiem, około tak 20-30 minut. Już mówię dlaczego, bo zjemy po prostu mniej. Drugie, często też mylimy uczucie pragnienia, że nam chce się pić, z uczuciem po prostu jedzenia, więc już tutaj będziemy mogli dodatkowo zaoszczędzić kalorie. Drugą rzecz bardzo ważną, zamienimy jasne pieczywo na pełnoziarniste, bo daje nam dużej po prostu sytość. Jeżeli ktoś zje dwie kromeczki chleba białego, to on będzie szybciej głodny niż osoba, która zje dwie kromki prawdziwego chleba, na przykład razowego. Więc tutaj taka niewielka zmiana, bym powiedziała, i już nam daje większe uczucie sytości. Może być graham, w szczególności na sprawie, jeżeli ktoś choruje na żołądek, albo ma wrażliwe jelita, albo przeszkadza mu ten kwaśny smak tego żytniego, może być jak najbardziej orkiszowy, też na sprawę też graham, jak najbardziej, czy taka bułeczka, już to będzie świetnym po prostu zamiennikiem. Trzecia rzecz to na dobrą sprawę, co mówiliśmy, to jest bardzo ważne, jak mamy talerz, żeby połowa talerza stanowiły po prostu warzywa, tak? Niech tam obok będzie to mięsko, niech będą te ziemniaczki, niech to będzie ta kasza, ale połowa niech to stanowi po prostu warzywa. Następną rzecz warto zwrócić, żeby obniżyć kaloryczność, zamienić cukier. Cukier na przykład możemy zamienić, nie wiem, na ksylitol, na erytrytol, tak? Że na stewie, na te zamienniki, które są mniej kaloryczne, ale też nie są sztuczne, tak? Są produktami naturalnymi i nie wpływającymi pozytywnie na przykład na zdrowie, bo stewia obniża ciśnienie tętnicze. Ksylitol pomaga nam regulować pracę jelit, więc dobrze jest przy zaparciach też tutaj. Erytrytol to już w ogóle, bo ma zero kalorii, a daje smak słodki, więc możemy na przykład do wypieków, czy do jakichś deserków, choćby chia zdrowych, go po prostu dać. I jeszcze ważną rzeczą bym powiedziała, oprócz tych zamienników właśnie, tych cukru, czy tej zieleniny, ruch, tak? Bo to musi iść w parze. Jedno, drugie się nie wyklucza, jedno i drugie się łączy. Czyli zadbajmy też o ruch, żeby dla nas dorosłych przynajmniej pół godziny dziennie jakiejś aktywności, spacer, będziemy mniej zmęczeni, a dla dzieci przynajmniej godzinę dziennie lub więcej. Więc myślę, że to by było najważniejsze, że właśnie ruch, ta woda, większa ilość warzyw, pieczywo, właśnie te pełnoziarniste tutaj i te zamienniki po prostu tego cukru już da nam takie rezultaty, że możemy na przykład po miesiącu zobaczyć i spadek na wadze i lepsze po prostu też nasze samopoczucie. życia.
2: Czyli podsumowując, tak naprawdę nie musimy zmienić dużo, żeby zmienić całkiem sporo w swoim życiu, czy w życiu swoich bliskich i te relacje nasze z jedzeniem poprawić, a w efekcie czego też zrzucić na przykład zbędny balast, zbędne kilogramy.
3: Dokładnie tak. Metoda małych kroków jest najlepsza, więc lepiej to robić stopniowo, bo często mamy też takie podejście, że im szybciej, tym lepiej. Nie. Jeżeli czasami się czyta, może słyszy, że nie wiem, schudnięcie 10 kg miesięcznie jest w cudzysłowie lepsze niż 2 kg, wcale tak nie jest. Chodzi o zmianę myślenia. Jeżeli zmienimy nasze podejście do tego, co kładziemy na stole, to będziemy też mogli utrzymać te dobre nawyki, utrzymać nasze zdrowie i nie skończy się to też efektem jojo. Więc zawsze mówię, lepiej powoli, lepiej nawet sobie przeprowadzić ten proces zmiany nawyków, czy też odchudzania, dłużej, na spokojnie, bez katowania, tak, bez poczucia bycia nieszczęśliwym, bo czasami ludziom też się kojarzy dieta, że będę już teraz jadł tą sałatę i tylko popiję wodę. Wcale tak nie jest. Zmieniajmy stopniowo, wprowadzajmy małe kroki, a dadzą nam po prostu duże efekty.
0: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
4: Przeboje PRL. To śpiewała cała Polska. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz. Rozdział pierwszy. Maryla Rodowicz. Remedium na bal zwany życiem. Ponad pół wieku kariery i zawsze na topie. Maryla Rodowicz wielokrotnie zmieniała styl i wizerunek sceniczny, ale zawsze należała do czołówki polskich wykonawców muzyki pop. Nie zaszkodził jej też przydomek Madonna RWPG, który nadała jej kiedyś Agnieszka Osiecka, gdyż Rodowicz faktycznie była jedną z największych gwiazd bloku wschodniego. Zmieniały się pokolenia, pojawiali się nowi słuchacze i wykonawcy, a pani Maryla wciąż znakomicie prosperuje i nie można sobie wyobrazić bez niej polskiej sceny muzycznej. Niech żyje bal. Z reguły ważne utwory powstają nieco przypadkowo, co potwierdza historia jednego z największych hitów Rodowicz. Artystka poszukiwała piosenki na World Song Festival w Los Angeles w 1984 roku i w tym celu udała się do Seweryna Krajewskiego. Kiedy usłyszałam pięknego walca, wspominała, wiedziałam, że to jest to. Ciężka, pełna ciemnego dramatyzmu muzyka. Byłam zachwycona, ale miałam kłopot. Osiecka już napisała tekst dla Połomskiego. Wprawdzie Krajewski i Osiecka zobowiązali się, że stworzą dla Połomskiego inny utwór, ale słowa piosenki nie przypadły do gustu ani Maryli, ani szefowi jej zespołu, Markowi Stefankiewiczowi. Zgodnie uznali, że tekst kompletnie nie pasuje do muzyki. Na mojej głowie było opracowywanie utworów, tłumaczył Stefankiewicz. Gdy pojechaliśmy na spotkanie z Agnieszką, ta zanuciła. Seweryn akompaniował na gitarze i to wyglądało tak. Jurek, ogórek, kiełbasa i sznurek. Trochę taka banalna farsa. Pozwoliłem sobie powiedzieć Maryli, że może przydałby się lepszy tekst. Zwłaszcza, że miałem już w zamyśle bardziej dramatyczną aranżację tego utworu. Osiecka rzeczywiście napisała nowy tekst. Stefankiewicz odpowiednio go zaaranżował i taśmę z utworem wysłano do Stanów. Po kilku tygodniach nadeszła odpowiedź, że piosenka została zakwalifikowana do konkursu oraz zaproszenie dla Rodowicz i Krajewskiego. Ponieważ utwór musiał być wykonany po angielsku, nowy tekst napisał Jerzy Siemasz, a Maryla spędziła dużo czasu szlifując wymowę. Oddzielnym problemem była natomiast odpowiednia kreacja festiwalowa dla piosenkarki. Ola Laska uszyła mi jedwabną czarną sukienkę z pęknięciami na ramionach, opowiadała Rodowicz, i dekoltem z tyłu do pasa. Całą ozdobą stroju miała być srebrna biżuteria. Świetny plastyk Marcin Zaremski wykonał z dużej starej łyżki cudną wielką głowę. Płaską oczywiście, z fantazyjnym zakratowanym, taka aluzja polityczna, mózgiem. Na festiwal zakwalifikowano 24 utwory, a impreza miała trwać przez 3 dni. Następnie Krajewski zamierzał ruszyć z Los Angeles do Chicago na koncerty czerwonych gitar, a Rodowicz wracała do kraju, by spędzić z dziećmi wakacje na Mazurach.
5: Niestety próby przed koncertem nie przebiegały w dobrej atmosferze. Utwór był przeznaczony do ostrzejszego wykonania, a miejscowa orkiestra i chór zmiękczały brzmienie. Do tego gitarzysta nie dysponował odpowiednim sprzętem i nie potrafił oddać planowanego przesteru. Rodowicz i Krajewski nie mogli też dojść do porozumienia z dyrygentem, który traktował polskich wykonawców z lekceważeniem i pogardą, jako sługusów komunizmu. On sam uciekł na zachód, a skoro piosenkarka i kompozytor zostali w kraju, to według niego okazali się czerwonymi, wrednymi Polakami. Przy okazji przekonali się także, że słynny amerykański profesjonalizm nie dotyczy akurat tego festiwalu. Próba generalna odbyła się w atmosferze ogólnego bałaganu. Sceny jeszcze nie przygotowano i Rodowicz śpiewała na korytarzu. Trochę lepiej było podczas koncertu, chociaż zarówno kompozytora, jak i piosenkarkę dręczyła trema. Co gorsza, konferencjer zgubił kartkę z ich nazwiskami i zapowiedział jako muzyków z Holandii. Ostatecznie po angielsku Holland i Poland brzmią bardzo podobnie. Niech żyje bal został żywiołowo przyjęty przez publiczność. Słów uznania nie kryli także inni wykonawcy oraz obsługa techniczna. Werdykt jury był jednak inny i Polacy musieli zadowolić się tylko wyróżnieniem. Na domiar złego po powrocie do hotelu spotkała ich niemiła przygoda. Nasze pokoje były zamknięte, relacjonowała Rodowicz. W recepcji oświadczono, że festiwal się skończył. Żarty, to gdzie mamy spać? W końcu łaskawie oddano nam klucze. Zarówno Rodowicz, jak i Krajewski uznali wyprawę do Los Angeles za porażkę, gdyż liczyli na jedną z trzech głównych nagród. Piosenkarka powetowała sobie niepowodzenie rok później, zdobywając nagrodę dziennikarzy na Festiwalu Opolskim. A utwór doczekał się także obcojęzycznych wersji, z których najbardziej znana jest czeska interpretacja Slava je bal, nagrana przez Hanę Zagorową. Piosenka otwiera też każdy z 13 odcinków wspomnianego serialu Osiecka. Maryla wiecznie żywa. Rodowicz zawsze miała doskonałe wyczucie obowiązującej mody i dzięki temu można ją uznać za jedną z ważniejszych krajowych celebrytek tamtych lat. Ciągła obecność w mediach stanowi przecież najlepszą reklamę, znakomicie wspomagając sprzedaż płyt i biletów na koncerty. W czasach Polski Ludowej do zrobienia kariery potrzebne były talent, szczęście i brak zaangażowania w politykę. Rodowicz znakomicie to rozumiała, choć obecnie balansuje na granicy kiczu. Inna sprawa, że robiła to właściwie przez całą swoją karierę. Bez wątpienia bardzo pomógł jej mąż Andrzej Dużyński. Doświadczony biznesmen przeprowadził ją przez epokę transformacji ustrojowej, która zakończyła karierę niejednego piosenkarza. Małżonek okazał się bowiem pierwszym menedżerem Rodowicz z prawdziwego zdarzenia. Nauczył ją, co to jest promocja, a przy okazji uświadamiał, że jest takim samym produktem jak proszek do prania. Początek lat 90. to były dla mnie trudne czasy, potwierdzała Maryla. Mój mąż Andrzej wiedział, że żadna wytwórnia nie jest mną zainteresowana, że RMF i Zetka nie chcą grać moich numerów. To mnie stresowało i postanowił pomóc. Powiedział, to ja założę wytwórnię. I tak zrobił. Powstała firma płytowa Tralala. Pamiętam, że Adam Galas zaproponował, żebyśmy w pakiecie założyli agencję tancerek Hopsasa. Zaczęliśmy z mężem od Marysi Biesiadnej. Zaangażował filharmonię, świetnych muzyków. Nie żałował kasy, bo przeczuwał, że to jest niezły pomysł rynkowy. Ale że to będzie aż taki sukces komercyjny, tego się nie spodziewał. Marysia Biesiadna trafiła idealnie w rodzący się nurt disco polo, nazywany wówczas piosenką chodnikową. Wprawdzie branża wyjątkowo chłodno przyjęła ten album, ale dla Rodowicz okazał się on powrotem na szczyty popularności. A Maryla była zbyt doświadczoną artystką, by zmarnować podobną okazję. Swoją pozycję utrzymała do dziś. Nie przeszkodził jej w tym nawet burzliwy rozpad małżeństwa i kłótnie o majątek, o czym na bieżąco gorliwie informowały tabloidy. A popularności pani Maryli mogą zazdrościć także dużo młodsi artyści. Być może to właśnie niektórzy z nich stoją za niezbyt wybrednymi żartami na temat wieku i żywotności Rodowicz. Inna sprawa, że wokalistka faktycznie wydaje się niezniszczalna. Małgośka. Maryla Rodowicz nagrała wręcz nieprawdopodobną liczbę przebojów, a kilka jej piosenek jest znanych każdemu Polakowi właściwie od urodzenia. Należy do nich wspomniana Małgośka, która jednak czekała na swoją premierę przez kilka miesięcy. Pani Maryla przebywała bowiem w Czechach, ale kompozytorka Katarzyna Gertner doskonale wiedziała, że Rodowicz jest stworzona do tego rodzaju repertuaru. Gertner współpracowała już wcześniej z Agnieszką Osiecką, co oznaczało, że gdy dołączyła do nich Rodowicz, powstało znakomite trio, które niebawem mocno zamieszało na krajowym rynku muzycznym. Chociaż pierwszy duży opolski hit Maryli, Jadą wozy kolorowe, był innego autorstwa, później jednak nadszedł czas współpracy z Gertner i Osiecką, a panie przyjęły bardzo specyficzny styl pracy. Przyjeżdżałam do Kasi Gertner, tłumaczyła Maryla, która mieszkała na kole w drewnianym domku. Stał tam fortepian. Ja przyjeżdżałam z gitarą. Najpierw jadłyśmy śniadanie, które trwało i trwało, bo Kasia była znana z tego, że robi przetwory. Czyli wystawiała konfitury, jakieś miody i bardzo długo gadałyśmy i jadłyśmy to śniadanie. Potem grałyśmy do upadłego. Ona na fortepianie, ja na gitarze. I w ten sposób powstało bardzo dużo piosenek. Gdy jednak Gertner i Osiecka napisały Małgośkę, Maryla, mimo naglących wezwań, nie mogła pojawić się w Polsce. Szczególnie irytowało to Osiecką, która nigdy nie należała do osób zbytnio cierpliwych. Jeśli była pewna, że właśnie współtworzy potencjalny hit, chciałaby został nagrany natychmiast. Piosenka miała jak najszybciej trafić na antenę radiową oraz być prezentowana na estradzie. Rodowicz pojawiła się w Polsce dopiero po 3 miesiącach, a w międzyczasie Gertner znacznie skróciła tekst Osieckiej. Wiedziała wprawdzie, że jest znakomity, ale uznała, iż krótszy przekaz zapewni lepszy efekt. Z pierwotnej wersji została zaledwie połowa, a Rodowicz specjalnie wybrała taką tonację, żeby tam zachrypieć w górze. Udało jej się to znakomicie, do czego dopingowała ją zresztą Gertner, tłumacząc, że musi śpiewać, jakby była jakimś zapijaczonym, zaćpanym bluesmenem, który właśnie wychodzi z knajpy. Inna sprawa, że niewiele zresztą brakowało, by studyjna rejestracja Małgośki zakończyła się totalną klapą. Andrzej Korzyński zaaranżował bowiem piosenkę zupełnie inaczej i niezgodnie z intencją twórczyń. Mówię do niego, wspominała Gertner, Andrzej, to nie tak ma być, nie ten rytm, przepraszam, ma być tak. I ten rytm gram od razu. Sekcja to złapała. Niewiele by z tej piosenki było, gdybyśmy ją nagrali w innym rytmie niż ten mój. Anioł mnie jakiś prowadził i zdążyłam to poprawić. Małgośka odniosła ogromny sukces, o czym zadecydowały nie tylko chwytliwa melodia i znakomita aranżacja, lecz także tekst Osieckiej, który dużo zyskał po korektach Gertner. Jak bowiem wiadomo, historie o nieszczęśliwej młodzieńczej miłości, szczególnie na wiosnę, zawsze cieszyły się większą popularnością niż opowieści o spełnionym uczuciu zakończonym ślubem. A Rodowicz faktycznie była stworzona do tego rodzaju repertuaru. Mańka szła jak czołg, kontynuowała Gertner, jak burza. Ona zawsze wiedziała swoje, wiedziała co robi. Mańka ma w sobie niezaprzeczalną siłę, która bije wszystko i wszystkich, a zwłaszcza ten cały świat idiotyczny oparty na coverach. Ona ma repertuar i trzyma fason. Triumf w Sopocie miał też wymiar wizerunkowy, gdyż Maryla wystąpiła w rozszerzanej sukience bananówie z napisami Małgośka. Tego rodzaju krój natychmiast stał się modny i już wkrótce podobnie ubierały się w Polsce tysiące dziewcząt i młodych kobiet. Materiał powstał w fabryce Jedwabiu w Milanówku, wyjaśniała Maryla. Pojechałam do tych pań. Sukienkę zaprojektował Rafał Olbiński, czyli słynny malarz. Narysował ją i te panie według jego projektu utkały mi kupon Jedwabiu. Z tego była uszyta sukienka. Do bananówy doszły jeszcze białe buty, które wykonał na zamówienie pewien szewc z Łodzi. Podeszwa była z drewna, a na wierzch piosenkarka dała oryginalny haft łowicki. Nie zmienia to faktu, że sopocki sukces zbiegł się z kolejnymi, delikatnie mówiąc, komplikacjami w życiu osobistym Rodowicz. Była wówczas związana z fotografem Krzysztofem Gierałtowskim i mieszkała w jego kawalerce. Jednak po kilku tygodniach podjęła decyzję o rozstaniu. Fotograf nie przyjął tego do wiadomości i miał się zemścić podczas festiwalu. Naopowiadał innym fotografom, że ma wyłączność na robienie mi zdjęć, wspominała Rodowicz. I chociaż w Sopocie osiągnęłam mega sukces, to z tego festiwalu mam chyba tylko jedno zdjęcie. Po koncercie na uroczystym bankiecie wręczono mi kopertę, którą dałam mu do podtrzymania. Oczywiście mi jej nie oddał. W nocy oświadczyłam mu, że z nami koniec. Mieszkaliśmy w Grand Hotelu. W pokoju były dwa łóżka. On leżał goły na jednym, ja na drugim. Kiedy usłyszał, że z nim zrywam, powiedział: tak, to ja ci nie oddam twoich rzeczy. Zobaczyłam na stole kluczyki do jego Fiata, zerwałam się z łóżka, złapałam za te kluczyki i wyleciałam na korytarz. On za mną. Scena, o której marzyłby teraz Pudelek. Chociaż to była noc, zobaczyłam na korytarzu pokojową i schowałam się we wnękę drzwiową. Na pewno mnie widziała i musiała być w szoku. Jezu, Gołarodowicz biega po hotelu. Małgośkę nadal można usłyszeć na koncertach, a w 2005 roku została uznana za przebój 80-lecia Polskiego Radia. Co ciekawe, Gertner wprawdzie zachowała prawa do tej kompozycji, lecz nie do wersji Marylin. I gdy chciała umieścić piosenkę na swojej składankowej płycie, którą miało wydać Polskie Radio, okazało się, że nie jest to możliwe. Oczywiście chciałam, żeby na niej znalazła się Małgośka, opowiada Gertner. Maryla była wtedy w Uniwersalu. Zadzwoniłam więc do Uniwersalu, odebrała telefon Katarzyna Kanclerz. Powiedziała tak. Chce pani Małgośkę Maryli mieć na swojej płycie, a kto wydaje? Odpowiedziałam, że Polskie Radio. Ona na to, to będzie bardzo drogo kosztowało. Oni nie mają takich pieniędzy, pani też nie ma. Prawie się rozpłakałam i tłumaczę głupio, że przecież to jest moje nagranie, że wiele lat życia poświęciłam Maryli. Pani kanclerz bardzo niemiłym głosem, by mnie spławić, szybko odpaliła, to niech pani sobie drugiej takiej poszuka. Ostatecznie pojawiła się nowa wersja piosenki wykonywana przez Ewę Szwajlik z udziałem muzyków z zespołów Ira i Max Klezmer Band. Trafiła nawet na radiową listę przebojów programu trzeciego, ale po 3 tygodniach została jednak wycofana z anteny. Być może pod wpływem nacisków Uniwersalu. Na tym jednak nie zakończyła się historia coverów słynnego hitu, co bardzo zaskoczyło Gertner. Siedzę sobie na widowni w bardzo dużym amfiteatrze w Opolu, nie będę ukrywać, na koncercie Maryli. I nagle wyskakuje Petrus i śpiewa facet Małgośkę. Lubię ten zespół, znam ich dobrze, ale mówię, jak to jest, facet śpiewa Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. Ale słyszę, tak się dzisiaj śpiewa, dzisiaj wszystko można. Gertner uważała się jednak za tradycjonalistkę i niezbyt odpowiadało jej takie wykonanie. Niebawem zresztą dostała umowę na korektę utworu, tak by Dawid Podsiadło mógł ją zaśpiewać w wersji męskiej. Gdy wokalista zarejestrował utwór, Gertner uznała nagranie za piosenkę pierwszej klasy. W 2021 roku wersja ta pojawiła się na płycie Męskie granie. Podsiadle towarzyszyli Daria Zawiałów i Vito Bambino. Nosiła wówczas tytuł Mateusz. Szkoda mi jednej rzeczy, podsumowywała Gertner, że nie było ręki Agnieszki. Ponieważ zrobił piosenkę Mateusz, mówią mi, ona nie jest warta jednej łzy, nie ma tego pędu, nie ma tej energii, bo tych słów nie można upchnąć. Ona by to przekręciła na męską wersję w 1 sekundę. Zirytował ją natomiast sposób przedstawienia procesu powstawania piosenki w serialu Osiecka, 2020 rok. Stwierdziła nawet, że było to kłamliwe, niepotrzebne, nieprawdziwe. Jeszcze papierocha wsadzili mi do ust, oburzała się. Gram jak stary taper na pianinie u Agnieszki i w kąciku ust wisi mi papieros. Tragedia. Za coś takiego w Ameryce oberwaliby finansowo. Ale chodzi o to, że ta piosenka wcale nie powstała tak, jak to pokazali w filmie. Ani przy Osieckiej, ani ja nie gram na fortepianie, gdy komponuję, ani Maryla nie potrzebowała mikrofonu do śpiewania, ani Agnieszka papieru, bo tekst mogła napisać na zwykłej serwetce. Nie było to zresztą jedyne przeinaczenie twórców serialu, którzy bardzo swobodnie potraktowali biografię Osieckiej, a przy okazji także osoby z nią związane. Wyolbrzymiono epizody bez większego znaczenia, zaś inne całkowicie pominięto. Uznano bowiem, że liczyły się głośne nazwiska sprzed lat, a nie rzeczywisty przebieg wydarzeń. Słynny triumvirat współpracował przez wiele lat, co nie oznacza, że odbywało się bez sporów. Maryla nie jest bowiem osobą, której można coś narzucić. Zawsze miała swoje zdanie i z reguły podejmowała słuszne decyzje. Nawet jeżeli pod tym względem różniła się od Gertner i Osieckiej. Agnieszka napisała 3 piosenki na festiwal w Sopocie specjalnie dla Maryli. Na pierwszy strzał poszła Małgośka. Oczywiście bardzo się udała. Od razu było wiadomo, że to będzie fajna piosenka. Druga to był Diabeł i Raj. Ale Maryla swoje. Powiedziała, ja tego tekstu nie będę śpiewać. I Agnieszka musiała napisać tekst o Marylce. Było przecież Marylka, co ma niewinność motylka. 3 numer napisałam Marylce do prześlicznej ballady Agnieszki, a Maryla mówi, nie, nie, to jakaś wykombinowana muzyka, to nie będzie przebojem. Oczywiście Rodowicz była twarzą i siłą triumviratu, ale Gertner i Osiecka stanowiły drużynę tylną. Pani Katarzyna zawsze twierdziła, że najważniejsze, by rozumiały się dusze. Miało to nieco przypominać kontakty z mężczyznami, gdyż jeżeli nie czuło się duszy faceta, w ogóle nie było sensu się z nim wiązać. Wtedy należało się z takiego związku jak najszybciej wymiksować. Natomiast jeżeli udało się odnaleźć bratnią duszę, życie mogło się zmienić w prawdziwą bajkę. Rozdział 8. Izabela Trojanowska. Wszystko, czego dziś chcę, to podaj cegłę. Trudno obecnie sobie wyobrazić, jak wielką gwiazdą była Izabela Trojanowska w 1980 roku. Tysiące dziewcząt chciały się do niej upodobnić. Niemal wszyscy polscy młodzieńcy do niej wzdychali, a jej kariera miała przyspieszenie rakiety balistycznej podczas startu. W ciągu kilku miesięcy z początkującej aktorki i piosenkarki stała się mega gwiazdą. Co więcej, fenomenem kulturowym. Wszystko, czego dziś chcę. Chciałbym zdementować jedno z rządzących światem kłamstw, tłumaczył Lipko. Wbrew obiegowej plotce, to nie było tak, że oryginalnie napisałem ten utwór z myślą o Ance Jantar, a ona nie zdążyła go zaśpiewać. Tyle samo prawd, ile kłamstw skomponowałem specjalnie dla Izy, czego zresztą dowodzi melodyka, absolutnie w typie Trojanowskiej i zupełnie nie w stylu Jantar. Słowami utworu zajął się stały współpracownik Budki Suflera, Andrzej Mogilnicki. Stworzył dość dwuznaczny tekst, który idealnie pasował do osobowości scenicznej Trojanowskiej. Reszty dodała odważna interpretacja wokalistki, bardzo odległa od tego, co dotychczas oglądano na polskich estradach. Wiadomo, jak Iza wyglądała, tłumaczył Andrzej Mogilnicki. Nieprzeciętna, bardzo ostra uroda. Romek skomponował kilka utworów, świetnych zresztą, i trzeba było napisać teksty. Na ogół dziewczyny takich tekstów nie śpiewały. Najczęściej powstawały dla nich piosenki o miłości, o jakichś krajobrazach. A przy takiej drapieżnej urodzie wyglądało na to, że Iza rzeczywiście te sprawy przeżywa. Czasami jest tak, że pisząc komuś teksty, stwarzasz go. Jesteś trochę jak krawiec, który szyje komuś garnitur albo sukienkę. W kwietniu 1980 roku utwór wszedł na listę przebojów radiowego wydania Studia Gama, będącego uzupełnieniem cyklicznego bloku programów rozrywkowych nadawanego z reguły w piątek przed wolną sobotą. Piosenka powaliła dosłownie wszystkich. Poza komisją Studia Rytm, ironizował Lipko. Oczywiście nie mówię tego złośliwie. Andrzej Jaroszyński z tego programu już dawno nie żyje. Ale pamiętam jak dzisiaj moment, gdy siedzieliśmy u Izy Trojanowskiej na balkonie jej warszawskiego mieszkania i podano wyniki, że utwór głosami publiczności zajął pierwsze miejsce. Wtedy zdałem sobie sprawę, że dzieje się coś fantastycznego, bo po raz pierwszy ogłasza się wyniki publiczności, a te są najważniejsze. Możliwe, że właśnie ta piosenka i jej brzmienie zaskoczyły wtedy wysoką komisję. Wytwórnia Tone Press zaproponowała nagranie singla, zatem musiał powstać drugi utwór. I chociaż wydaje się to niemożliwe, pojawił się jeszcze większy hit od poprzedniego. Duet Lipko-Mogielnicki wyczarował fantastyczny przebój, a orientalizująca gitara Borysewicza nadała mu dodatkowy smak. Poza tym tekst Wszystko, czego dziś chcę był, delikatnie mówiąc, dość kontrowersyjny jak na tamte czasy. Nic zatem dziwnego, że po płytę ustawiały się kilometrowe kolejki. Tekst był o prawie kobiety do orgazmu, wyjaśnił Mogilnicki. No, w tamtych czasach była to bardzo mocna rzecz. Jakby uczciwie na to spojrzeć, to dla systemu bardziej obrazoburcza niż 21 postulatów Solidarności. Bo jak to? Porządna Polska, w PRL innych nie było. Dziewczyna wychodzi na scenę i śpiewa o tym, że jak ma czekać z ukochanym kilkadziesiąt lat na M3 i małego Fiata, to woli porządny orgazm od ręki. Taki tekst mogłem napisać tylko dla Izy, bo widziałem w niej drapieżność i duże pokłady erotyzmu. Co to za ziółko, można zobaczyć chociażby w karierze Nikodema Dyzmy. A fakt, że Iza pochodziła z bardzo bogobojnej rodziny, nadawało temu nieomal perwersyjny posmak. Wyprzedziliśmy o ładnych parę lat Madonnę i jej Like a Prayer. Sama wokalistka po latach nieco inaczej wspominała okoliczności powstania tekstu, chociaż także nie zaprzeczała, że jego tematyka dotyczy prawa kobiety do orgazmu. I nadała mu jeszcze bardziej polityczne znaczenie niż Mogielnicki. Był to właśnie okres strajków Solidarności, pustki w sklepach, wielki bunt w nas, w młodzieży tego kraju. W jakiś sposób chcieliśmy zamanifestować nasz bunt. Tutaj można tylko marzyć o jakimś M2, M1. Marzyć naprawdę. Załatwić przez ciocię, przez panią Kazię małego Fiata. I to był szczyt marzeń. Buntowaliśmy się, oczywiście. I o tym jest ta piosenka. Że no cóż, nie mogę niczego mieć, to chodź. Zaczęło się zbiorowe szaleństwo, a jeden ze współautorów tej książki, Marek Sierocki, doskonale pamięta, że oba nagrania Izy królowały wówczas na parkietach tanecznych całej Polski. W klubie Hybrydy, gdzie pracowałem wtedy jako DJ, grałem oba te utwory. Nie przeszkadzało, że różnią się tempem, bo tyle samo prawd, ile kłamstw jest wolniejsze. Ma tempo downbeat, jak to DJ-e mówią. Czyli 100 bitów, a wszystko, czego dziś chcę, chyba prawie 130. Czasami było tak, że przez kilkanaście minut miksowałem ze sobą tylko te dwa utwory. Wszyscy znali je już na pamięć i śpiewali. Dzisiaj jest to niewyobrażalne. Oczywiście pojawiło się zaproszenie na Festiwal Opolski, a Trojanowska uparła się, by zagrać tam z Budką Suflera. Reżyserujący imprezę Mariusz Walter wyraził na to zgodę, chociaż większość decydentów muzycznych uważała członków lubelskiego zespołu za dekadencki

0: makijaż i słynna fryzura z pazurkami. Podobno według projektu Vidala Sassoona, którą naśladowały tysiące dziewcząt w Polsce. Prowokacyjny obraz dopełniał fakt, że przez większość utworu Trojanowska nonszalancko trzymała ręce w kieszeniach spodni, co oczywiście nie przeszkodziło jej poruszać się seksownie i jeszcze bardziej obrazowało tekst piosenki. Nic dziwnego, że publiczność wręcz oszalała. Wydawać by się mogło, że męski garnitur będzie dla kobiety strojem totalnie aseksualnym, ale nic z tych rzeczy. Zapięta po szyję 25-letnia Trojanowska aż kipiała erotyzmem. Gdyby założyła odważniejszą kreację, nie osiągnęłaby takiego efektu. Zgodnie ze starym porzekadłem, nie liczy się bowiem, co kto odsłoni, ale jak się zachowuje. Władcza i prowokująca wydawała się wcieleniem femme fatale. Ponownie zaskoczyła podczas koncertu laureatów. Śpiewała wówczas tyle samo prawd, ile kłamstw, ale tym razem wybrała czarny, lateksowy, błyszczący płaszczyk z dużym postawionym kołnierzem. Na szyi miała natomiast perły, które świetnie kontrastowały z jej fryzurą i drapieżnym makijażem. Werdykt jury był formalnością. Trojanowska zdobyła główne trofeum i otrzymała Karolinkę, nagroda publiczności. A do tego została jeszcze okrzyknięta Miss Obiektywu. Było to równoznaczne z kwalifikacją na festiwal w Sopocie. A tam miało miejsce nieoczekiwane wydarzenie, gdyż w przebieg festiwalu zaingerowała polityka. Nad Bałtykiem wokalistka miała przedstawić premierowy utwór Tydzień łez, jednak okazało się to niemożliwe. Nie pozwolono mi tej piosenki zaśpiewać, skarżyła się po latach. Dopiero później dowiedziałam się z książki Jerzego Gruzy, który reżyserował całą imprezę, dlaczego. Ponoć dysydenci obawiali się, że tekst Tygodnia zostanie odebrany jako aluzja do strajków w stoczni. W tej sytuacji musiałam zrobić powtórkę z Opola i zaśpiewać tyle samo prawd i wszystko, czego dziś chcę. W pamięci autorów niniejszej pozycji pozostała przede wszystkim kreacja Trojanowskiej z koncertu galowego. Kaszmirowy niebieski garnitur autorstwa Thierry'ego Muglera. Pani Izabela jest wielką fanką tego nieżyjącego już francuskiego projektanta, na który składały się leginsy i lekko przedłużona marynarka ze srebrnymi ramionami. Inna sprawa, że całość wyglądała jak sukienka mini, a moda na odsłanianie nóg miała zyskać szerokie uznanie dopiero za kilkanaście miesięcy. Pierwszą nagrodę zdobył wówczas zespół Vox i jego bananowy song, ale Izabela była druga. Umocniło to jej pozycję na krajowej scenie muzycznej. Jednak ważniejszy był fakt, że urosła do rangi prawdziwej megagwiazdy, a ulice polskich miast zaludniły się od jej kopii. Rozdział 10. Kombi. Słodkiego, miłego życia. Piosenka została doskonale przyjęta na festiwalu w Opolu w 1984 roku. Grupa bisowała aż siedmiokrotnie i dostała nagrodę publiczności. Duża w tym zasługa Skawińskiego, który skorzystał z faktu, że w utworze tym razem zabrakło aranżu gitary. Frontman, zwolniony z obowiązków instrumentalisty, mógł więc szaleć na scenie. Namawiano go nawet, by wyszedł przed publiczność i porwał do śpiewania jakąś ładną dziewczynę. Widzowie po raz pierwszy usłyszeli wówczas na żywo bębny Simonsa, a Piotrowski wykonał na nich krótkie, lecz efektowne solo. To był element show, tłumaczył Łosowski. Razem tworzyło to pewnego rodzaju nowość, powiało świeżym powietrzem. Ale nie przeceniałbym wizualnych stron. Najważniejsza była muzyka. Melodyjne piosenki zbudowane na mocnym rytmie, oparte na elektronicznych instrumentach, zupełnie inne od pozostałych wykonawców. Utwór został też wydany na singlu. Była to przedostatnia mała płyta w dziejach zespołu. Black and White. Natomiast wydany w 1985 roku kolejny album, Kombi 4, mimo że zawierał dwa duże przeboje, Nasze Rendezvous i Black and White, spotkał się już z miażdżącymi opiniami krytyków. Zarzucano grupie zimne, odhumanizowane brzmienie, a jeden z recenzentów napisał wręcz, że Kombi ma teraz tyle sprzętu elektronicznego, że nie bardzo wiadomo, kto tam poza elektrykiem jest jeszcze potrzebny. Faktycznie, koncerty grupy w tym okresie wyglądały dość osobliwie, gdyż znaczną część muzyki prezentowano po prostu z taśmy. Wszystko szło z odtwarzacza, wyjaśniał Skawiński. Całe podkłady, łącznie z większością jego, Łosowskiego, klawiszy. Na żywo był tylko wokal, gitara i bas. Każdy koncert był identyczny. Ta sama kolejność utworów, do obłędu to samo za każdym razem.
1: To był

0: promocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
0: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.